0: Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy dzisiaj do cyklu, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu, cyklu, który roboczo nazwaliśmy Przebudzenia chrześcijańskie na Wyspach Brytyjskich. Był już Tolkien, był Chesterton. Dzisiaj wraz ze mną w studio po raz kolejny moi i Państwa goście Michał Gruszczyński, historyk.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Jarema Piekutowski, zajmujący się socjologią, obaj panowie siedzący dość mocno w tych tematach. Witam serdecznie.
3: Również dobry wieczór, panie redaktorze i państwu.
1: Mówiliśmy o Tolkienie, postać dość mocno wprasowana w ten obraz katolików, chrześcijan funkcjonujących niejako wbrew otoczeniu na Wyspach Brytyjskich i pojawiło nam się nazwisko Lewisa. Przy okazji klubu Inklingów, przy okazji w ogóle samego Tolkiena, obaj panowie byli związani dość mocno ze sobą w jakimś tam okresie swego życia, nawet przyjaźnią, rodzajem przyjaźni, także swoistą rywalizacją literacką. Ale Lewis w tym naszym obrazie katolickich przebudzeń jest trochę inny. W końcu nie został katolikiem, prawda? Niemniej trudno mówić o przebudzeniach chrześcijańskich bez Lewisa, dlatego pozwoliłem sobie go włączyć do naszego cyklu obrazów z historii Kościoła. I jak zwykle warto słów kilka na samym początku powiedzieć o jego biografii. Skąd on się w ogóle wziął, gdzie się urodził, jaka była jego droga do tego miejsca, gdzie się z Tolkienem spotkali.
3: Wziął się z Irlandii Północnej. Urodził się w Belfaście 2 lata przed rozpoczęciem XX wieku, w 1898 roku, w listopadzie. Można powiedzieć normalnej rodzinie ze średniej klasy. Ojciec był prawnikiem, prokuratorem. Matka zajmowała się domem przede wszystkim i była córką pastora irlandzkiego kościoła katolickiego, tej irlandzkiej odmiany.
1: I właśnie, zatrzymajmy się na moment przy tych okolicznościach jego narodzenia. Irlandia wtedy nie było czegoś takiego jak południowa i północna, a Irlandia cała wchodziła w skład Wielkiego Zjednoczonego Królestwa. Czy mamy taki obraz, Irlandczycy to katolicy, tak? Ci Irlandczycy uważający się za Éireann, tych Celtów. Lewis rodzi się w Belfaście. Czy on jest Irlandczykiem czy Anglikiem?
2: Właściwie jest trudno powiedzieć, bo jeśli chodzi o kolonizację Szmaragdowej Wyspy, jak to ładnie się określa, przez Anglików, Anglicy osiedlali się na terenie dzisiejszego, to co byśmy nazwali Ulsteru. Przyczyna była prosta, tam były żyzne ziemie. I w ten sposób po prostu Anglicy, potem rojaliści, unioniści, ale wiadomo, w każdym razie...
1: Oranżyści, też takie określenie jest.
2: O kim mówimy? Oni tam stanowią zdecydowaną większość. Czyli te, dzisiaj byśmy powiedzieli, te 6 hrabstw Irlandii. Resztę na południe, już na południe od Ulsteru, to są ci zwykli, przeciętni Irlandczycy, byśmy powiedzieli ci katolicy.
1: Którzy uprawiają kamienie i żwir, tak. Jakie rodzą ich pola. Co do tej przynależności do kościoła. Tutaj Jerema wyraził się katolicki kościół Irlandii, czyli jakaś odnoga protestancka.
3: Tak, odnoga kościoła anglikańskiego, Church of Ireland. I być może dlatego, że Lewis należał do swego rodzaju mniejszości, to do końca życia właściwie trzymał się w tym kościele, gdyż się z nim po prostu mocniej identyfikował. To nie było tylko sprawą tradycji.
1: Czyli ten jego miejsce urodzenia, Irlandia, on jest takim potrosze Anglikiem, potrosze Irlandczykiem, ale nie katolikiem, nie utożsamia swojej irlandzkości z papizmem. Jaka jest jego droga edukacji i droga wiary?
2: Lewis w pewnym momencie, że tak można określić, że nawet odejdzie, będzie się kierował tylko rozumem, czyli zostanie ratio, spirit gdzieś zaginie. Będzie to między innymi kwestia też wpływu jednego ze swoich nauczycieli, który go w ten sposób wykształcił, że wszystko ma się kierować tylko rozumem.
1: A nauczycieli jeszcze akademickich?
2: Nie, znaczy, szkolnych. Szkolnych byśmy to nazwali, nie wiem, czasy byśmy się, coś używając dzisiejszego określenia, są to czasy i gimnazjum, i liceum.
1: Szkoły z internatem, słynne angielskie szkoły z internatem.
2: Także uczył go, jaki był plus, można powiedzieć, zacznijmy od tego, bo minusem było to na pewno, że Luisa jakby odciągnął od Kościoła, odciągnął od Boga, ale nauczył go bardzo logicznie formułować zdania, wyciągać wnioski. Przykładem jest to właśnie, kiedy pierwszy raz właśnie Luis wysiadł na stacji, chciał się przywitać, mówi, że ten krajobraz jest piękny, że tak sobie wyobrażał. On zaraz wypunktował go, punkt po punkcie. A jak sobie go inaczej wyobrażałeś? A co jest innego niż, czym cię to zaskoczyło? I on się właśnie nauczył w ten sposób
1: Operować myślą, tak. I operować słowem.
2: Intelektem, prawda? Czasami to już mówię, to już była aż przesada.
1: Ale od wiary odszedł.
2: Od wiary odszedł, tak.
1: Czy można powiedzieć, że Lewis był przez ileś lat swego młodego życia wręcz ateistą?
2: Tak. Niektórzy go określają mianem agnostyka, ale jest trudno powiedzieć właściwie, bo on się kierował tylko rozumem. Dla mnie to był czas, nie ma, byśmy powiedzieli, jeśli byśmy używali określeń z epok, to był czas oświecenia. Czyli rozum jest moim Bogiem.
3: No spróbujmy sobie tutaj wprowadzić jeszcze trochę uporządkowania i parę podstawowych rozróżnień. Przede wszystkim Luis, kiedy miał 10 lat, przeżył bardzo mocno śmierć swojej matki. To śmierć na raka w bardzo dużych męczarniach. Tak naprawdę wtedy pierwszy raz wobec Boga zaczął formułować pewne pretensje. I tak mu zostało, bo gdzieś około roku 1913, kiedy był w tym, co my nazywamy średnią szkołą, przeszedł na pozycje ateistyczne i trzymał ich się przez około następnych 14-15 lat, to o tym jeszcze powiemy. Także jedna rzecz to kwestia rozumu, a druga rzecz to kwestia osobistych przeżyć, bo myślę, że sam rozum nie poprowadziłby go aż tak daleko. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o irlandzkość Luisa, ja tu się z panem Gruszczyńskim nie do końca zgodzę co do tego, że on tym był trochę Anglikiem, trochę Irlandczykiem. On tak naprawdę do końca życia, nawet będąc w Anglii, szukał towarzystwa Irlandczyków i tą anglosaską rasę krytykował wraz ze swoimi kolegami. Powiedział, nie będzie mi nigdy do końca przyjemnie żyć i umierać wśród innego ludu.
1: Innego, czyli innego niż irlandzki. No to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mamy pewien stereotyp Irlandczyków jako papistów, nawet jak są ateistami, to dalej pozostają papistami. Jest taki kawał, że właśnie w Belfaście, rodzinnym miejscu urodzenia Lewisa, wyskakuje terrorysta za jakiś zamaskowany zza rogu do przechodnia ze spluwą. Jesteś katolikiem czy protestantem? No, jestem ateistą. Na chwilę się zmieszał. Ale katolickim czy protestanckim, tak? Czyli, że mamy pewien obraz Irlandczyków jako papistów, okazuje się, że to jest stereotyp, że nie do końca tak jest, że są także Irlandczycy niezwiązani z tym rzymskim kościołem, a dalej związani ze swoją szmaragdową wyspą, z kulturą irlandzką, nie do końca dobrze się czujący w klimacie anglosaskim.
2: No tak, to może być siła kultury, która po prostu przyciąga ludzi, albo ludzi nawet, byśmy się nazywali tej innej narodowości, tworzy z nich Irlandczyków. To jest to, co było w Rzeczypospolitej obojga narodów.
1: Tak, nazwiska niemieckie, nazwiska szkockie już przetworzone.
2: Ale włoskie, francuskie.
1: Włoskie, francuskie, a ludzie od 3, 4, 5, 10 pokoleń siedzą w Polsce i uważają się za Polaków i są nimi.
3: No, ojciec Clive'a, stepsa Luisa, czyli Albert James Lewis, 2 pokolenia wstecz jego rodzina przyjechała do Irlandii z Walii z kolei, także to wszystko się jakoś przenikało.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy jednym jeszcze elemencie, owe szkoły z internatami. Coś, co w naszych polskich warunkach trochę trudno znaleźć odpowiedniki.
2: No jest to egzotyka dla nas.
1: Natomiast w Zjednoczonym Królestwie to było bardzo silne, tak? Mężczyźni przychodzili, zwłaszcza z klas średnich i wyższych, przechodzili przez ten okres w swoim życiu. I Lewis opisuje w swojej biografii ten właśnie etap. Charakterystyczną cechą tych szkół z internatem jest bardzo silnie rozwinięty homoseksualizm. Lewis pisze, że on nie miał tego epizodu w swojej biografii, ale że znaczna część tych młodych chłopców, którzy wchodzili w te szkoły z internatami, przez ten etap życia przechodziły. Jak myślicie, jak to w ogóle kształtowało brytyjską klasę wyższą, brytyjskie postrzeganie świata?
2: Właściwie jest to trudno jest powiedzieć, bo dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to egzotyka. Raz, że nie było u nas tradycji szkół z internatem aż takich, że no tam było norma, że w pewnym momencie młody dżentelmen osiągał ten swój wiek i tak jak młody Spartanin szedł do koszar, on musiał zaliczyć szkołę z internatem i naprawdę, proszę Państwa, to nie jest tylko XIX wiek, bo jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy nawet w drugiej połowie XX wieku znaleźć wiele postaci, no między innymi zespół, z którym bardzo sympatyzuję, zespół Genesis. Zespół, który powstał w szkole, właśnie takiej zacnej szkole z tradycjami angielskiej, ale z internatem. Jak to można powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o te epizody, przygody z homoseksualizmem? Jest to może czas, kiedy hormony zaczynają buzować i trzeba znaleźć, nie wiem, ujście jakiejś może energii czy coś. W normalnej szkole publicznej mamy dziewczęta.
1: Koleżanki.
2: Prawda? Koleżanki jest, brzydko mówiąc, na kim wzrok zawiesić, tu popatrzeć, prawda, skonsultować, czy jest zgrabna, czy nie. A tu jesteśmy otoczeni tylko przez środowisko męskie. Trzeba pamiętać, że nauczyciele to też mężczyźni.
1: Wyłącznie. Czasem nauczycielka od francuskiego, bądź od tańca.
2: Tak, ale bardzo często się podkreślało, że to była jeszcze stara panna tak. I brzydka. No tak jak tu pan właśnie powiedział, że była jakaś taka ta anegdota właśnie a propos ulicy
3: Wulsterze. Ja tam przepraszam, kilka starych panien nauczycielek z nami są całkiem atrakcyjne.
2: No ale tak to widocznie nie w Anglii.
1: Ja to nie w Anglii.
2: Że też właśnie, że to było tak jak Francuz widzi. Anglia widziana oczami Francuza, że właśnie jedzie szkoła gdzieś prywatna, angielska, jedną dwie szkoły, męska i żeńska. I czym był zdziwiony, że do wagonów sypialnych, bo tam są podwójne, prawda, te przedziały, że dwie osoby tam śpią, wchodzi chłopiec i dziewczynka. Więc Francuz mówi, że to jest dziwne, wy się nie boicie, że coś z tego może być? Odpowiedź nauczyciela, gdyby w tych pomieszczeniach pozamykać tylko chłopców, to dopiero by się działo.
1: Aha, no proszę.
2: Coś musi w tym być, no.
1: Lewis przechodzi przez ten okres szkoły średniej i trafia później do szkoły wyższej.
2: Tak? Jeszcze jedno, przepraszam, żeśmy zapomnieli powiedzieć. Coś, co u nas w wojsku się nazywało falą, w szkołach tych właśnie z internatem też było plagą. I niektórzy mówili, że to jest dobrze, bo ich przygotowuje jakby do późniejszych trudów w służbie imperium, bo Anglicy do tej pory zaczęli się używać słowa imperium. Być może jakiś był w tym sens po prostu, że człowiek zostawiony jest sam sobie, sam musi przeciwstawić się trudom życia i rywalizacji z kolegami.
1: Ten jego ateizm, o którym żeśmy wspomnieli, w szkole średniej, właśnie w tej szkole z tradycjami, w szkole z internatem, wspaniale rozkwitał, jeśli można tak powiedzieć, i rozkwitał dalej na uniwersytecie, gdzie trafił.
2: Tak, on w ogóle, jeśli chodzi o te dyskusje, to nie miał sobie równych. On potrafił każdego argumentami wręcz przygwoździć, że on pewnie pewnie by potrafił by tak umiejętnie poprowadzić dyskusję, że sam by sobie mógł zaprzeczyć i nikt by tego nawet nie zauważył. No jest to człowiek właśnie przygotowany, on bardzo dużo czytał, to był erudyta, to też trzeba wziąć pod uwagę. Czytał odpowiednie rzeczy.
1: Jego macierzysta uczelnia to?
3: Oxford.
1: Czyli najsłynniejszy chyba i najbardziej renomowany uniwersytet w całym Zjednoczonym Królestwie. No i on tam się rozwija jako człowiek o pokrewnych zainteresowaniach, co Tolkien, prawda? Bo to też jest specjalista od słowa, dawnego słowa, od literatury.
3: Tak, no i to, co zdecydowanie ich łączy, to uwielbienie dla nordyckich mitologii różnego rodzaju. Natomiast jeszcze wracając do czasu między szkołą średnią, tak zwaną, a studiami, czy też gdzieś tam na początku studiów, to był właściwie trochę wcześniej, bo wtedy Lewis miał 16 lat, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i wtedy, kiedy starał się o stypendium w Oksfordzie, o studiowanie tam, to właśnie był środek tej wojny, no i on na tę wojnę tak naprawdę musiał w pewnym momencie iść, został wybrany w ramach poboru i pojechał w okopy prosto.
1: Ale nie miał chyba jakichś bardzo dramatycznych epizodów.
3: Bardzo dramatyczny miał epizod, gdyż był bardzo poważnie ranny i to w dziwnych okolicznościach, dlatego że ich własny szrapnel eksplodował i odłamki wbiły mu się między innymi w nadgarstek, w płuco, w żebra i w nogę, także bardzo długo z tego wychodził i te wojenne zdarzenia jeszcze umocniły jego ateizm, można powiedzieć.
1: Czyli taka kolejna trauma, która mówi, Boga nie ma, bo przecież nie może być tak okrutną istotą ktoś, kto tworzył świat.
3: Tak, są takie sformułowania gdzieś w którejś z biografii Lewisa, że Lewis był zły na Boga, że go nie ma. tak, że taką trochę formę przyjmował ten jego ateizm, bo Lewis od bardzo dawna próbował jakoś poradzić sobie z tym problemem cierpienia. Być może to jest to jego życie w cieniu tej śmierci matki w męczarni i to w wieku takim, kiedy syn jeszcze matki bardzo potrzebuje. I Lewis nie bardzo mógł sobie z tym problemem poradzić, w związku z tym w pewnym momencie stwierdził, że no, jeżeli jest dobry Bóg, a jednocześnie tyle cierpienia na świecie, no to coś tu nie gra, tak?
1: A to jest w ogóle schemat, który się często pojawia w takich opisach odejścia od Boga, apostazji, porzucenia. Problem zderzenia się z cierpieniem w naszym osobistym życiu, z cierpieniem, które nas otacza i pytanie, tak, jaki jest rdzeń tego cierpienia. Tu tak na marginesie można powiedzieć, że niektórzy historycy idei uważają, że cała gnoza, cały gnostycyzm zrodził się dokładnie z tego pytania, tak? Jeżeli stwórcą świata jest dobry Bóg, to dlaczego jest na nim tyle cierpienia, tak? Być może ten, który stworzył ten świat, wcale nie jest dobry. Ten dobry jest gdzieś hen ponad nim, a stwórcą świata jest ten zły.
3: Wiele lat później Lewis w swojej książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, już z chrześcijańskiego punktu widzenia będzie próbował ten problem jakoś wyjaśnić, czy też będzie próbował stworzyć własną teodyceę, czyli usprawiedliwienie Boga związane ze złem na świecie. Jak mu się to uda, no zdania są na ten temat podzielone, ale na pewno są to różne ciekawe próby.
1: No w ogóle problem właśnie teodycei to jest problem tak naprawdę nierozwiązywalny do końca. Gdyby była jedna, która wytłumaczyłaby cierpienie, ludzie jakoś by sobie z nim dawali radę, a nie dają. Nawet najwięksi mistycy chrześcijańscy, potrafiący to sobie rozumowo wyjaśnić i przeżyć, gdy zderzają się z cierpieniem, też często stają bezradni. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, wraz ze mną w studio Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski. Rozmawiamy o dość ciekawej postaci Clive'a Staplesa Lewisa, czy Lewisa.
3: Lewis.
1: Różne formy

0: Tolkienie, jak i o samym Lewisie, zwraca się uwagę na ten moment zwrotny w nawróceniu naszego dzisiejszego bohatera, spotkanie z Tolkienem, tak? I nie tylko z Tolkienem, również z innymi znajomymi Tolkiena, tam zdaje się Hugo Dyson pojawia się jako jedna z tych postaci, ale że to jest moment zwrotny, że tak jak Lewis odszedł od Boga poprzez doświadczenie cierpienia osobistego i pytania, jak to się mówi, egzystencjalne, tak jego powrót do Boga zaczął się od rozmów z innymi ludźmi.
1: Znaczy, ja jeszcze się spotkałem z takim określeniem, że wszelakie problemy, tak nazwijmy egzystencjalne, dotyczące wiary i Boga, rozwiała książka Wiekuisty Człowiek Chestertona. I Lewis po jej przeczytaniu powiedział, że to jest właśnie, że znalazł odpowiedź na to, co go dręczyło. Że wreszcie znalazł też odpowiedź, gdzie wszystko logicznie wychodzi, czyli można to określić.
0: To są lata 30,
1: tak,
0: prawda?
1: Że
2: jeszcze 20.
1: 20, przepraszam. Że to jest... że w logiczny sposób, tak jak on lubił właśnie te debaty, ktoś mu wyjaśnił te wszystkie zagadnienia i istotę chrześcijaństwa. Więc to był pierwszy krok chyba.
0: Ale właśnie, czy chrześcijaństwa, czy na razie jakiegoś bliżej niesprecyzowanego teizmu? Bo zdaje się, że w przypadku Lewisa to dojście do wiary było takie wieloetapowe, że
1: tak,
0: on...
1: ale to jest ten pierwszy, najważniejszy krok, kiedy on właśnie się zorientował, że to nie jest tylko jakiś tam mit, bo on sam nawet będzie mówił, że to jest jedyny z prawdziwych mitów, bo to miało miejsce naprawdę. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo.
0: Z tym, że on najpierw przyjmuje istnienie w ogóle jakiegoś Boga, tak?
1: Tak.
0: Boga filozofów, owego primum mobile arystotelesowskiego, a jeszcze nie do wszystkich dogmatów chrześcijańskich się przekonuje, tak? To jest dla niego dość dłuższa droga.
2: Bardzo ciekawie nawrócenie Lewisa opisuje Elżbieta Wiater w swojej książce Clive Staples Lewis, Pielgrzym Radości, wydanej przez SP. Otóż ona odnosi się do takiego doświadczenia, które Lewis miał jako dziecko, kiedy przeżył tak naprawdę pierwszy raz radość. To była jakaś też radość związana, no po pierwsze, podobnie jak u Chestertona, z przebywaniem w tym sielankowym angielskim krajobrazie, ale też z zapoznawaniem się z baśniami, które, z mitami, które tę radość w sobie niosły. I Lewis potem przez całe życie tej radości na różne sposoby szukał i nie bardzo mu się to udawało. Próbował różnych rzeczy. No, tak jak mówię, może akurat epizodu homoseksualnego nie miał, ale po wojnie na przykład, no, przez dłuższy czas był w związku z dość mocno starszą od siebie kobietą. On obiecał swojemu koledze z frontu, że jeżeli ten kolega zginie, to będzie się jego rodziną opiekował i przez dłuższy czas mieszkał potem z jego matką. Jak twierdzą aktualne źródła biograficzne, byli także kochankami, bo to była, mimo że 45-letnia kobieta, to już to bardzo atrakcyjna.
0: Jak to mówią, w starym piecu diabeł pali.
2: Tak, znam jeszcze jedno przysłowie, ale na antenę się nie nadaje na ten temat.
0: Piecu i o diable wystarczy.
2: Wystarczy. Tak. Także, ale Lewis gdzieś tam potem mówi, że i te doznania erotyczne, i te doznania umysłowe, filozoficzne, które miał gdzieś tam na uczelni, to nie przywróciły w nim tego doświadczenia radości.
0: On tego doświadczenia... Z dzieciństwa jeszcze.
2: Pan. I on tego doświadczenia cały czas szukał. I gdzieś zaczynał je znajdować właśnie w chrześcijaństwie powoli i jeszcze się opierał bardzo mocno przed tym, ale zauważył, że to jest właśnie tam. I zarówno koledzy wierzący z Oxfordu z Tolkienem na czele, jak i książki, które w tym momencie czytał, jak i jakieś wizyty samotne w kościołach, coraz bardziej go do tego przekonywały, aż jak to tutaj pisze właśnie Elżbieta Wiater, wiekuisty kot pochwycił swoją mysz.
0: Na chwilę zatrzymałbym się przy tym stwierdzeniu o radości, dlatego że wchodzimy tutaj na grunt usiany minami i pułapkami. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden z zarzutów, który bardzo często ze strony, nazwijmy, niechrześcijańskiej, kierowany jest do chrześcijaństwa Tolkiena, Lewisa, jego kolegów, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest taką sentymentalną ucieczką od rzeczywistego świata do lat sentymentalnej młodości czy nawet dzieciństwa. Jeden z moich ulubionych pisarzy science fiction, Stanisław Lem, w ten właśnie sposób krytykował całą twórczość Tolkiena, którą on nie znosił. No właśnie ciekawa rzecz, że lubił Ursulę Le Guin, natomiast nie znosił Tolkiena. Twierdził wręcz, że to jest taka ucieczka właśnie w świat dziecięcych marzeń, ucieczka od rzeczywistego świata. Czy ten argument da się w jakiś sposób podważyć? Żebyśmy nie weszli tutaj w ten obszar przytakiwania. No, że tak, że i Tolkien, i Lewis, to tak naprawdę oni się źle czuli w tym rzeczywistym

0: świecie i oni tą swoją twórczością, a zarazem chrześcijaństwem od tego świata po prostu do dzieciństwa uciekali i to jest może miłe, sentymentalne, ale to jest infantylizm.
1: Nie, ten argument obala samo życie, bo kiedy spojrzeć na życie Louisa, to faktycznie on był takim gdzieś tam przez pewien czas jeszcze chłopcem w zbyt długich spodniach, prawda, jeżeli chodzi o życie, także życie z tamtą właśnie panią Moore, o której mówiłem przed chwilą, ale to, co się z nim działo w życiu później i też dużo cierpienia, które go spotkało, ale i dużo piękna, to była historia ciągłego dojrzewania i to na pewno nie było trzymanie się gdzieś tam w pewnej niedojrzałości, infantylizmie, czy mówiąc Gombrowiczem, w upupieniu. To zaczęło się tak naprawdę w momencie, kiedy poznał miłość swojego życia, czyli Helen Joy Davidman i potem, to już trochę skracam, bo będziemy pewnie o tym jeszcze mówili, ale spotkała go śmierć bliskiej osoby, z którą też sobie musiał poradzić. Spotkało go dużo cierpienia, dużo pracy, więc można powiedzieć, że w jego życiu to nie skończyło się na jakiejś ucieczce. On te wszystkie problemy musiał tak czy inaczej podjąć.
2: No tak, to jest, może też wiele osób właśnie patrzy na Louisa czy Tolkiena pod kątem ich twórczości, że to są ci panowie od baśni. Bo tak nie ukrywamy, wiele osób...
0: Baśni, a nawet bajek.
2: Bajek, tak.
0: Używamy tu słowa bajka trochę nie w jego pierwotnym znaczeniu, jako gatunek literacki, który wcale nie był czymś głupim i śmiesznym, tylko bajka jako coś właśnie infantylnego, niepoważnego, w co się ucieka od rzeczywistego świata.
2: Tak, żeby dziecko nie zawracało głowy.
0: Otóż to.
2: Tak, a to jest po prostu nic innego jak po prostu istota, mit. My nazwijmy to, niektórzy nawet nazywają mitologią chrześcijańską, czy Władce Pierścieni, czy Narnie, chyba najsłynniejszy cykl i nie wiem, co jeszcze by znaleziono, jakie rękopisy Louisa, ale i tak wszyscy go będą chyba kojarzyć jako
0: przede wszystkim
2: tego
0: tak.
2: pana od starej szafy i Aslana.
0: I Aslana. No właśnie, już żeśmy tutaj wywołali Aslana, wywołaliśmy Narnię. Pan profesor, no bo w końcu dzierżył katedrę literatury angielskiej, poważny naukowiec, badacz pism, przechodzi z pozycji antychrześcijańskich, gdzie, tak jak pan Michał powiedział, potrafił wspaniale szermować argumentami, rozumem w dyskusjach jako antychrześcijanin, czy też ateista, agnostyk, przechodzi na pozycję apologety. Ze wszystkich trzech wymienionych tutaj, którzy pojawiali się w naszych opowieściach, czyli Chesterton, Tolkien, on chyba w najmniejszym stopniu, i Louis, ten ostatni chyba najbardziej pasuje do takiego obrazu apologety chrześcijańskiego, bo on się strasznie utożsamił z rolą tego człowieka, który musi tłumaczyć zarówno w jakichś odczytach, jak i w pismach, dlaczego chrześcijaństwo jest najlepsze i dlaczego chrześcijaństwo jest prawdą.
2: No to bym powiedział, to bym się nie do końca zgodził, bo trzeba przyznać, że Chesterton także był apologetą chrześcijaństwa i bardzo dużo pisał właśnie w obronie zarówno i właśnie powiedział, że dwie rzeczy, którym warto się zajmować, to jest polityka i chrześcijaństwo, religia, o której można pisać i można pisać bez końca. Także raczej to są tych dwóch dałbym, jeśli chodzi o apologetów chrześcijaństwa.
0: Z tym, że droga Louisa była trochę inna niż droga Tolkiena. Tolkien był od 8 roku życia, od momentu przejęcia rzymskiej wiary przez jego mamę, był katolikiem i pozostał nim w sposób niezachwiany właściwie przez całe swoje życie. To była dla niego prosta droga. Louis, choć nawrócił się na chrześcijaństwo, katolikiem
2: nie został.
0: Rzymskim nie został.
2: Tak, to Tolkien mu nieraz mu zarzucał, że zatrzymał się w połowie drogi, że powinien trafić do prawdziwego kościoła, jakim jest kościół rzymski, a nie, bo Louis, proszę państwa, został w kościele anglikańskim. Był osobą głęboko wierzącą, właśnie miał wiele odczytów, pięknie to jest przedstawione na filmie Shadowland, Cienista Dolina, właśnie kiedy film, jedna z pierwszych scen na filmie, to jest właśnie odczyt, to co żeśmy mówili dzisiaj, o cierpieniu. Także jeśli ktoś będzie mógł, to proszę państwa, polecam. Fenomenalna rola Sir Antoniego Hopkinsa w roli profesora Louisa.
0: To jest ciekawa rzecz, bo film jest sprzed chyba ćwierć wieku już w tym momencie. Ponad 20 lat chyba, kiedy został nakręcony. Hopkins wtedy, kiedy grał Louisa, był, zdaje się, jeszcze ateistą. Natomiast on w tej chwili deklaruje się jako chrześcijanin. Jako człowiek, który, mówimy tu o aktorze oczywiście, jako człowiek, który przeżył wewnętrzną przemianę, przeżył nawrócenie. Ale rzeczywiście rola wspaniała. Film opowiada tak naprawdę o pewnym drobnym, ale znaczącym wycinku biografii naszego dzisiejszego bohatera. Film wspaniały, kto z Państwa nie oglądał, koniecznie namawiamy do obejrzenia. Zostaje, tak jak pan Michał powiedział, w połowie drogi.
2: Czy to jest cytat profesora Tolkiena?
0: Tolkiena oczywiście, tak. On mu tego nie może wybaczyć, jeśli można tak powiedzieć, o przyjaciołach. Ponoć to również wpłynęło potem na pewne ochłodzenie stosunków. To, że on zostaje przy tej swojej rodzinnej wieży, bo tak jak na samym początku mówiliśmy, pan Jarema tutaj zaznaczył, on się czuł mocno związany z tym, to była też dla niego tradycja rodziny, tradycja jego kraju, czyli północnej Irlandii. Jak się czyta niektóre wypowiedzi, właśnie te apologetyczne Louisa, trudno uwierzyć, że on nie jest rzymskim katolikiem. To są takie strofy, takie teksty, które spokojnie może każdy katolik jako swoje potraktować.
2: No, to musi być coś w tym, bo pamiętam jeszcze ja na zajęciach na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej, a obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i moi profesorowie właśnie na wielu zajęciach, czy z historii Kościoła, bo jestem historykiem Kościoła, właśnie jako lekturę uzupełniającą, oczywiście z której tak byłem potem odpytywany na egzaminach, ale właśnie dzieła Louisa polecali. Czyli musi być, może to jest ten kościół właśnie irlandzki, tak jak może wysoki kościół anglikański, ten najbliższy katolicyzmowi.
0: No właśnie, bo mamy pewien obraz protestantów, który wynieśliśmy tutaj z Europy być może, tak? Czyli luteranie, kalwini, kościół protestancki to jest kościół z białymi ścianami, gdzie jest najwyżej jakiś jeden pojedynczy krzyż. Wychodzi wielebny pastor czy minister, bracia i siostry, otworzymy teraz pismo na stronie tej i tej, odczytamy hymn taki i taki. A kościół, ten high church, on zupełnie tak nie wygląda. Tam są sakramenty, prawda? Jest msza. Oni wierzą w przeistoczenie. Wierni kościoła wysokiego anglikańskiego. I jak się czyta Louisa, trudno uwierzyć, że on nie był papistą.
1: Próbowałem wczytać się w Louisa, o co mu tak naprawdę chodzi, dlaczego tak naprawdę nie został katolikiem, gdyż duża część jego wierzeń to była odrębna, odmienna od wierzeń protestanckich, na przykład przynajmniej z jego książek, na przykład takich jak The Great Divorce, czyli po polsku wydane to było jako Podział Ostateczny, wynika, że na przykład wierzył w możliwość czegoś takiego jak czyściec i także z ogromnym szacunkiem odnosił się do Maryi. Także to nie były popularne poglądy wśród protestantów. Natomiast kiedy próbuję znaleźć elementy, według których on bronił jakoś kościoła anglikańskiego, to raczej były takie bardziej personalne i kulturowe. Na przykład nie znosił Tomasza Morusa, z dużą niechęcią odnosił się do instytucji papiestwa, ale to też takie, miałem wrażenie, że bardziej oparte na stereotypach było.
2: Być może jeszcze to pozostanie, zatrzymanie się w połowie drogi, używajmy tego określenia, to jest właśnie też sprawa autora tego określenia, profesora Tolkiena, który był raczej, chciał wszystkich dookoła. Zabrakło może mu tej cierpliwości.
0: Był kategoryczny,
2: może zabrakło mu tej cierpliwości, tej pogody ducha, jaka na przykład była u Chestertona, który zwlekał z konwersją tak długo, bo on chciał razem ze swoją żoną przejść.
0: Nikogo na siłę nie ciągnął.
2: Nikogo na siłę.
0: Właśnie, gdyby w miejscu Tolkiena znalazł się Chesterton, to być może droga Louisa potoczyłaby się zupełnie inaczej.
2: Skończyłaby się w Rzymie po prostu.
0: Ale to jest właśnie to, o czym pan Jerema mówi. Kwestie personalne, kwestie jakichś animozji, osobistych sympatii, antypatii odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. Niezwykle wpływają na nasze wybory. To, co często niektórzy piewcy racjonalizmu, czystego rozumu usiłują utrzymywać, że tak, człowiek kieruje się, powinien się w życiu kierować wyłącznie rozumem, chłodną kalkulacją. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nasze sympatie, antypatie odgrywają niesamowitą rolę i taką też rolę odgrywały w życiu Louisa. Niemniej stał się on gorącym i bardzo zręcznym, pozwolę sobie zauważyć, szermierzem w obronie chrześcijaństwa. No, chrześcijaństwa dość szeroko rozumianego.
2: No tak, zresztą on w tych może jego rzeczach, co napisał, nie ma nigdzie, że na przykład, że anglikanizm jest lepszy niż katolicyzm, bo...
0: Absolutnie takiego wrażenia nie odniosłem.
2: Prawda? A nie ma tego, co na przykład są u Chestertona, który mówi, że katolicyzm jest bardziej pogodny, że on ma tu wszystko, że ma i smutek, i radość. Nie. Louis jest po prostu, można powiedzieć, taki chrześcijański. Tam nie ma tego podziału właśnie. I tak jak właśnie pan Jarema powiedział, no, choćby nawet cześć do Matki Bożej, którą jak wiemy, no, ona raczej w kościele luterańskim, znaczy luterańskim, protestanckim jest nieuważana. Zresztą chyba z tego, co pamiętam, to Marcin Luther mówił, że jest godna najwyższej czci, ale tylko dlatego, bo jest Matką Zbawiciela.
0: Czyli dokładnie to samo, co mówi Kościół katolicki, bo Kościół katolicki przecież niczego innego nie naucza. Tak. Jest stworzeniem, tak? Mhm. Jest człowiekiem. Tak, chociaż ponad wszelkimi innymi stworzeniami postawionym, tak, tak ją czcimy w końcu, ponad archaniołami. Natomiast wracając do Luisa, padło tutaj już stwierdzenie Narnia, tak, tytuł jego cyklu książkowego, bo z tego jest chyba najbardziej znany szerokiemu czytelnikowi. Nawet jeżeli nikt nie czytał Narni, to przynajmniej widział kilka lat temu plakaty namawiające do tego, żebyśmy udali się do jednej z trzech ekranizacji, bo trzy bodajże do tej pory zostały zrobione. Dalsze chyba nie okazało się to sukcesem
2: tak jak
0: kasowym. Trzy zrobiono, każda kolejna gorsza od poprzedniej w moim odczuciu i gorsza od książki. Tolkien nie był zadowolony również z samych książek. Krytykował trochę i samego Luisa za pójście w tą stronę. Dlaczego go krytykował?
1: No, mówił, że przede wszystkim nie jest tam skonstruowana spójna mitologia tego świata, a po drugie, że zbyt wprost są naniesione pewne alegorie, na przykład Aslan jako Chrystus. Tolkien mówi, że istotą dobrej literatury jest to, żeby tak łopatologicznie pewnych rzeczy nie wykładać.
0: No ale zaraz, jak to Aslan jako Chrystus? No przecież pojawia się jako lew, tak? Nigdzie nie pojawia się jako człowiek. Nigdzie nie zostaje ukrzyżowany i nie zmartwychwstaje.
1: Zmartwychwstaje.
0: No, ale nie na krzyżu, tak? Jest w końcu zwierzęciem, a nie człowiekiem. Choć mówiącym zwierzęciem. To jest charakterystyczne dla Narni. Tam są zwierzęta i mówiące zwierzęta. Więc można by się upierać, że tam nigdzie wprost ani symbolika chrześcijańska się nie pojawia, słowo chrześcijaństwo nigdzie się nie pojawia.
2: Ale jest jeszcze co innego. Pamiętajmy, że bardzo często się mówi o lwie Judy, czyli to jest nic innego jak symbol naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz. I symbol, też się mówi, że król królów, prawda? No lew jest królewskim zwierzęciem.
0: Jest królem z wielkiego króla za morzem, tak? Tak? Aslan o sobie mówi często i jest tak określany jako król wielkiego króla za morzem, tak?
1: Tak, także u Luisa mamy alegorię, czyli jednej postaci można przyporządkować drugą postać. Postaci fikcyjnej u Luisa można przyporządkować postać z historii chrześcijańskiej. Natomiast u Tolkiena, na przykład we Władcy Pierścieni, tego nie ma. Tam nie ma alegorii, tam jest symbolika. A symbol, jak wskazują definicje, to jest znak wieloznaczny, więc pewne elementy Chrystusa można znaleźć i w Gandalfie, i w Aragornie, i w odradzającym się Teodenie, i tak dalej.
0: Ale rzeczywiście nie ma...
1: W Frodzie przede wszystkim.
0: Nie ma postaci wprost, którą moglibyśmy utożsamić z Chrystusem, tak jak w Narni rzeczywiście taka postać jest. Ale ja wam powiem tak, panowie, jak przeczytałem po raz pierwszy wiele lat temu właśnie tą niezbyt pochlebną opinię, zresztą powtarzającą się często Tolkiena, o świecie Narni, to byłem trochę zasmucony, bo mnie się Narnia podoba. Dla mnie świat Narni jest taki ciepły, te alegorie są miłe, chwytają za serce, łatwo prowadzą. Ze wszystkich opowieści narnijskich podobają mi się dwie, zresztą już bliżej końca niż początku, czyli ostatnia bitwa, tak, taka eschatologiczna, apokaliptyczna wizja świata, zbawienia, potępienia i niesamowita opowieść Srebrne Krzesło. Niesamowita opowieść, dlatego że opowiada o, w moim odczuciu, o dzisiejszych czasach i o manipulacji. Niesamowitej, szatańskiej manipulacji, której podlegamy w różnym stopniu my wszyscy.
2: No, jeśli chodzi o manipulacje w czasach dzisiejszych i o kuszeniu, to poleciłbym też inny cykl, to jest ta słynna trylogia kosmiczna, mam nadzieję, do której przejdziemy niedługo, ale do Narni. Proszę Państwa, ja na Narnię patrzę może okiem, bo z zawodu jestem nauczycielem, że jest to pierwszy krok do zrozumienia właśnie też symboliki chrześcijańskiej we współczesnej literaturze. Jeśli ktoś nie przeczyta Narni, i jeśli mu się to spodoba, to nie sięgnie po Chestertona, czy nie sięgnie po Tolkiena. To jest taki pierwszy krok. To jest tak, jakbyśmy cię powiedzieli, bez szkółek piłkarskich nie byłoby dzisiejszych gwiazd dzisiejszej piłki nożnej. Każdy z nas na początku. Zresztą czy to można nazwać raczkowaniem, czy pierwszym chodzeniem, ale to można powiedzieć, to jest piękna rzecz, gdzie po prostu każdy z nas zaczyna inaczej patrzeć na chrześcijaństwo. Że chrześcijaństwo dzięki kronikom Narnii to nie kojarzy się będzie tylko z Pismem Świętym, chociaż powinno się kojarzyć, ale to jest ktoś, kto to, co z wielką chęcią my na przykład siądziemy przy tym, czy w fotelu, czy położymy się wieczorem pod kocem, czy pod kołdrą i przeczytamy to z przyjemnością. Dużym plusem też jest, też mi to mówią moi uczniowie, czyli ja to patrzę na to też kątem przez oczy swoich uczniów, mówią jedno, przebana to jest krótkie. Czyli są, jest krótko zwięźle.
0: Litery są
2: tak, duże litery, jest krótko zwięźle i na temat, czego nie można na przykład powiedzieć o Władcy Pierścieni.
0: Moje nie jest krótki.
2: Tak. Moje córki powiedziały krótko, no to jest nudne. Moja żona podobnie, no powiedziała, że nie sięgnie po to. A widzę, że większość ludzi na pewno czyta przynajmniej jedną część Świata Narnii. Choćby nawet po obejrzeniu tego filmu chciało porównać i tak jak pan powiedział, no książka jest lepsza.
0: Tam niestety w tej ekranizacji nastąpiło mnóstwo takich spłyceń.
2: Uproszczeń, tak.
0: Uproszczeń takich bardzo brutalnych, powiedziałbym. To, o czym pan Jarema powiedział wcześniej, czyli Chrystus jest ukazany w tej alegorii Aslana, tak? W książce rzeczywiście się czuje w każdej kolejnej części, że to jest król Judy, a zarazem Bóg wcielony, tak? To jest Bóg wcielony, który cierpi, jak każda wcielona istota, zmartwychwstaje, ale bije z niego majestat. On nie jest oswojonym lwem, tak? Pada tak. Takie stwierdzenie. On nie jest oswojonym lwem. On miłuje swoje dzieci, ale on jest groźny. On potrafi zaryczeć. Natomiast w filmie tam są, pojawiają się te mówiące bobry w pierwszej części, tak? I tam jest ta scena, kiedy bóbr w polskiej wersji językowej, zresztą Krzysztof Kowalewski świetnie tak podkłada głos, ale mówi tym swoim głosem, wiesz, to jest taki Aslan, on tu jest takim naszym szefem, takim szefuniem, wiecie. I strasznie spłyca, czego w książce nie ma. Aslan jest królem królów. On nie jest takim naszym szefkiem tutaj miejscowym. To tam nie ma żadnego spoufalania. Tak. Aslan może przytulić, może tchnąć, bo to też jest ten biblijny tak, motyw. On może tchnąć na kogoś, może się nawet wtulić w jego grzywę. Dopuszcza tak tych najbardziej swoich ukochanych, Łucję chyba, tak?
2: Tak.
0: To jest tą najbardziej jego ukochaną córką. On do tego dopuszcza, że można się w jego grzywę wtulić, ale nie ma żadnego spoufalenia, poklepywania go po ramieniu.
2: Na zasadzie, wiesz, koleżko,
0: nie ma.
2: Nie ma.
0: Także
2: nie ma.
0: Jak widać, często ekranizacje wychodzą na złe.
2: Może tu raczej może chciano tak pokazać, raczej może zachęcić kogoś do przeczytania tej książki, do sięgnięcia. No, my prawdopodobnie do pana Kowalewskiego kojarzymy właśnie z wielu ról takich, czy radiowych, czy telewizyjnych, właśnie no, w roli takich no, swojaków.
1: Ale Narnia to jest dopiero rok 1950. Cofnijmy się wcześniej. W 1938 roku wychodzi pierwszy tom trylogii kosmicznej, czyli Z milczącej planety. I to jest mniej znane dzieło Lewisa, a moim osobistym zdaniem naprawdę genialne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo przede wszystkim ostatnia część, czyli ta ohydna siła, czy też ta straszna siła, w zależności od tłumaczenia, mówi bardzo wiele o naszym współczesnym świecie.
0: I myślę, że to zdanie ostatnie rozwiniemy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie. Myśl tutaj rzucona przez pana Jaremę, czyli trylogia kosmiczna, faktycznie mniej znana. W Polsce prawie zupełnie. To ostatnia część. Dlaczego ona jest tak istotna dla naszych czasów, dla współczesności?
1: Przede wszystkim trzeba wrócić do dwóch pierwszych części. One, to jest takie starego typu science fiction, które dzieje się na planetach z Układu Słonecznego. Pierwsza część Z milczącej planety dzieje się na Marsie, druga część dzieje się na Wenus, natomiast trzecia część dzieje się na Ziemi i opowiada, żeby tu nie dać jakiegoś spoilera, ale...
0: No mały spoiler, nie zaszkodzi. Opowiada zachęci.
1: O bardzo groźnej organizacji, która ma formę Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego. Narodowy Instytut Badań Skoordynowanych, który nagle...
0: Brzmi groźnie.
1: Tak, który... My takich różnych instytutów i w Polsce, i w Europie mamy bardzo dużo, ale tam on staje się takim można powiedzieć, osobnym ciałem i zaczyna się nagle rozrastać, zaczyna nagle rościć sobie pretensje do władzy nad okolicą różnego rodzaju i wchodzą w to także różne inne siły, że tak powiem, siły ponadludzkie. To jest tak naprawdę... Ta ohydna siła została zainspirowana wcześniejszymi przemyśleniami Lewisa, które opisał przede wszystkim w książce pod tytułem The Abolition of Man. Nie pamiętam, niestety ona niedawno została w Polsce wydana, nie wiem...
0: W tych starszych cyklach lewisowskich jej nie ma. Tych sprzed lat 20, 30, czy jeszcze w tych starszych paksowskich, ona w ogóle chyba nie została wydana.
1: Chyba Obalenie Człowieka jest to tytuł. To jest nie tak dawno, dosłownie rok czy dwa lata temu została wydana. I to jest książka, która mówi o pewnych... sprawach związanych z edukacją. Ona wyraża takie pewne zaniepokojenie Lewisa współczesną edukacją i odejściem od przekazywania przez edukację pewnego zestawu wartości, które on, żeby trochę uniknąć skojarzenia z chrześcijaństwem, określa jako Tao, ale pokazuje ich zbieżność w bardzo różnych kulturach wschodu i zachodu.
0: Pewien fundament cywilizacyjny, można też takiego słowa użyć, to jest coś niesamowitego. Niedawno gościłem tutaj w studiu w Obrazach z Historii Kościoła księdza profesora Kazimierza Misiaszka ze Zgromadzenia Księży Salezjanów i rozmawialiśmy mniej więcej właśnie o tym samym lęku. Lęku związanym z niesamowitą erozją, jakiej jesteśmy świadkami w systemie szkolnictwa, zarówno tego średniego szczebla, jak i szkolnictwa wyższego. Mówi się, zwłaszcza tutaj nasze czynniki rządowe, często podnoszą to jako ogromny sukces, iż Polska ma w tej chwili bardzo duży procent, jeden z najwyższych w Europie, ludzi studiujących oraz ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Ja powiem Państwu, i nie wiem, czy się Panowie zgodzicie, uważam, że to jest tak naprawdę wielka tragedia w tej chwili dla Polski, ponieważ ani ta liczba studiujących, ani ta liczba ludzi z wyższym wykształceniem wcale nie oznacza, że ludzie w Polsce są mądrzejsi, wręcz przeciwnie. Mam dużo do czynienia z absolwentami świeżymi wyższych uczelni sprzed 5, 6, 7, 8 lat i tak dalej, a także z studentami, teraz studiującymi różnych kierunków, humanistycznych, technicznych, ścisłych. I niestety jestem przerażony właśnie tym, co współczesny system szkolnictwa robi w głowach tych biednych ludzi. Właśnie owo Tao, które tutaj pan Jarema przywołał, termin zaczerpnięty z Lewisa, który ja przetłumaczyłbym jako na właśnie pewien fundament, uniwersalny fundament cywilizacyjny, którego elementy możemy znaleźć w islamie, możemy znaleźć w kulturze antycznej, przedchrześcijańskiej, jeszcze w basenie Morza Śródziemnego, ale także w kulturach dalekowschodnich, w tej chwili ulega niesamowitej erozji. I ci ludzie, którzy wychodzą z dyplomem ukończenia wyższej uczelni, mają nawet trochę faktów w głowie, ale kompletnie nie potrafią się tymi faktami posługiwać. Są niczym plastelina, łatwi do urobienia. Ja jestem tym bardzo zaniepokojony.
1: No tak, kultura umysłowa to jest coś, co polega na tym, że nie tylko mamy pewną wiedzę na temat tego, co się zdarzyło, ale umiemy odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe, to, co jest słabo napisane od tego, co jest dobrze napisane, to, co jest źle skonstruowane od tego, co jest dobrze skonstruowane. I tutaj, jeżeli chodzi o współczesną Polskę, to ta sama dyskusja, którą podejmował Lewis, no bo on tam nie mówi tylko o fundamencie wartości, co od razu można by było zaatakować z jakiejś tam, powiedzmy, ze strony ideologicznej, ale także mówi w ogóle o rzetelności tej edukacji, a nawet o po prostu wyrabianiu nawyku myślenia, którego już wtedy, jak twierdzi, było coraz mniej, natomiast coraz więcej było takiego urabiania. Tam jest angielskie słowo conditioning, które oznacza z jednej strony kształtowanie człowieka, jakieś takie pranie mózgu, ale z drugiej strony oznacza na przykład marynowanie ogórków, prawda? Także tutaj w Polsce ta dyskusja toczy się cały czas. Na przykład Kongres Obywatelski, który organizowany jest przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, podejmuje bardzo często ten temat. Gdzieś tam pojawiają się wśród ludzi mądrych opinie, że myśmy poszli w ilość w naszej edukacji zamiast w jakość. Poszliśmy w testy, w masowość, natomiast nie w jakość tej edukacji. Także to jest aktualne.
2: No tak, jeszcze wracając właśnie do testów czy innych rzeczy. Sprawa lektur też, jeśli trochę wiem, że odchodzimy od tematu, ale...
0: No cały czas poruszamy się tak, przy literaturze.
2: Literaturze, że na przykład w tej chwili już nie ma obowiązku przeczytania lektury, wystarczy przeczytać Bryk, czy jakieś tam inne krótkie opracowanie, tak jak powiedział pan Jarema, testy. Ktoś kiedyś obliczył, że matematycznie, nawet jeśli ktoś nie ma pojęcia, to i tak zalicza na tą najniższą ocenę, czyli dopuszczającą, czyli dwa, niższa już jest tylko jedynka. A są problemy właśnie z opisaniem, z formułowaniem zdań, ale to jest też przyczyna może inna. To właśnie też zanik czytelnictwa i też zanik pewnych relacji rówieśniczych. Przykład, weźmy nawet zwykłe gry. W tej chwili większość młodzieży niestety siedzi przy... jest uwiązana, to jest niewolnictwo już do komputera, a no chociaż podobno jest, odradza się gry planszowe. Piękna rzecz, jak spędzić wolny czas. Nieważne, czy to jest lato, jesień, zima, wiosna, przedwiośnie, szaruga jesienna, ale można się spotkać i porozmawiać. Przecież zwykła, prosta rozgrywka, nieważne, czy jest to jakakolwiek gra, z jakiego kręgu kultury, czy są to szachy, warcaby, go, czy choćby nawet prosty Chińczyk, ale można porozmawiać na jakieś tematy.
0: Czyli apel nasz o odejście od schematów, jakie są nam teraz wtłaczane. Pan Jarema tutaj chciał coś dodać.
1: Tak, i teraz Luis w bardzo ciekawy sposób, podróżując wraz z czytelnikiem po trzech planetach, pokazuje nam po pierwsze na Ziemi przede wszystkim i wśród ziemskich postaci, jakie są konsekwencje odejścia nauki i edukacji od tego pewnego fundamentu, pewnych podstawowych zasad. Pokazuje też w formie kontrastu inne cywilizacje, które od tego nie odeszły. No i pokazuje, jakie mogą być konsekwencje, kiedy sytuacji, w której zaczynamy uprawiać naukę, która nie ma tak naprawdę żadnego sensownego ukierunkowania, poza rozwojem nauki samym w sobie. Podobnie jak życie, które nie ma żadnego kierunku poza życiem samym w sobie. Tam pojawia się taka dyskusja na temat cywilizacji. Tam jedna przedstawiciel ziemskiej cywilizacji, który jest tam czarnym charakterem, rozmawia z przedstawicielem cywilizacji pozaziemskiej i próbuje bronić swojego podejścia, które jest podejściem kolonizatorskim, które jest podejściem niszczącym inne cywilizacje. I mówi, że mówi ten człowiek z Ziemi, że mnie interesuje przetrwanie mojej cywilizacji. A na to dostaje taki argument z drugiej strony. No tak, ale w pewnym momencie skończą się wam zasoby na Ziemi. No to wtedy uciekniemy na inną planetę i ją skolonizujemy. A przedstawiciel tej pozaziemskiej cywilizacji mówi, ale przecież... jeżeli będziecie tak przeskakiwać z planety na planetę, to żeby dostosować się do tamtych warunków, to za ileś pokoleń to, co tam będzie, to już w ogóle nie będzie przypominało tych ludzi, którzy teraz są, bo to już będzie kompletnie inna rasa. No oczywiście na to ziemianin nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, więc się uparł, że jego interesuje człowiek i to, co zrodzi człowiek. Ale widać, jakie są ogromne ograniczenia tego, jeżeli poza tym czystym przetrwaniem nie mamy żadnych innych większych celów.
0: No to jest taka szpilka wbita trochę w ten ortodoksyjny humanizm, tak? Humanizm rozumiany trochę jako ubóstwienie człowieka i człowiek miarą wszech rzeczy. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej to hasło, które podnoszono jako coś wzniosłego, wspaniałego, tak? Zresztą w kontrze do średniowiecza. Nie wiem, czy państwo przy mikrofonach, czy panowie tu w studio też pamiętają to, że renesans i humanizm był zawsze wykładany jako ta światła epoka następująca po mrocznym średniowieczu. I hasło humanistyczne, humanistów renesansowych i wszystkich późniejszych, człowiek miarą wszechrzeczy. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, ale który człowiek? Czy ten, który na przykład wrzuca cyklon B do komory gazowej, czy ten, który napalmem polewa bezbronną wioskę z wysokości kilkuset metrów? Który człowiek?
1: No swoją drogą, ci, którzy tak krytykują średniowiecze, to powinni przeczytać książkę Luisa pod tytułem
0: Odrzucony obraz. Właśnie. Miałem to na końcu języka. Zupełnie inne dzieło. To jest tak naprawdę chyba popularyzacja, tak? Tego, w czym on siedział, czyli literatury średniowiecznej. I to nie jest książka naukowa, to jest książka popularyzatorska. Kolejnym plusem tej książki jest to, o czym pan Michał już mówił, czyli jest krótka, bo to jest książeczka w zasadzie. Rewelacja.
2: Dzieciom kupujmy Luisa,
0: tak? Chociaż ta książka nie jest dla dzieci. Odrzucony obraz nie jest książką dla dzieci, jest książką, która już wymaga trochę wiedzy i wymaga trochę dyscypliny przy czytaniu, ale rzeczywiście nasz fałszywy z kolei obraz mrocznego średniowiecza rozsypuje się momentalnie.
2: Tak, no przecież, ale, tak. Przepraszam, właśnie wracając do jeszcze książki, jeśli to jest dla nas, tak nazwiemy, ludzi dorosłych, to może w tym wiecznym pośpiechu znajdziemy może 2 czy 3 wieczory na przeczytanie tej książki. Nie na przeczytaniu, na przestudiowanie.
0: Przestudiowanie, tak. To nie jest książka, którą się czyta tak lekko jak kryminał, jak Agatę Christie. Chociaż jej też do końca lekko się nie czyta. Natomiast tu trzeba czas poświęcić i uwagę na tą książkę, ale rzeczywiście w moim odczuciu właśnie ta lekkość pióra, lekkość Lewisa jako pisarza, nie naukowca, nie apologety, ale pisarza, chyba najwspanialej się w tym odrzuconym obrazie ukazała, gdzie on o tych sprawach pisze z taką właśnie lekkością, z taką swadą i niesamowitą erudycją.
2: Nie, Lewis w ogóle pisze dosyć lekko i to jest właśnie jego przewaga nad pozostałymi pisarzami, o których żeśmy mówili, czy nad Chestertonem, czy nad Tolkienem, że po prostu jego się czyta szybko, bo u wielu osób Chesterton na przykład męczy te jego wtrącenia, te dygresje.
0: O tak, tak.
2: Tak, to jest męczące.
0: Na jednej stronie 6 wątków albo 7 potrafi zawrzeć Chesterton.
1: Tak. No to były jeszcze czasy, kiedy w powieściach umieszczało się opisy przyrody, opisy przeżyć wewnętrznych i tak dalej.
0: To jeszcze małe to piwo, nic. Ale on zbacza z tego głównego wątku narracji. Co chwila w boczne, to nawet już nie są opisy przyrody, tylko właśnie te takie rozejścia. U Lewisa tego nie ma. Jego tok narracji w każdej książce, przynajmniej każdej, którą czytałem, jest o wiele bardziej zwarty i spójny.
2: Nie, i w ogóle, i potem jest właśnie to samo, co właśnie Tolkien. Też Tolkien jest rozbudowany, nie ma tych rozbudowanych powiązań rodowych, tam tworzenia się tych światów. Nie, u Lewisa jest króciutko, tak fajnie to podane jak dla dzieci. I to jest właśnie po raz kolejny, to jest przewaga Lewisa nad wspomnianymi już twórcami, których ja, broń Boże, do nich nic nie mam, ja ich bardzo cenię, szanuję. Nie,
0: no, kochamy Chestertona, kochamy Tolkiena, ale są to pisarze inni, inne pióra.
2: Ale nie da się ich przeczytać bez zapoznania tak naprawdę i zrozumieć, według mnie, bez wcześniejszego zapoznania się z Lewisem, który nam daje taką fajną bazę tego pogodnego jednak tej tradycji chrześcijańskiej.
0: Tutaj ja bym się tak nie do końca z tym zgadzał, że to jest jedyna możliwa droga. Być może opieram się na własnych doświadczeniach, bo ja do Lewisa trafiłem jako człowiek dorosły, już po zapoznaniu się i to bardzo gruntownym z twórczością Tolkiena, z życiem Tolkiena. I w ogóle uważam, że twórczość Lewisa, mimo przyporządkowania głównie przez tą Narnię, tak, że to jest taka lżejsza i dla dzieci w dużej mierze, także Narnia to wręcz dla dzieci, no nie do końca. Tam dorosły człowiek, jak uważnie czyta, znajdzie sporo elementów dla siebie. Podobnie zresztą pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Muminki, do których Tove Jansson, do których wróciłem po wielu latach, to jest absolutnie nie dla dzieci literatura. To jest literatura.
1: Zwłaszcza Tatuś, Muminka i Morze.
0: I Morze oraz Dolina Muminków w listopadzie, które są dość mrocznymi, egzystencjalnymi historiami wyłącznie dla dorosłych, które się absolutnie nie powinno dawać dzieciom. Ale zeszliśmy tutaj z głównego nurtu.
2: Ja bym na zakończenie Narni dał, że jest to książka dla dzieci w każdym wieku.
0: Otóż to, nie udało nam się tutaj poruszyć bardzo wielu wątków związanych z twórczością Lewisa, z jego życiem, z tą postacią.
2: Dziękuję za poświęcony czas.
0: Ja również się z Państwem żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały Ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo. I więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo ja myślę, że to Indie dużo dają. Mhm. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc ja. No Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym. Mhm.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz.
1: To, co wymieniłem.
2: I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw. I ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często. A my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw. Ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura. Że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego Ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że Indie ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale... Pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Mhm. Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią z wielu problemów, dla wiele problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień po prostu, no nie można z tego kraju wracać?
2: Trudne pytanie, powiem ci, bo
1: specjalistę.
2: Ja myślę tak, ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w taki bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz, że trochę będą takim lustrem siebie samego, ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
2: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób.
1: No, no dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Claudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
2: No, bo takie Indie istnieją. Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to, że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, że są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Claudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
2: Ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
2: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem.
2: Mhm. Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Klaudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej straszne zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
2: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
1: Oczywiście,
2: od osób,
1: tak,
2: które...
1: słyszałem.
2: Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Pewnie. Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne. Nie

0: zachodnim świecie także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą? Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania, twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
1: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
0: Jest ich sporo.
1: Jest ich sporo.
0: Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
1: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, czy ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie, konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
0: Asymilacja, tak? Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, w innej rzeczywistości, tak?
1: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
0: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frytz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work. To jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moi uszanowani po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
2: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce, i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
1: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
2: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym, zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
1: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, face to face, tak? Co mówią?
2: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
1: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
2: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
1: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
2: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
1: łaskawym okiem. Tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobii i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak, no bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni, jest po prostu wstrętne, tak?
2: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wiesz, to może być też związane z jakimiś bardziej globalnymi zjawiskami, że my jeszcze w Polsce nadal w porównaniu do Europy nie mamy aż takiego tutaj w cudzysłowie to zrobię problemu z migrantami, że ciągle jesteśmy trochę gdzie indziej niż teraz już często są kraje zachodnie, ale ja nadal twierdzę, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Indusi też to odczuwają i generalizując, ale odczuwają i doceniają.
1: A jak Polakom pracuje się z Indusami? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w podejściu stricte do pracy, Klaudio, tak? Co dla przeciętnego Indusa będzie nie do przyjęcia w czasie pracy, jaka praca, jakie zasady w niej panujące, a co dla aktywnych zawodowo Polek i Polaków będzie zupełnie normalne w miejscu pracy, a dla Indusa już niekoniecznie.
2: Największą taką różnicą, bo my mamy wiele podobieństw do Indii, tylko to jest takie, wiesz, trochę przesunięte na skali, czyli jesteśmy na przykład dosyć hierarchiczni, ale mniej hierarchiczni niż Indie, nie? Więc, ale takim największą różnicą, którą ja widzę, to jest kwestia bezpośredniości w komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikowanie jakichś takich trudniejszych rzeczy, czyli tego takiego, wiesz, powiedzenia, że spierdzieliłeś, tak? Czyli, że coś jest nie tak, dania takiego feedbacku, że coś jest nie tak, o błędach, albo że coś jest niemożliwe do zrobienia, albo że czegoś się nie da. Że to dla nas bardzo często kulturowo są obszary, gdzie właśnie zabiegamy o to, żeby to było w miarę bezpośrednie, bo to nam buduje zaufanie. Czyli jak ty mi, Michał, powiesz, że coś jest nie tak, to ja to docenię i wręcz to zbuduje moje zaufanie do ciebie, że mówisz, jak jest w trudnych czasach, można ci zaufać. W Indiach dużo częściej w takich sytuacjach trudnych, problematycznych, gdzie wiesz, gdzie może chodzić o to, że ktoś się jakoś poczuje, że można kogoś urazić, obrazić, znieważyć, oni będą się uciekać do takiej komunikacji bardziej dyplomatycznej, nie wprost między wierszami. I to generuje w obie strony bardzo dużo nieporozumień, bo my jesteśmy często postrzegani jako no niegrzeczni, trochę tacy brutalni w komunikacji, powodujący, no powiem tak eufemistycznie, dyskomfort, ale to często jest dużo większa waga tego, a z kolei my postrzegamy ich, że nie wiem, często kłamią na przykład, tak? Albo nie mówią, jaki jest, kręcą i tak dalej. Gdzie wiesz, jestem świadkiem wielu sytuacji, gdzie dwie osoby wychodzą z rozmowy, na przykład miały czat gdzieś tam rozmowę i jeden wychodzi z przekonaniem obiecał mi, a drugi wychodzi z przekonaniem powiedziałem mu, że nie mogę. Nie? No, nieporozumienia.
1: A czy jest coś, Klaudio, czego Polacy oraz Indusi mogą nauczyć się od siebie nawzajem? Także też na takim gruncie zawodowym, jak się na nim spotykają na przykład, tak? Także pod kątem wspólnych działań właśnie, bo też z tego, co mnie pamięć nie myli, to powiedziałaś w pierwszej części drogowskazów, że Indusi mają taką łatwość w dobrym tego słowa znaczeniu kombinowania, prawda? Są tacy kreatywni. No o nas też tak się mówi, jak o nacji, że Polak to wykombinuje wszystko, chociażby z patyka i kamienia, tak naprawdę jest w stanie zrobić. No to tego pewnie się od siebie nie nauczymy nawzajem, bo to już potrafimy, tak?
2: Tak, to, może tak, być tym, co... tak. Chociaż myślę, że tu jest też kwestia skali. To jest to, co powiedziałam, no tak. Że my mamy wiele podobieństw i na przykład nam tu, Polakom, będzie łatwiej trochę zrozumieć ten mindset, to nastawienie Indusów do kombinowania niż na przykład Niemcom, którzy są bardzo, wiesz, kulturowo patrząc i generalizując usystematyzowani. Usztywnieni i zasadni, tak? Mówią, tak? I tak by ta zasada sama w sobie jest wartością. Dla nas często jak zasada nie ma sensu, to dajemy sobie zgodę na to, żeby wokół tej zasady trochę pokombinować, tak? W Indiach ja myślę, że to po prostu jest przesunięte jeszcze dalej. I w takich sytuacjach, kiedy dla nas Polaków już by się pojawiła lampka, że dobra, tu to już nie, tu już trzeba według zasad, to w Indiach mediach to będzie ciągle jeszcze dużo bardziej relatywne.
1: Rozumiem.
2: Nie?
1: A jakie zachowania Polek i Polaków, ludzi z naszego tak zwanego kręgu kulturowego, z naszej strefy geograficznej, mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład, nie wiem, podejście do osób starszych, na przykład, tak?
2: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego, jak my się odnosimy do... W życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii.
1: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu Drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
2: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
1: ekstremalnie. Szukanie problemów, tak.
2: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest, jak my reagujemy na nieporozumienia. Nie tylko, żeby ich unikać, bo nie unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować? Bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ichniemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki i w taki sposób, ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
1: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, to przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: Deska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii, specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak? Tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczona, ja się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą. Więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też, ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali. Jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona mówiła, powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu. Mhm.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do których chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? Mm. A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może, tak o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
2: Wiesz co, to są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, tak. A poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne, tego myślę w Indiach jest mało, a po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać i że tutaj w tym obrębie, przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: No mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
2: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, survival mode, nie? Że
1: tak,
2: jakby nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
2: Tak jest, nie? Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przyjmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
2: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Mhm. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie. Mhm.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
2: Tak.
1: Są nietykalne.
2: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Mhm. Ale mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indię, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
2: I tak, moim zdaniem. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek, więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie? Mm-hmm.
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
2: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
2: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie, że do nich to trzeba mieć cierpliwość, tylko w takim sensie, że no właśnie, na przykład w podejściu do czasu, ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem, jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Inni mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne, więc tego się, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech wynika. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy powinno się chyba przed?
2: No
1: nie wiem.
2: A jak myjesz? No jak?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
2: Tak, najpierw. Ja miałam, wiesz, to takie też no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed i po. Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią mieć zębów, teraz muszą mieć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
2: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język, któryś z Indii, bo to też, ale że ten ojczysty mojego męża, albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urody. Więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
2: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu no, mój urok osobisty jednak i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już jestem, byłam swoja, i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie. I trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
2: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
1: A nas pytania. Też to dotknie, oczywiście, że tak.
2: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje z sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią, a myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie niewykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach, programistycznych, czyli takie IT, ale ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
1: oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
2: Nawet. Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania, nie wiem.
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń. To my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie, może o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
2: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, i to. Mhm. Czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni, więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
1: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. I on mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
2: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, że troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
1: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
2: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
1: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak?
2: Ściągamy nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
1: Taka strefa technologiczna. Tak? Że tutaj jest współpraca, tak? Taka indyjsko-polska, okej. Okay. Tak. No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj się Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo Tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaufanie.
1: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
2: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
1: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty drogowskazów zapraszam nieustająco na YouTube, na Spotify, wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych, mam nadzieję, wartościowych podcastów audio. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego spokojnego.
0: Drogowskazy. Nie!

0: głowy. Przegląd wydarzeń.
1: Środa, Michał Skolimowski, zapraszam. Czy za tragedię są odpowiedzialni urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Na linii nasz krakowski reporter Jakub Solarz, który śledzi tę sprawę.
2: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
3: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
2: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
4: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
2: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy, trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia. Tutaj do tragedii nie doszło, ale było realne zagrożenie i to badają śledczy. Prokuratura zajmuje się sprawą narażenia prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek i jej bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem podróżował mąż i dzieci Aleksandry Kosiorek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu i sprawdzi, czy śruby mogły poluzować się samoistnie, czy konieczne było działanie z zewnątrz.
5: Zostali przesłuchani świadkowie, dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
1: Mówi Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w szpitalu w ramach programu pomocy pielęgniarskiej oraz asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Ktop.
6: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza. Dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka rezygnuje z ich usług. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
8: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
7: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. 1 września coraz bliżej, a to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? To sprawdził nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
9: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
10: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
11: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
12: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrażały tornistyczne plecaki, tak?
9: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
1: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.

0: SK Rock Warszawa.
1: Mieszkańcy Krakowa uczcili pamięć ofiar tragicznego wypadku. Na Solnej zorganizowano godzinę ciszy. Przełom w śledztwie i nowi podejrzani w sprawie zonda krypto. Mówi o tym minister sprawiedliwości. Flaga przy Białym Domu opuszczona do połowy masztu. Stany Zjednoczone i cały świat żegnają Dolly Parton.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła szósta, Michał Skolimowski, zapraszam. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wczoraj wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Solna na godzinę została zablokowana, a protestujący chcieli zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych.
3: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
4: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
5: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
1: Dodawał radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Jeszcze w tym tygodniu na Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w wypadku zginęło małżeństwo, ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przełom, nowi podejrzani i świadkowie. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje sprawę zonda krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym został jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
6: O nowych dowodach i osobach, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce mówić.
7: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
6: Mówił minister Waldemar Żurek, który dodawał, że szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
7: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
6: Tymczasem według obrońcy szefa zonda krypto, Przemysław Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury cały swój majątek.
1: Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, a stało się to kosztem studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa.
8: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie.
1: Przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop. Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września placówka rezygnuje z ich usług.
2: To jest raport.
1: Świat żegna legendę muzyki country. Prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po krótkiej walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, blisko 50 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Dolly Parton miała 80 lat.
1: Pogoda.
2: Proszę Państwa, przed nami kolejny dzień, który będzie chyba, myślę, można tak śmiało powiedzieć, przyjemny, pogodny. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 19 stopni w Gdańsku, przez 21 w Olsztynie, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, do 23 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. Ale mam takie spostrzeżenie ze swojej strony. Joanna jest od kilku dni przemęczona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No jestem trochę, rzeczywiście czuję się tak trochę, jakby przebiegło po mnie stado mamutów.
2: No i gdybyście Państwo chcieli tak rozmasować, jakoś taki dodać energii,
3: dobra,
2: tak słownie,
3: no, jedziesz,
2: to
3: no?
2: Zapraszamy.
3: Tak, żeby mi tak powiedzieć, Ziętara, ej, w ogóle się nie ma, będzie dobrze. Nawet kłamcie mi w żywe oczy, ale to się zawsze przydaje.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Estero.
3: A wiecie, co mnie dzisiaj poprawiło humor? Od razu, słuchajcie, wchodzę, a koleżanka z radia obok przyprowadziła tak zwanego Golde Dudla Milo, którego absolutnie uwielbiam. Wytarmosiłam Golde Dudla na wszystkie sposoby, już mi lepiej.
2: No i pięknie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Pytamy o przygody ze zwierzętami, które zapadły wam w pamięć. Na przykład Aśkę staronowało stado mamutów.
3: No, trudno, co zrobić.

0: Ej, ale to jest ewidentnie piosenka dla mnie po prostu. Ziętara, obudź się. No, to
1: i z nami
0: jest logiczne.
1: Skończyła się już noc.
0: Ale, no aha, ona się skończyła już, dobra. To jakby miałeś apel, żeby Ziętarę postawić na nogi, co powiedziała, że przebiegło po mnie stado mamutów. No to państwo dzwonią.
2: Dzień dobry, no zgodnie z życzeniem. Ziętara, nie łam się, dzisiaj środa, dzień loda. Ale ja z tego robię piątek, piątunio, piąteczek, ostatni dzień w robocie. Podejść do tego w ten sam sposób, dzięki gić.
0: No i
1: właśnie o tym
0: dobrze.
1: Rozmawialiśmy z Asią, że jeśli Asia tylko ma ochotę, to może być jej ostatni dzień w robocie.
0: Wszyscy mamy dzisiaj zebranie z szefem, jak on mi powie. Słuchaj, Ziętara, to jest twój ostatni dzień w robocie. To będzie może trochę tak sobie jednak. My dzisiaj o wszelkiego rodzaju przygodach z psami, których ja mam od groma. I dzisiaj właśnie ten biegający, śliczny Milo Gold Doodle, którego wygilałam na wszystkie możliwe sposoby, to jest taki pretekst do tego, że ja zawsze mówię, że ja kiedyś jeszcze będę miała psa, bo kocham psy i któregoś pięknego dnia go będę mieć, jak zacznę odmieszkiwać czynsz.
1: Mm-hmm. Zauważam, że w ogóle nasi koledzy ze stacji radiowych, nie, które są po sąsiedzku z nami, przychodzą sobie ze zwierzętami na program. No. Na szczęście w naszym radiu nikt na to jeszcze nie wpadł i mam nadzieję, że tak to pozostanie.
0: Poczekaj, ja tu przyprowadzę Bernardyna, to po prostu, wiesz, to dopiero będziesz miał zaślinione wszystko.
1: Ale rzeczywiście, dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Psa rozmawiamy sobie o w ogóle przygodach ze zwierzakami, które zapadły wam w pamięć. Zapraszamy
0: no
1: do dyskusji.
0: Ewa była jeszcze na mieście, to ja coś może sprawdzę, co tam było.
3: Jakie przygody ze zwierzętami zapadły ci w pamięć?
4: Jak byłem mały, miałem takiego małego pieska Remika. To był taki chuligan, cały czas uciekał i z mamą i uciekł nam. I z mamą poszedłem go szukać i ja cały czas mówiłem Lemik, Lemik i w końcu później się nauczyłem mówić Eri, już normalnie mówiłem Remik i tak się nauczyłem mówić Ery.
0: A to huncwot jeden.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To prawda, bardzo dobrze rokuje. Co to teraz będzie, Wojtku?
1: Billy Morrison, Dexter Holland i Never Gonna Change.

0: 6 na 9. Rok.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze.

0: mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
3: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: moim przypadku, muszę powiedzieć, mówienie o tym, że powiem coś szybko o psach, to jest bardzo trudna sprawa, bo u mnie nie ma szybko, mam strasznie duże historie z psami. O dramatycznych to opowiem potem, ale najlepszy był numer, jak kiedyś z moim tatą, który też do specjalnie zrównoważonych nie należy, poszliśmy na wystawę psów i były bernardyny przepiękne, wielkie, i tata mówi, ty jakie fajne misie, bierzemy? I on mówi, no co ty mówisz? Mówi, dobra. I przyprowadziliśmy do domu psa, który ważył już wtedy ze 30 kilo, miał 3 miesiące. No i tak moja mama spojrzała, mówi, jaki śliczny, czyj to? Nasz. No i z tym psem było bardzo dużo przygód i ja o tych przygodach na pewno będę opowiadać, ale dzisiaj o wasze przygody was pytamy. Czekamy na Messengera. Sprawdzimy, co Ewa na mieście.
1: Pewnie, będę siedział i słuchał.
0: Tak? Uwaga, Wojtek siedzi i słucha, państwo też mam nadzieję.
2: Jaka historia ze zwierzętami zapadła panu w pamięć?
3: Najbardziej zapadła mi taka historia o moim psie, który pomógł mi zwalczyć kreta. Ja polowałem na niego przez tydzień, może nawet dłużej, a pewnego dnia ani stąd, ni zowąd patrzę, piesek do moich stóp przyniósł mi, no, martwego kreta. Także ja byłem bardzo zadowolony, bo w końcu nasz ogród wyglądał ładniej, a piesek też dostał pochwałkę. Wiem, że nie każdy lubi, ale jak kret jest w ogrodzie, no to jest szkodnikiem, no.
0: Ach, jo. Kret tego nie lubił.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, 6:31 na zegarach. Można powiedzieć, że punktualnie Michał Skolimowski, raport Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: A zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Budy między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim samochód osobowy zderzył się z łosiem. Jedna osoba została ranna. Na trasie obowiązuje ruch wahadłowy i będzie tak jeszcze przez co najmniej 2 godziny. 14 tysięcy mieszkańców Barcelony musi pozostać w domach. Taki nakaz wydały lokalne władze w związku z pożarem, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób.
1: To jest raport.
2: I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za oleju napędowego 7,54.
1: Eska Rok. Sport.
2: Kapitalny mecz polskich siatkarek. Polki na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo i są już pewne awansu do 1/8 finału. Tym razem w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Biało-czerwone do zwycięstwa poprowadziła atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty. Tymoteusz Puchacz zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego Sabah Baku w 2 meczu wyeliminował Hapoel. Polak zaliczył asystę przy golu dającym drużynie z Azerbejdżanu dogrywkę, w której jego zespół dorzucił 2 kolejne trafienia.
3: Sześć na dziewięć. Esce Rok. Ziętarska, Olszewski,

0: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli Państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Czy ja mówiłem?
0: Tak powiedziałeś?
1: Może ty nie powiedziałaś, więc razem nie powiedzieliśmy, ja mówiłem, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
0: O, super, dobra, dzięki, że powiedziałeś, bo żeby Państwo, że tak powiem, wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Ja mówiłam o tym, że ja miałam Bernardyna kiedyś w życiu, ja w ogóle myśmy mieli w rodzinie dużo psów, wspaniałych psów, no ale kiedyś nam niestety nas, że tak powiem, opuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przyprowadziliśmy Bernardyna. Z nim było 100 pociech, no ale tu właśnie słuchacz opowiada piękną historię.
2: No jak chodzi o Bernardyny, to one nie tylko się ślinią. W latach 80., kiedy ojciec prowadził dom wczasowy w Zawoi, mieliśmy takowego. On uwielbiał spać na bagażnikach dachowych samochodów. Więc bardzo często ojciec, zamiast szykować śniadanie dla naszych gości, to po prostu polerował auta, kiedy nie zauważył i nie ostrzegł, żeby ktoś zdjął bagażnik z dachu.
1: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
0: Co ty mówisz? Naprawdę?
3: 6 na 9. Esterok.
4: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
1: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
12: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
4: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: A teraz, proszę Państwa, będzie przez chwilę bardzo poważnie. Mówiliśmy też w raporcie z Kiroko o tym, a wczoraj ta wiadomość gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Dolly Parton w wieku 80 lat pożegnała się z tym światem. Nie wiem, czy ty, Asiu, masz świadomość. Dolly Parton była wielką zwierzolubką. Miała słynnego bulldoga francuskiego, który był ochrzczony imieniem Billy the Kid. Był to jej słynny God Dog, czyli pies chrzestny. Była na tyle fanką, że stworzyła własną serię zabawek dla zwierząt pod hasłem Doggy Parton.
1: O, ale czad, naprawdę. Ja w ogóle kocham bulldogi, jak wiesz, i Francuzy też kocham. Słuchajcie, Dolly Parton to była taka postać, co właściwie, abstrahując od tego, że nie każdy lubi muzykę country, ale są takie, są tacy ludzie, którzy są nie tylko rozpoznawalni, ale mają jakiś ogromny w ogóle szacunek, miłość wszystkich dookoła, bez względu na to, czy ktoś tę muzykę country lubi, czy jej nie lubi.
0: To prawda. Druga rzecz jest taka, o tym też nie każdy wie, ale w 2023 roku nagrała swój 49. album studyjny pod hasłem Rockstar. I tam zaprosiła do pracy największe gwiazdy rocka na świecie i śpiewała ich utwory, tak zwane covery, a także swoje utwory z ich towarzystwem. No i my Państwu zaprezentujemy taki kawałek w towarzystwie zespołu Måneskin, a jaki to utwór, to zaraz się sami przekonacie.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To ja. Karolina Pajączkowska dokumentuje wakacje z ukochanym i dopytuje Tomasza, czy bolało, jak spadał z nieba. Jak jestem? Pan jest spadochroniarzem, jak myślisz?
2: Jest na to szansa. U mnie z kolei Agnieszka Chylińska, która rozniosła scenę w Sopocie. Kurde, no ja mam nadzieję, że to jutro ją naprawią, bo Dawid Zygmunt ma na niej wystąpić.
1: No właśnie, wpadnie w jej po prostu w jakąś dziurę albo co? Tutaj oglądajcie Dawidka.
0: To jest jakaś porażka.
2: I kto jest winny? Chylińska winna.
1: No przecież, oczywiście.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kuczynek?
3: Łukasz Bąk.
5: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
3: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Sprawcy śmiertelnego pobicia w Krakowie poszukiwani, ściga ich specjalna grupa śledczych. Żubr zaatakował turystów z Francji, za chwilę poważny incydent w Puszczy Boreckiej. Na Mistrzostwach Europy idą jak burza, polskie siatkarki już pewne wyjścia z grupy.
2: SK Rock. Raport.
1: Na zegarach 7, Michał Skolimowski, czas na raport. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południe Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy?
3: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
1: Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Atak żubra w Warmińsko-Mazurskim. Poszkodowani to para turystów z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do szpitala w Giżycku. Do incydentu doszło w Puszczy Boreckiej. To rozległy, dziki kompleks leśny o powierzchni 230 km2 na Pojezierzu Ełckim. 102 gminy w całym kraju nie zatrudniają ani jednego psychologa szkolnego. Najgorzej jest to w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Najnowsze niepokojące dane przekazał dzisiaj Instytut Psychiatrii i Neurologii. W odpowiedzi przygotowano zalecenia dla nauczycieli. Wszystko po to, by mogli szybko zareagować, tłumaczy Milena Markiewicz z Instytutu.
4: Te standardy, one dotyczą tego, jak postępować albo z uczniem, który jest w kryzysie samobójczym, albo na przykład jest po próbie samobójczej, lub jest w żałobie po śmierci samobójczej.
1: Młodzi ludzie czują brak psychologa każdego dnia, przyznaje uczennica jednego z warszawskich liceów, Kamila Wnuk.
5: To nie zawsze jest tak, że my wiemy, co nam dolega. Nie diagnozujemy się sami, po prostu możemy mieć gorszy dzień. Możemy mieć sytuację, w której ktoś bliski się od nas odwrócił. I to wcale nie musi być nie wiadomo jaki problem, ale dla tych młodych ludzi w szkołach podstawowych to jest koniec świata.
1: Akcję wspiera Ministerstwo Zdrowia.
2: To jest raport.
1: Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj i jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień na odpoczynek, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami.
7: Pogoda.
8: No jest Wojtek, to będzie i pogoda, bo ja na przykład wyglądam przez okno i widzę bardzo ładne niebieskie niebo.
9: I tak, proszę Państwa, dzisiaj to wszystko właśnie będzie wyglądało. Co prawda poranek, można powiedzieć, że nie wiem czy chłodny, ale na pewno taki rzeźki. Od 10 w Olsztynie, 11 w Bydgoszczy, 12 w Warszawie, 14 w Katowicach i Krakowie. W ciągu dnia jednak temperatury dzisiaj wzrosną maksymalnie do stopni 23 w centralnej Polsce, w Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Kielcach i Katowicach nawet do stopni 24, a najchłodniej na północy w okolicach Gdańska i Koszalina, tam stopni 20.
8: Bardzo ładnie powiedziałeś tę pogodę. Boże, jak to dobrze, że ty jesteś. Przecież my byśmy w życiu nie wiedzieli, jak mamy żyć.
10: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: A tak wiemy, że mamy żyć dobrze, bo będzie ładna pogoda, można z psem na spacer pójść.
9: Tak, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa i z tej okazji pytamy Was o odzwierzęce historii. Nie chodzi tylko o te z psami, to też chętnie usłyszymy, ale w ogóle, co ze zwierzakami zapadło Wam w pamięć?
8: Zwierzaki są super, bez zwierzaków byłoby smutno.

0: Ja to tak sobie myślę, że państwo się muszą nacieszyć faktem, że Wojtek czyta nam pogodę, bo to naprawdę różnie bywa, bo wtedy ta pogoda rzeczywiście wybrzmiewa i państwo się cieszą.
1: Normalnie nie wierzę, podana pogoda profesjonalnie i w całości. Brawo, Wojtuś!
2: Dziękuję. Po prostu walczę o taki wirtualny złoty parasol Eskirok.
0: Słuchajcie, naprawdę mistrzostwo świata, ale wracając dzisiaj do Dnia Psa i do tego, że w związku z tym pytamy was o to, jakie macie przygody ze, nie tylko z psami, ale w ogóle ze zwierzakami. I proszę bardzo, wgrywacie się na naszego Messengera.
3: Była mowa, że na razie odpuszczamy temat czworonoga. Była cisza i spokój. Jestem sobie na delegacji na południu kraju. No i żona mi wysyła jedno, drugie, trzecie zdjęcie psa, którego znalazła. Oczy jak ze Shreka, kota i żony i psa zresztą na zdjęciu też. Tak długo namawiała, dyskutowaliśmy, poszły pewne układy, że wracałem sobie od scyzoryków z południa, godzina 20 wszedłem do domu, tylko prysznic, coś zjadłem, wsiadłem w auto i pojechaliśmy po tego pieska. Z Trójmiasta do Zamościa.
2: Czyli pan przyjechał z Kielc do Trójmiasta, spakował się z żoną i pojechali do Zamościa po pieska. Piękna historia. Ja pamiętam, jak kiedyś kupiliśmy sobie świnkę morską. Dwa dni później patrzymy w tym terrarium, czy w tej pięknej klatce, w której sobie mieszkała świnka morska, nagle były trzy.
0: Wiecie, a czy ona była w ciąży była?
2: Tak, ja myślałem, że kupiliśmy grubą świnkę, ona po prostu była w ciąży, no.
0: Bardzo to jest ładne, proste. Co zrobiłeś z tymi świnkami? Ale dobra, nie chcę pytać.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pewnie, że dobrze rokuje.
2: Nie wiem, czy wiesz, ale świnki morskie, jak są takie małe ze sobą, to trzeba je szybko oddzielić, bo one są wobec siebie groźne.
0: Zjadają się?
2: Naprawdę.
0: No co ty mówisz? No. Zjadają się?
2: No zjadają, Boże, to straszne. Może za dużo powiedziane, ale jedna poszła do takiego świnkowego nieba.
0: Straszne to jest. Dobrze, że dobrze rokuje. Grzegorz Kuprzy, co myśmy zrobili z tym wszystkim?

0: 6 na 9 STO. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony.
3: Eskirok. Czas na konkurs imienia Hanki Mostowiak, czyli kartony w Eskirok. Proszę Państwa, to jest taka zabawa, kalambury dźwiękowe, można by powiedzieć. Prezentujemy kilka dźwięków, które w połączeniu ze sobą oznaczają coś zupełnie innego niż każdy z nich pojedynczo.
4: Czy my dzisiaj dajemy gacie kąpieliczne?
3: Dzisiaj dajemy gacie kąpieliczne, super. Kubek Eskirok, być może piłkę plażową, koszulkę z napisem I love 69. No super. I taki piękny zestaw poleci do osoby, która zgadnie w Messengerze Eskirok, co autor miał na myśli.
4: Znaczy autor. Nasz kochany Wojtek, który świetnie czyta pogodę. Natomiast jeśli chodzi o jego poziom złośliwości w kwestii hasła, to jest on dzisiaj bardzo, bardzo wysoki. Więc teraz skupcie się, proszę Was bardzo, wsłuchajcie się w pierwszy podpowiadający dźwięk naszych kalamburów i spróbujcie coś z tego wywnioskować. No. To ja jestem, ja rano jestem, jak ty do mnie mówisz, Jantara, jak się masz? No.
3: Proszę Państwa, na rozmawiam. Razie kategoria open to może być przysłowie, może to być jakiś tytuł książki, filmu, muzyki, czegokolwiek, może to być jakieś skojarzenie, to może być naprawdę wszystko.
4: No!
1: Eski Rock.

0: No i nastała 7:30, moi drodzy, w związku z tym czas na raport i na Michała Skolimowskiego. Ale najpierw jeszcze przez Melinkę przejedziemy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam, wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: 7:30, Michał Skolimowski, zapraszam. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. System ma pozwolić na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń i szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
5: To jest raport.
6: Kolejna fala ekstremalnych upałów we Włoszech. Na południu kraju temperatury, w tym w Apulii, mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano w kraju dotychczas ponad 50 dni rekordowego gorąca.
5: SK Rock Sport.
6: Kolejny piłkarz, polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
7: Hi, Bianco Neris.
6: Cześć, Bianco Neris. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza, a przypomnę, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny. Szybka porażka gwiazdorskiej pary w rywalizacji mixtów podczas US Open już w pierwszej rundzie. Przegrali Aryna Sabalenka i Novak Djokovic. Na ćwierćfinale zatrzymała się inna para tenisowych mistrzów, Serena Williams i Carlos Alcaraz.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Kartony.
1: Eski rok.
2: Gacie kąpieliczne pofroną do kogoś i koszulka Ela 6 na 9 i okulary przeciwsłoneczne dopakujesz?
3: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, cały zestaw wakacyjnych gadżetów z okazji kończącego się już lata i wakacji. To wszystko na Państwa czeka. Wcześniej tylko trzeba
2: Temu się kończą.
3: No, to jest spokojnie, jeszcze na urlopie będziesz i o tym na pewno jeszcze wiele usłyszymy. Kończ wróci ze swojego, to nam też poopowiada. My natomiast razem z Państwem dzisiaj łapiemy się za szare komórki, zastanawiamy, co zapakowaliśmy w kartony, co to jest za hasło.
2: No dobrze, słuchajcie, to ja najpierw może powiem podpowiedź jeszcze raz jedną, tą pierwszą, która była złośliwego Wojtka.
4: No.
2: No i Państwo próbują.
5: Czy chodzi o noce i dnie?
6: Czy chodzi o tytuł Moulin Rouge?
7: Cześć, czy hasło w dzisiejszych kartonach to jest no i masz bobo placek?
8: Odgaduję hasło po pierwszej nutce, to jest francuski pocałunek.
9: Odpowiedzią na dzisiejsze kartony jest wróbelek Gałczyńskiego, wróbelek, istota niewielka, wróbelek, piękna ptaszyna, wróbelek, brzydką stronę pochłania, lecz nikt nie kocha wróbelka. Jakoś to tak szło, bo Edith Piaf to wróbelek.
10: Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, rozwiązaniem jest?
3: Oj, nasze elemelki, słuchacze. To nie jest wróbelek, ale nie. Bardzo ciekawy tok rozumowania, więc podrzucamy drugą podpowiedź.
2: Uwaga, skupcie się teraz. Tak, to jest koniec tego dźwięku. Ja jeszcze raz wypuszczę na przykład.
3: Czyli po kolei pierwszy?
4: No.
3: I drugi. No to chyba jasne, prawda?
2: Jesteś mistrzem świata, Walery Sałata.
1: Eski Rok. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: A rap?
12: Też klasa.
13: Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
13: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
16: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
17: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
18: 30 sierpnia
17: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
18: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
17: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony. Eski rok.
3: Aleś zrobił państwu teraz.
4: No, proszę państwa, jestem dumny, że w końcu mamy konkurs, na który wszyscy sobie zasłużyliśmy. Kartony Eski Rok, czyli kalambury dźwiękowe. Znamy już dwa dźwięki. Wiemy, że na ten moment jeszcze państwo nie znacie prawidłowej odpowiedzi, ale zmierzmy się z tym. Pierwsze dwa dźwięki brzmią tak.
3: Nie, no to jest naprawdę grube. No. A drugi?
4: I państwa próby.
5: Chciałem kartona odgadnąć. Hasło to francuski piesek.
6: Czy może chodzi o Madagaskar?
7: Dzisiejsze hasło kartonów to miłość francuska.
8: Cześć, czy chodzi to o wyścigi samochodowe?
9: No cześć, jeżeli chodzi o kartony, to odpowiedź wydaje się banalnie prosta. Chodzi oczywiście o francuską kolej dużych prędkości TGV.
10: Więc kartony, jasne, jasne, incepcja.
11: Dzień dobry, odgaduję kartony. Nomen omen.
12: Czy dzisiejsze hasło to nie, pani Maju?
4: No, najlepsi są z Maciek, którzy od razu nagrywali adres, gdzie wysyłać nagrody.
3: Bardzo mi się podoba TGV i miłość francuska. Moi drodzy, ani jedna, ani druga, ani trzecia, ani czwarta, ani piąte. Posłuchajcie kolejnego dźwięku.
13: Miałem nie pić, żartowałem.
4: Aha. I jeszcze czwarta, ostatnia podpowiedź. Kategoria dzisiejszego hasła to kino.
3: No teraz to już chyba pójdzie.
1: Eski Rok. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zanim przejdziemy do tego, o czym naprawdę szkoda gadać, to powiem ci, że przybyło tyle wiadomości w Messengerze, że szkoda gadać. Co byśmy narobili z tymi kartonami?
2: Nie wiem, to co byśmy narobili, co ty narobiłeś z tymi kartonami. Jest naprawdę dzisiaj grubo, ale grubo też było w tych nieszczęsnych, po prostu wszystkich dziwnych szmatławcach. Na przykład u mnie, ja znalazłam coś takiego. Odziana w górę od bikini Claudia El Dursi, hasa po rajskiej plaży i duma. Końcówka lata ma w sobie coś wyjątkowego i ja już wiem, że jak ja niebawem pojadę na wakacje, to będę tak właśnie robić. Będę hasać i dumać.
1: Jestem z ciebie dumny. Wojtek Gola z kolei zdradza kulisy imprez światowych raperów i mówi tak: ludzie nawet by nie pomyśleli, co tam się dzieje. Słuchaj, ma rację, nie pomyślałem.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Kolejna wymiana ciosów na linii Ukraina-Rosja i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie to na początek. Spór w Krakowie, po tragicznym wypadku radni idą do prokuratury. W sklepach większy ruch niż zazwyczaj, rodzice kompletują szkolne wyprawki.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 8, Michał Skolimowski, zapraszam. Zniszczenia, ofiary i ranni. Kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. 4-letnie dziecko i kobieta zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Czernichów na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu jednej z rafinerii. Tymczasem nie milknął echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał osobiście ostrzec Kreml. Lepiej tego nie róbcie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Według Wall Street Journal John Ratcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Spór i zawiadomienie do prokuratury po tragicznym wypadku w Krakowie. Radni zarzucają urzędnikom niedopełnienie obowiązków. Ma to związek z rodzinną tragedią, do której doszło na ulicy Solnej. W sobotę doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Na linii nasz krakowski reporter Jakub Solarz, który śledzi tę sprawę.
13: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
14: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
13: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
15: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
13: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
10: A wczoraj kilkaset osób oddało hołd ofiarom wypadku na Solnej, zorganizowano godzinę ciszy. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyn pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, XVII-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
16: Trwają czynności śledztwie, przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest dokumentacja. Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
10: Mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu.
17: To jest raport.
10: A w nim jeszcze o przygotowaniach przed 1 września. W sklepach większy ruch, bo to ostatni dzwonek, żeby skompletować wyprawkę. Zeszyty, kredki czy długopisy mogą stanowić spory wydatek, przyznają rodzice.
18: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
19: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
20: Dużo zeszytów potrzebujemy w zasadzie do wszystkich przedmiotów grube. Będzie dużo pisania, 6 klasa.
18: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
10: Koszt podstawowej wyprawki jest prawie taki sam jak w zeszłym roku. Zmieniły się natomiast ceny poszczególnych przyborów. Zdrożały m.in. kredki czy worki na WF.
21: Pogoda.
22: O rany, Wojtek, wiesz, że ciebie to wszystko czeka. Będziesz kupował już niedługo tornistry, kredki, bibułę, krepinę, będziesz kupował
23: rysował
22: takie rzeczy.
23: Rysunki o północy.
22: To jest ekstra, bo to będziesz mówić, tato, mieliśmy zrobić ludzika z kasztanów.
23: Będę robił ten zielnik północ. Na ostatnią chwilę.
22: Tak, to jest super.
23: Rysował drzewo genealogiczne, nawet nie da się tego wymówić.
22: Sąsiada na przykład.
23: Też dlaczego mam rysować? Mam nadzieję, że nie ma go w moim drzewie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to niespotykana sytuacja. Góralski nie może narzekać, bo przez najbliższe 3 dni ma być pięknie, ładnie i przykładnie. 25 stopni dzisiaj w Szczecinie, 24 w Gorzowie Wielkopolskim, Zakopane z 17, na lato Zakopane, Gdańsk 19, pozostała część kraju przynajmniej z 20 i wszędzie pogodnie.
22: Boże, ten sąsiad w drzewie genealogicznym, dobra, ja nikomu nie życzę.
24: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
25: Od 6 do 9.
23: No chyba, że ktoś po sąsiedzku mieszka z rodziną, to przede wszystkim.
22: A właśnie, bo to też tak może być.
23: Nagle dziadkowie, rodzice, teściowie.
22: Wujek, ciocia, po prostu, no to też tak może być. Od razu, że nie życzę przecież. Blisko
23: ale
22: rodziny to jest
23: to. Listonosz nie, hydraulik nie. Dzień psa dzisiaj, proszę Państwa. Wspominamy o historiach zwierzęcych z Waszego życia. Kartony też tej godzinie rozwiążemy.
22: Ten hydraulik zwłaszcza.

0: Dzisiaj mamy Dzień Psa i opowiadamy sobie niewiarygodne różne historie. Boże, że ja jeszcze tak mało opowiedziałam historii. To jest też nieprawdopodobne. Ja mam przede wszystkim jedną dramatyczną historię. Na Mazurach pies sąsiada mnie tak pogryzł, że hej, ja wszystkie blizny, które mam na twarzy, to mam, a mam ich trochę, to mam po psie właśnie.
1: I Asia, Państwu,
0: sobie
1: takie drastyczne historie o poranku opowiada.
0: I wszyscy myślą, jak naprawdę, wszyscy myślą, że ja, wiesz, jakbym miała wypadek samochodowy, a ja mnie po prostu pogryzł pies, jak byłam małą dziewczynką. Ale i tak dalej, bardzo, bardzo psy kocham i w ogóle nie mam do psów urazu.
1: I zobacz, i taką historię opowiadasz, ludzie jedzą śniadanie, a jak mamy nagrany dźwięk z miasta, że komuś zmarł pies po weselu, to nie chciałaś zagrać.
0: No ale rany, to prawda. Co prawda, to prawda, ale Państwo do nas się wgrywają różne śmieszne wiadomości na Messengerze.
2: Cóż, moja historia z psami. Wychodziłam na nocną zmianę razem z chłopakiem do pracy i zamknęłam drzwi od łazienki, żeby nasz pies tam nie wchodził. Dodam, że mój pies nie psuł raczej nam nic i nie lubił wchodzić do łazienki, bo nie lubi wody. I poszliśmy do pracy. Jak rano wróciliśmy z pracy, to się troszkę zdziwiliśmy, bo pies był w przedpokoju razem z drzwiami. No wyszedł sobie przez drzwi, zrobił sobie dziurę, bo się biedny bał. Zapomniałam dodać, że ja go zamknęłam w tej łazience przypadkiem, bo nie zauważyłam, że za mną do niej wszedł.
0: Ale ja miałam, jeden z moich psów się tak strasznie bał burzy, że też wygryzł dziurę w ścianie. Takim, wiesz, taki gipson, kartogipson, czy
1: dobra,
0: co ktoś
1: robił
0: tam
1: podkop
0: nazywa
1: do drugiego pokoju.
0: Ale on po prostu się bał burzy, słyszał te burze wcześniej, nas nie było w domu i po prostu zrobił podkop.
1: Rozumiem, że twój pies nie miał na imię Piorun.
0: Nie. Chociaż powinien się zdecydowanie tak nazywać.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, bardzo dobrze rokuje. Oczywiście You to Street of Dreams, a my sobie potem wrócimy do kartonów. Ale to już za chwileczkę i już za momencik.

0: Kartony. Eski rok.
1: To było naprawdę złośliwe, trudne, pokrętne i absolutnie wcale niełatwe.
2: Ale od razu trudne. Przynajmniej cztery osoby udzieliły poprawnej odpowiedzi, ale zanim do nich dotrzemy, zmierzmy się z tymi, którzy tak jak ty nie dali sobie rady.
1: Poczekaj, najpierw przypomnijmy państwu dźwięki może. Niech państwo wiedzą, ci co nie słuchali, z jakich dźwięków ułożył Wojtek. To wszystko twoja wina jest. Twoja.
2: Poproszę dźwięki. No.
1: No i teraz, co państwo wymyślali?
3: Le Mans 24.
4: Czy Jessica Rock? Czy hasłem jest Dolly Parton?
5: Czy hasło to czarny coś?
6: Chłopaki nie płaczą.
7: Cześć, czy dzisiejsze kartony to Madagaskar 3?
8: Najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
9: Słuchając wskazówek do kartonów, no długo się wahałem, ale po trzeciej ostatniej wskazówce nie mamy wątpliwości. Podaję hasło, pokaż dupę.
10: A może jednak francuski kochanek?
11: Cześć, odgaduję hasło. Uchwyt rowerowy na budyń. Ty znaczy się nocny kochanek. Znaczy o północy w Paryżu. Tak.
1: Kurczę, o północy w Paryżu mogło tak być.
2: Uchwyt rowerowy na budyń to koncepcję. Też moja ulubiona propozycja.
1: No, to jest dobre. A na przykład taka koncepcja?
12: Wiązanie kartonów to zaspana ziętara, czytaj, śpiąca królewna?
2: Blisko, ale czekaj. Zupełnie nie ten kierunek.
1: To co? Kto zgadł? Proszę bardzo.
2: Pan Piotr albo pan Paweł, właściwie podpisał się imieniem Piotr Paweł, jako pierwszy spośród tych czterech najlepszych osób powiedział tak.
1: No i dawaj.
13: Hasło to nie lubię poniedziałku.
1: No i proszę bardzo, gacie kąpieliczne polecą. Pofruną wręcz takie gacie kąpieliczne.
2: Pierwszy dźwięk zaprezentujmy.
1: Jeszcze raz?
2: Mhm.
1: Dobra. No.
2: Czyli po francusku nie.
1: Tak.
2: To jest dźwięk, że lubię.
1: Aha. Poczekaj, to, że lubię, jeszcze raz ja muszę sobie to zagrać. Dobra, to ja lubię to ja tak, jak jem dobre jedzenie. I trzeci. Miałem je pić,
2: żartowałem. I dalej śpiewałem Niech uzdrowią w poniedziałek, bo tak się nazywa ten słynny utwór.
1: Naprawdę. Słuchajcie, no
2: proste, prawda?
1: Nie wiadomo, do kogo pofruną gacie kąpieliczne. Gratulacje.
0: Eski Rock. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
16: Pan Rembiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Koniec lata? Nie!
22: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
23: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
22: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
24: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
25: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
26: Reklama.

0: Aerosmith i Youngblood, My Only Angel. Dzisiaj rozmawiamy sobie o zwierzętach, o psach. Mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Steven Tyler, kojarzycie Państwo personę.
1: No raczej.
0: To jest też znany miłośnik zwierząt. Jest takie słynne nagranie w internecie, jak poszedł do takiego show telewizyjnego, to Too Late Night Show, ze swoimi dwoma pieskami. Właściwie te psy potem zrobiły cały swój program. My też mamy takich rodzimych bohaterów. Arek Jakubik za każdym razem, jak przychodzi, to zabiera z sobą Bazyla. Właściwie to jest pies, który już go nie zostawia na krąg.
1: To są cudowne
0: historie. Kasia Kowalska zawsze chodzi swoimi pudlami.
1: Słuchajcie, mój ojciec zawsze przychodził do studia radiowego ze swoim tojem rosyjskim, który jest bardzo małym psem i kiedyś mi wskoczył na kolana, z kolan przeskoczył mi na konsoletę i połączał ludziom wszystkie mikrofony. Więc jakby psy też potrafią robić takie rzeczy. Mój tata w ogóle generalnie był zawsze człowiekiem, który zbierał psy z wypadków, więc w krytycznym momencie mieliśmy tych psów 6. No, bo on tylko przynosił te psy do domu, myśmy je ratowali, leczyli. Nawet mieliśmy takiego psa, który nazywał się Crash, bo oczywiście był z wypadku i na oczach mojego ojca przyjechał tegoż Crasha autobus, wyobraź sobie. Taki mały, wstrętny kundelek, cudowny. Kochałam tego psa bardzo, z zakręconym ogonkiem, ze wsi Mszczonowo. Świetnie zimiał potem.
0: Ale skoro się w nim zakochałaś, to można powiedzieć, że też miałaś swój Crash.
1: No, miałam swój Crash, to prawda, ale państwo jeszcze nam się wgrywają na naszego Messengera w sposób okrutny, który trochę rozumiem.
2: Cześć, odnośnie zwierzaków, to ja mam takie spostrzeżenie, że zasadnie

0: jeszcze to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach, byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
1: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. No.
2: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
3: No, śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.

0: Republika za nami, a przed nami raport Eski Rok i Michał Skolimowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: A na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą. To po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Nie wykluczono, że mogło one trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. W samej Belgii, sąsiednim Luksemburgu, sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Gdyby w wyborach starły się dwie koalicje, Blok z Koalicją Obywatelską miałby 55%, ten z PiS 43%. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Na pierwszy blok składałyby się KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Na drugi PiS, dwie Konfederacje i Rozwój Plus.
1: To jest raport.
2: Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicji nie będzie, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
3: W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwarte piwnic i winnic, dni otwartych piwnic, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
2: Zakaz zacznie funkcjonować od 1 października.
1: SK Rock Sport.
2: Robert Lewandowski i jego Chicago Fire stracili szansę na pierwsze trofeum w tym sezonie. W ćwierćfinale League's Cup Chicago przegrało z meksykańskim Monterrey 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie. Artur Jędrzejczyk zostanie uhonorowany przez Legię. Klub zdecydował, że numer 55, z którym występował, zostanie zastrzeżony. Pożegnanie obrońcy, który rozstał się z Legią przed tym sezonem, zaplanowano przy okazji najbliższego meczu ze Śląskiem Wrocław.
4: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w RSC Rock.

0: Freddie Mercury był kociarzem z kolei, takim zupełnie zwariowanym. Nawet cudowna piosenka jest właśnie, cudowny utwór Queen pod tytułem Cool Cat.
1: Tak, nawet krążą legendy, że jak Freddie Mercury wyjeżdżał w trasę, to potrafił zadzwonić do swojego domu i poprosić, żeby przystawiać słuchawkę telefonu kotom do uszu i z nimi sobie rozmawiał.
0: Chciałam ci przypomnieć, że nasz wspaniały słuchacz, który wylicytował na WOŚP naszą budkę telefoniczną, zadzwonił do psa, z którym ja rozmawiałam przecież na antenie, mówiłam do tego psa.
1: I trenował kruka.
0: I trenował kruka. To w ogóle świetna historia. Ja jeszcze wracając do psów i tych psów, które były zbierane u mnie w domu z wypadków i z różnej biedy i było ich w pewnym momencie 6, była taka historia, że ten, który się bał burzy, to był bardzo duży pies, też wzięty ze strasznej biedy. I ten, który był uratowany z wypadku autobusowego, ten crash, one się nie znosiły. W związku z tym przez dobre kilka lat mieszkały w dwóch oddzielnych pokojach. No i od czasu do czasu komuś się omsknęło, jak jednego wypuścił na drugiego, to była awantura na 100 fajerek. Trzeba było psy rozdzielić, ale nikomu się w końcu nic nie stało z tego powodu, tyle tylko, że myśmy mieli dom wariatów.
1: I tak Aśka została słynnym hodowcą psów, które walczyły w ringu. Nie, przepraszam, miałem tego nie mówić.
0: Messengerski rok, dzisiaj dzień psa i pytamy was o wasze zwierzęta.
2: Z racji tego, że my całą rodziną kochamy zwierzęta, ale nie mamy na nie czasu, to uwielbiamy zwierzęta tak jak tatuaże. To znaczy u kogoś. Ale moje dzieci oczywiście negocjacje różne miały, no bo rzeczywiście fajnie jest u kolegów, koleżanek mieć pieska. Niemniej tutaj próbowały forsować u mnie też w domu taką właśnie opcję. W końcu mój syn wymyślił, że on sobie kupi formikarium i będzie miał mrówki. Stary! 400 wydałem na te latające, rozumiesz, małe stworzenia i mam ich po prostu już serdecznie dosyć.
0: Jeszcze są patyczaki na przykład,
1: ale
0: można
1: mieć. Fascynujące. Pan z kolei powiedział, że potem jak jednak obserwujesz te mrówki, to widzisz, jak one budują spichlerz, jak one cały czas ciężko pracują.
0: Czad.
1: Tylko nie wiedzą, że są zamknięte i to jest syzyfowa praca.
0: Przerąbane. Boże, jak one mają przerąbane.
3: 6 na 9. S-Rock.
4: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: zespół Journey. No to teraz porozmawiamy sobie o psie w podróży.
1: Proszę bardzo, jest niezłe.
2: Przejeżdżaliśmy przez granicę angielską i on tam na granicy mieli psa, który coś wyczuł. No to od razu kontrola, czy czegoś nie przewozimy, a my się zastanawiamy, o co chodzi, przecież niczego takiego nie przewozimy. I sobie przypomnieliśmy, że całkiem niedawno wieźliśmy tym autem sukę, która miała cieczkę. Gdy to strażnicy usłyszeli, roześmiali się i nas puścili.
0: I teraz każdy przewodnik będzie taki: a wie pan, bo wczoraj sztucznie przewoziliśmy, miała cieczkę.
1: Ale to jest dobre, mało tego, psy mogą teraz latać samolotem. Więc bierzesz taką sukę z cieczką i sobie z nią lecisz samolotem. Wszystkie psy pracujące dostają tam kompletnej głupawki.
0: Paraliż lotniska gwarantowany, ubaw, że ho, ho. Tak. W ogóle moja sąsiadka wspaniała ma dwa psy i one się nazywają Hera i Koka. I weź teraz jedź z takim psem na lotnisko.
1: No tak, ja mam takie zaprzyjaźnione dwa psy. Jeden się nazywa Fifka, drugi się nazywa Bongo.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: jeszcze muszę to powiedzieć na koniec. Mój wielki Bernardyn, jak jeszcze był szczeniakiem, był małym 40 kilogramowym szczeniakiem, to jak patrzyłam, że ma na przykład trampek mój w buzi, to w sensie w mordzie, to leciałam, mówiłam, oddaj tramp, patrzyłam, wyjmowałam mu buta z paszczy, zaglądam pod fafle, patrzę, a tam drugi trampek, więc wyjęłam mu drugi, patrzę, zaglądam pod fafle, a tam jeszcze piłeczka Denisowa, a patrzę potem, a tam jeszcze coś. I on tak do tej swojej wielkiej mordy chodził i zbierał rzeczy.
1: Takim małym kitraczem.
0: Mm-hmm. Tylko, że miał wielką mordę, to akurat kitrał wszystko.
1: Dziękujemy pięknie, to był piękny poranek. Przypominamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Życzymy wszystkim udanego dnia. Nagrodźcie swoich pupilów, pupili. Zwierzątka. I w ogóle bawcie się dobrze i dziękujemy wam bardzo.
0: No to pa.
2: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Reklama.

0: Akcja służb na Śląsku, padły strzały, są też informacje o rannym policjancie. Nowe ustalenia w sprawie afery wokół zonda krypto, za chwilę szczegóły od naszego reportera. Gotują i zbierają pieniądze, w Jaworznie trwa kulinarny stream charytatywny.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Skolimowski, zapraszam. Strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy padły strzały.
2: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
0: Mówi Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Nie trafił do szpitala.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem zonda krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawy branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
3: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem zonda krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tzw. rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery zonda krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
4: Cały czas trwają czynności, to jest kwestia tygodni, wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
3: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
0: Zmieniamy temat. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa też analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał jej mąż i dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śrubę.
5: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
0: Mówi Violetta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: 48 godzin gotowania, bez przerwy i szczytny cel. W Jaworznie trwa pierwszy w Polsce kulinarny stream charytatywny. Znani kucharze i gwiazdy chcą zebrać pieniądze na budowę dziecięcego hospicjum w Tychach. Potrzeba aż 16 milionów złotych.
6: Od już kilkunastu godzin gotujemy. Zmęczenie jest coraz większe z godziny na godzinę, ale fajnie, bo zbiórka jest też coraz większa.
7: Mieliśmy brioszki, mieliśmy wątróbkę, pstrąga, będą dzisiaj flaczki. Ludzie dają nam na komunikatorach challenge, wpłacają pieniądze, więc na przykład wczoraj pojawiły się najdroższe na świecie krokiety, bo ktoś wpłacił 1000 zł, żebyśmy na live zrobili 10 krokietów.
0: Streamy można śledzić na YouTubie, zbiórkę z kolei znaleźć na siepomaga.pl. Transmisja potrwa do 15, a finał akcji 13 września w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie.
8: Pogoda.
0: Dziś w większości kraju zachmurzenie małe, na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże, i tam też możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura od 18 stopni nad morzem i 19 na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
9: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: był gość Wieku Samotności zespół Myślowic. A w temacie psim, no mam psa w domu, 8-letniego Jacka Russella Terriera, który kiedy był mały, miał mieć inaczej na imię niż ma w tej chwili. No oddaliśmy niestety decyzję dzieciom, no i nie przyniosło to jakichś pozytywnych skutków, bo nasz pierwotny plan żony był taki, by naszej córce dać na imię Wódka. No ale potem stwierdziliśmy, że dzieci dziwnie by wyglądały, wołając na takiego psa na spacerze. I stało się inaczej. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaro mówi dzień dobry. 26 dzień sierpnia w kalendarzu. Ostatnia środa wakacji. Siadam wygodnie i nie opuszczę stanowiska bojowego przez kilka najbliższych godzin. Zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Royal Bloods.

0: 25 minut po 9 to Tilt z Kają w roli głównej, znaczy no najważniejszej, jeżeli chodzi o tylny tak zwany wokal, ale to wtedy była młoda Katarzyna, która jeszcze nie była tą Kają, którą dzisiaj doskonale zna cała Polska. Teraz przeniesiemy się do roku 95, gdy u szczytu sławy były dwa projekty britpopowe.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Albo żeby być precyzyjniejsi, właśnie na ten szczyt wchodzili. Dokładnie 31 lat temu, tego samego dnia ukazały się dwa wielkie single britpopowe. Pierwszym był Country House zespołu Blur, drugi Roll With It zespołu Oasis. Szli wtedy łeb w łeb. Obie piosenki znalazły się na pierwszym miejscu, oczywiście nie w tym samym czasie, nie na tej samej liście, nie w tym samym tygodniu, ale były to ich pierwsze numery jeden w historii. Ta rywalizacja trwała potem przez kilka lat. W tym konkretnym przypadku ciut lepsi okazali się chłopcy zespołu Blur, których singiel, wspomniany Country House, znalazł 270 tysięcy rąk, czy też par rąk nabywców, wyprzedzając wynikiem o 50 tysięcy singla zespołu Oasis.

0: gdyby ktoś pytał, o jakiej pani śpiewa w tej piosence Klaus Meine, to od razu mówię, że nie śpiewa o konkretnej znanej z imienia osobie publicznej, ani o żadnej swojej partnerce życiowej, bo to piosenka, która jest piosenką metaforyczną. Już kiedyś słuchałem sobie wywiadu z Rudolfem Schenkerem. Klaus Meine też chyba to powtarzał, że piosenka kryje w sobie drugie dno, stanowi metaforę podzielonych w czasach, kiedy nagrywali numer Still Loving You Niemiec wschodnich i zachodnich, w czasach zimnej wojny. I ta wschodnia tęskniła za zachodnią, a zachodnia, tak jak i w przypadku, tęskniła za wschodnią. No i tak to było z piosenką Still Loving You.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
6: 30 sierpnia
5: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
6: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
5: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.
7: Esta Rock Radar.
8: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Być może w niedalekiej przyszłości doczekamy się sequelu Szkoły Rocka, popularnej komedii z Jackiem Blackiem w roli głównej, która doczekała się nie tylko musicalu na Broadwayu, ale także serialu. Aktor jest już gotowy na nowy film i podkreśla, że ma nawet pomysł na tytuł. Jak mówi, chciałbym, aby powstało Schools of Rock 2 Electric Boogaloo. Ale jest jeden warunek. Jaki? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
7: Skrock Radar.
9: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
10: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
11: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Sam Tampin, zespół Chumbawamba. A teraz czeka nas kolejna podróż w czasie, ale tym razem krótka, do 2014 roku. Wspomnimy wydarzenie, o którym w Wielkiej Brytanii mówiło się, że to wydarzenie roku, a niektórzy nawet szli dalej, mówiąc, że to wydarzenie dekady. Ale te zdania były usprawiedliwione, bo rzecz dotyczy powrotu Kate Bush na scenę po 35 latach nieobecności. Tak, te słynne koncerty w londyńskim Hammersmith Apollo. Kiedy w marcu oficjalnie ogłoszono, że Kate wraca, 100 tysięcy biletów na 22 w sumie koncerty Bush rozeszły się w 10 minut. A Kate Bush do koncertów przygotowała się naprawdę drobiazgowo. Zaangażowała w swój projekt reżysera Royal Shakespeare Company Adriana Nobla, także choreografa Antoniego Van Lasta. Potem byli też zaproszeni muzycy, wśród których był na przykład gitarzysta Paula Gabriela David Rose. Podobno obsesyjnie pilnowała każdego detalu, wręcz do poziomu projektu biletów, czym doprowadzała ekipę do szału. Ale to typowe dla niej. Pełna kontrola i jednocześnie pełen ekscentryzm. Kate Bush, pierwszy z 22 koncertów w ramach tego wielkiego powrotu w 2014 roku, zagrała dokładnie 12 lat temu.

0: Tak jak tu już Państwu nieraz opowiadałem o tym, że część piosenek poznawałem w wersjach, które potem okazywały się coverami, tak w przypadku tej piosenki Guano Apes i ich wersji Big in Japan od razu miałem pojęcie i wiedziałem, że to w oryginale piosenka zupełnie innego projektu, zupełnie inaczej grającego niż Guano Apes, bo Alphaville. No ale słuchało się kiedyś trójki w przeszłości i w latach 80. znało się muzykę New Romantic. 10 i raport deski rok przed nami, a potem Manam.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
2: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Reklama.
12: Makabryczne odkrycie w Kutnie. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch osób i o tym na początek. Na fermie jaj w Belgii wykryto salmonelle. Skażone partie mogły trafić do Polski. Za chwilę też informacje biznesowe.
13: Eskarok. Raport.
12: Na zegarach 10:00, Michał Skolimowski, czas na raport. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyzny. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
14: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
12: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. To wyjaśni sekcja zwłok.
15: Słuchacie raportu w SC Rok.
12: Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, powiedz, jak wykryto zainfekowaną partię?
1: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
15: To jest raport.
12: Ogromny pożar pod Barceloną, kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Z zagrożonych domów ewakuowano kilkadziesiąt osób. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego, co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
9: SK Rock Biznes.
12: UOKiK stawia zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Chodzi o bezprawne według urzędu podwyższanie czesnego o wskaźnik inflacji studentom, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2022-2023. To kolejna interwencja w sprawie tego typu opłat. Wcześniej ukarano już Uniwersytet SWPS i Politechnikę Lubelską. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za olej napędowy 7,54. Tak wyglądają maksymalne ceny paliw. Rządowy, tym razem okrojony program CPN będzie obowiązywał do poniedziałku. I jeszcze rzut oka na kursy walut. Za 1 euro zapłacimy obecnie około 4,30 zł. Dolar amerykański kosztuje w granicach 3,69. Stabilną pozycję utrzymuje również frank szwajcarski z kursem w okolicach 4,60.
9: Pogoda.
12: Dziś w większości kraju zachmurzenie małe, północny wschód i południe. Tam może dziś popadać, bo tam też więcej chmur. Od 18 stopni nad morzem i 19 na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej. Około 22 kresek w centrum, po 24 na Dolnym Śląsku, tam dziś najcieplej.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Lubię ten album zespół Placebo, Without You, I'm Nothing. To był rok 98 albo 99, no w każdym razie na pewno ubiegłe stulecie. Tak, to są już tak stare rzeczy. Every You, Every Me, zespół Placebo. A teraz rzecz z pozoru bardzo podobnie wiekowa. W oryginale piosenka Amy Winehouse, a w tej wersji oczywiście to piosenka The Rolling Stones, You Know I'm No Good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Państwa nie było.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mnie też nie było, choć w Rzeszowie byłem, to do zgubienia nigdy nie trafiłem. Niepozorna wieś położona w województwie podkarpackim w powiecie rzeszowskim. Mniej więcej 15 kilometrów na zachód od tego miasta. Miejsce, mówię, niepozorne, choć bardzo ważne dla historii muzyki, bo w 1943 roku, tak, w czasie II wojny światowej, właśnie w tej wiosce akuszerka przyjmowała poród. Tak pojawił się na świecie ten, który potem miał być nazywany ojcem polskiego bluesa. Tadeusz Nalepa.

0: Jedna z legend dotycząca tej piosenki i opowiadał o tym, że powstała w kilkanaście dosłownie minut po tym, jak Axl usłyszał, miał usłyszeć od jednej z dziewczyn Don't Cry na pożegnanie. A ciekawe, jak to było z tym Axlem, no i też Izzy Stradlinem, który miał też maczać palce w powstaniu piosenki, którą Państwu teraz zagraliśmy w Westerok. Don't Cry, zespół Guns N' Roses. Co jeszcze przed nami? Urodziny pewnego dżentelmana, który urodził się w Gdańsku i cały czas w Gdańsku mieszka. Ale najpierw AC/DC.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Od czego zaczynamy?
9: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontannen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
19: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
20: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
21: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
1: Reklama.
22: Hi, I'm Tom from Kasabian.
23: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
24: Hi, this is Keith Richards.
25: This is Tom Rauschler. You're listening to Esca Rock.

The Rock, zespołu AC/DC. W miniony weekend miałem okazję spotkać się z wieloma artystami na poznańskiej rokowiźnie. Wśród nich był ten, który usłyszał ode mnie życzenia urodzinowe na środę, czyli na dzisiaj. Tomek Lipa Lipnicki, człowiek dla mnie bardzo ważny muzycznie. Opowiadałem zresztą o tym w czasie festiwalu, jak to w 93 roku na Energii Sztuki Żarnowiec miałem okazję zobaczyć jego Illusion i jego, czyli pana Tomasza, po raz pierwszy na żywo. Uśmiechał się i bardzo się cieszył na nasze kolejne spotkanie. I mam nadzieję, Tomku, że tych spotkań jeszcze trochę przed nami będzie. Bardzo ważny muzyk, który pojawił się w takich składach jak Flapjack, jak Acid Drinkers, gra w Lipali, no i oczywiście w tym najważniejszym zespole, w którym tak naprawdę trzyma pierwsze skrzypce od pierwszego dnia. Illusion i nóż. Pan Tomasz ma dzisiaj urodziny i powoli zbliża się do 60. Dziś już ma 57 lat.

0: Born in the USA. Piosenka i płyta z roku, jeśli dobrze pamiętam, 84, która według wielu miała być hołdem dla Ameryki, a tak naprawdę jest pewnego rodzaju szpilką w Amerykę wsadzoną. Boss w ST Rock, na chwilę przed godziną 11. To teraz raport, a potem zawędrujemy razem z Robertem Plantem i ekipą w rejon Kaszmiru.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Pomimo, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Pucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
10: 30 sierpnia.
9: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
10: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
9: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
19: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.
20: Dyrektor CIA z wizytą w Rosji. Rozmowy dotyczyły kontaktów między służbami. Ciężarna zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. W raporcie najnowsze informacje od lekarzy. Polska i Hiszpania kupią nowoczesne tankowce. O szczegółach za chwilę.
21: SK Rock. Raport.
20: Minęła 11. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Kreml zabiera głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
22: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie.
20: Gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-letka w ciąży, którą wczoraj zaatakował żubr, pozostaje pod opieką lekarzy. Do incydentu doszło w Puszczy Boreckiej. Wolno żyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór.
23: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została transportowana do szpitala w Giżycku.
20: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnę, w lipcu szef MON-u informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
21: To jest raport.
20: Warto rezerwować czas na drugą połowę września, to w związku z Euromanią. W ponad 50 lokalizacjach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej będzie można m.in. za darmo odkrywać największe atrakcje Szlaku Orlich Gniazd.
24: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
25: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
24: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
20: Euromania od 18 do 20 września. O największych atrakcjach z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Ta muzyka Pink Floyd mnie przekonała.
1: Pogoda.
20: Od 18 stopni nad morzem i 19 na Suwalszczyźnie. To najchłodniejsze dziś miejsca w kraju. Około 22 kresek na termometrach w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie i południu większe zachmurzenie i tam też możliwe przelotne opady.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: pamiętają Państwo film, a potem serial, czy na odwrót, jak to było? Już nie pamiętam trochę, bo rzecz działa się, kiedy miałem 10 lat, 40 lat temu, ale to, co najważniejsze w filmie i serialu Marchewkowe Polo jest to, co zostało stworzone w warstwie muzycznej. Jan Borysewicz i Andrzej Mogenicki, autorami Marchewkowego Pola. 40 lat już ma ta piosenka. Ale zleciało.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekawe, czy to Cool Kids będziemy za 40 lat tak samo mocno wspominać. Beer McCreary.

0: mieć czy być zespół Myślowic Westy Rock. A teraz pojawi się grupa, o której usłyszałem po raz pierwszy, gdy w MTV było powiedziane, że producent płyty Nevermind Nirvany zakłada zespół i że nazywać się będzie Garbage. A potem pojawił się teledysk The Stupid Girl i szczerze mówiąc odleciałem. W sensie bardzo mi się spodobało to, co robiła ta szkocko-amerykańska międzynarodowa kapela. Mówię szkocka, bo rzeczywiście na czele tego zespołu, jeśli chodzi o frontmankę, stoi dziewucha z Edynburga. Niezwykle charyzmatyczna kobieta, która niedawno razem z zespołem miała okazję być na koncercie w Warszawie. Mówię charyzmatyczna, bo to jest faktycznie buntowniczka. Nie tylko na scenie, ale może nawet przede wszystkim w życiu prywatnym i tym branżowym. Nieraz nie gryzła się w język, za co bardzo cenię Shirley Manson. Ma dzisiaj urodziny wokalistka grupy Garbage. Powiem tylko tyle, że zmienia kod, cyferkę z przodu. I tu więcej Państwu nie powiem.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo jestem gentlemanem. The world is not enough. Garbage.

0: to Hollywood w piosence zespołu The Cranberries, to pewnego rodzaju przenośnia, bo tekst napisany przez wokalistkę odnosi się do rozczarowania sławą i tym nieustannym koncertowaniem. Absolutnie nie byli z tego powodu szczęśliwi już w roku 96. Tak, ta piosenka, tak jak cały album studyjny To The Faithful Departed, ma ją 30 lat. 30 lat temu. Państwo pamiętają te czasy? Prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem w momencie, gdy wychodziła ta płyta, Włodzimierz Cimoszewicz. 100 lat temu.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Nightwish to jeden z najbardziej cenionych zespołów ze świata symfonicznego metalu. Formacja co prawda 2 lata temu wydała nowy album, ale co ważne, nie koncertowała w ramach jego promocji. Jakie są w takim razie plany na przyszłość? Głos w tej sprawie zabrała Flor Jansen, a jej słowa nie brzmią jednak optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość tego bandu. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
9: Eskarok Radar.
11: All right, this is Kirk from Metallica.
12: Hello, I'm David Gilmour.
13: Hello, I'm Richard Wright.
14: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
15: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Babyset zespołu Måneskin. A teraz o chwili, w której zadrżało serduszko fanów zespołu Marillion. Rzecz działa się 19 lat temu podczas imprezy muzycznej Hobble on the Cobbles w angielskim mieście Aylesbury. I to wtedy legendarna formacja Marillion po raz pierwszy od prawie 20 lat wystąpiła w oryginalnym składzie z Fishem przy mikrofonie. Przypomnijmy, że Fish opuszczał zespół w roku 1988, by skupić się na karierze solowej, a jego miejsce wtedy zajął Steve Hogarth. Zatliła się nadzieja, że zespół Marillion może znowu z Fishem pojawiać się na kolejnych koncertach, no ale wokalista od razu powiedział, że ten wspólny występ był tylko jednorazowym przedsięwzięciem i fani nie powinni liczyć na reaktywację dawnego składu. No i tak jak powiedział, tak się stało, czy też raczej nie stało. Lavender.

0: obywatel GC prosi, by nie pytać o Polskę. A ja proszę, by nie pytać, dlaczego nie mówię teraz do usłyszenia. I jeszcze z Państwem tu zostanę do 13. Jaro, zapraszam.
1: Reklama.
2: Od czego zaczynamy?
3: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: Reklama.
11: Serial dopiero się rozkręca, a premier komentuje najnowsze informacje dotyczące zonda krypto. Zatrzymali szefa gangu, stołeczni policjanci rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. Uratowali wcześniaka ważącego 600 gramów. Sukces lekarzy w Ostrowie Wielkopolskim.
12: SK Rock. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, mówi Donald Tusk. Premier skomentował najnowsze informacje dotyczące zonda krypto. Wskazał powody blokowania przez Karola Nawrockiego i PiS ustawy o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków, ocenił szef rządu. Wśród najnowszych doniesień jest sprawa Michała Moskala, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który z szefem zonda krypto miał odbyć spotkanie na Ibizie. Polityk zapewnia jednak, że za wyjazd zapłacił sam, a rozmowy nie dotyczyły współpracy między panami. Wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w śledztwie w sprawie zonda krypto wystąpił przełom. Przekazał, że w sprawie są nowi prokuratorzy, którzy się nią zajmą, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. W zonda krypto oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy osób, a straty szacowane są na 350 milionów złotych.
12: To jest raport.
11: Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało im się także odzyskać dwa skradzione samochody.
13: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
11: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim 40-letni szef grupy i o 10 lat starszy jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzili udaną operację u dziewczynki, która urodziła się w 26 tygodniu ciąży i ważyła 600 gramów. Dziecko miało poważne poważne kłopoty z układem pokarmowym.
1: Skrajny wcześniak, pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Tu jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci i trzeba po prostu pacjenta operować.
14: To jest taka jubilerska robota.
1: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy, to raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
11: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram, jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki i w szpitalu spędzi jeszcze wiele tygodni. W skali roku takich zabiegów na maluchach ważących do kilograma jest w szpitalu w Ostrowie od jednego do kilku. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny trzeciego stopnia i jest jednym z dwóch tego typu w Wielkopolsce.
15: Eskarok Biznes.
11: Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak podkreślił, szansą na to jest uczestnictwo naszego kraju w pracach grupy G20, także w nadchodzących latach. Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy spotkają się w Karolinie Północnej w USA. W spotkaniu weźmie udział także Polska, którą będą reprezentować minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński. Sprzedaż odpowiadała za 18% ofert pracy opublikowanych w Pracuj.pl w pierwszej połowie roku. Kandydaci wysyłali na stanowiska sprzedażowe ponad 4,5 miliona aplikacji. W co trzecim ogłoszeniu podano widełki wynagrodzeń, wynika z raportu Rynek Pracy Specjalistów Pracuj.pl. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych mogła bezprawnie podwyższać czesne. Prezes UOKiK postawił uczelni zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Chodzi o podwyższanie czesnego o wskaźnik inflacji studentom, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2022-2023.
15: Pogoda.
11: Dziś zachmurzenie małe, na północnym wschodzie i południu duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich, około 18 stopni, a ciśnienie 1012 hektopaskali.

0: Emily z kolegami, Evanescence i Going Under, Westerok. A teraz wspomnienie naprawdę niezwykłej osoby.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wczoraj dotarła do nas informacja o śmierci Dolly Parton, artystki, która chłopcom w wieku dojrzewania kojarzyła się, jakby to powiedzieć, z bogatego instrumentarium. I to wspomnienie zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. No i wywoływać będzie, proszę wybaczyć, dalej. Ale tak na poważnie, to była prawdziwa legenda, amerykańska piosenkarka, która była jedną z najbardziej utytułowanych artystek w historii muzyki, nie tylko country, w ogóle, jako taki. Ponad 3000 napisanych piosenek, kariera trwająca ponad 60 lat, 11 albo 12 nagród Grammy, prawdziwa gwiazda muzyki, ale też kina i telewizji, bo pojawiała się w filmach. Dolly Parton. Już jej niestety od wczoraj z nami nie ma. Zmarła w wieku 80 lat. Postanowiłem zagrać dziś przepiękną piosenkę, którą napisała ona jeszcze w latach 70., a po którą sięgają inni wielcy artyści, jak na przykład The White Stripes.

even though you can.

0: Jolene wspominałem przy okazji kawałka, który zrobili po swojemu, The White Stripes, Dolly Parton i 11 nagród Grammy. Oni też dostali kiedyś, czyli grupa Survivor, właśnie za ten numer nagrodę Grammy, kiedy napisali piosenkę na potrzeby filmu Rocky 3. To już za nami. A co przed nami? Wspomnienie Chrisa Cornella i jego piosenka, ale najpierw T-Love z Pociskiem Miłości.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Reklama.
15: Hi, this is Keith Richards.
16: My name is Gary Clark Jr.
17: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

Pretty Reckless w polskim radiu SK Rock. Grałem dziś Państwu pewną bondowską piosenkę zespołu Garbage z okazji urodzin Shirley Manson, czyli wokalistki, i wtedy odezwały się głosy, czy by nie zagrać jeszcze jednej bondowskiej, ale tym razem autorstwa Chrisa Cornella. Ja jestem na takie propozycje zawsze bardzo otwarty, bo Chris Cornell zawsze miał i mieć będzie miejsce w moim sercu. You know my name.

0: Hej i Misie. Na koniec od pana Jara, który dziś spędził z państwem godzinkę dłużej i jutro i pojutrze zdaje się będzie podobnie. Zatem do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Oddaję stereski rok w ręce Łukasza.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
13: F-35 w drodze wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w Polsce. Oszustwa podatkowe i akta oskarżenia dla 20 podstawionych prezesów spółek. Od września dieta planetarna, kulinarna rewolucja w szkolnych stołówkach.
14: SK Rock. Raport.
13: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
13: Będą to już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze trzy maszyny zostały oficjalnie przyjęte w czerwcu.
14: To jest raport.
13: Samolot z Węgier wylądował na lotnisku w Balicach. Do Polski przywieziono trumnę z ciałami 12 ofiar wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. Sekcja będzie w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, mówi nam Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
16: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 62-latek, który prowadził autokar, został zatrzymany. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej, skutkującej śmiercią wielu osób. W szpitalach na Węgrzech pozostają 3 osoby i jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski. Staną przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Zastępczej. Mieli wyłudzać zwroty z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Do tego procederu wykorzystano kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
17: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
13: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Akt oskarżenia liczy ponad 800 stron, a organizatorzy procederu są objęci odrębnym postępowaniem.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
18: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
19: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Puścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
13: A nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
1: Pogoda.
13: Dziś pogodnie. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura przeważnie od 21 do 23 stopni. Nieco cieplej. Na zachodzie 24 stopnie i taka temperatura w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. 23 kreski w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie, a w Lublinie i Katowicach na termometrach 22 stopnie. 20 i najchłodniej w Gdańsku i Suwałkach.

Edyta Bartosiewicz i Jenny Westerok. Edyta Bartosiewicz, która po długiej przerwie wróciła na scenę w 2024 roku podczas koncertu na Top of the Top Sopot Festival i pomimo drobnych problemów z odsłuchami dała sobie radę i zagrała naprawdę świetny koncert. No i od tamtej pory koncertuje i przygotowuje kolejne niespodzianki dla swoich fanów i fanek. A skoro przy Top of the Pop jesteśmy, które trwa właśnie w Sopocie, no to przypominam, że w niedzielę Top of the Rock, ostatni dzień festiwalu, upłynie pod znakiem muzyki rockowej. My też tam będziemy, bo jesteśmy patronem medialnym tej imprezy, także bardzo nas to cieszy. No i do zobaczenia w niedzielę w Operze Leśnej w Sopocie. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu, 13 minut po 13 w środę, 26 sierpnia w Esterok. Teraz Billy Morrison i Dexter Holland i Never Gonna Change.

Dabi w moim ogrodzie, Westerok. I po pierwsze pędzę od razu, proszę Państwa, sprostować. Miałem na myśli czwartek, czyli jutro, a powiedziałem niedziela. Nie wiem, moja głowa już jest gdzieś tam w weekendzie. Mowa oczywiście o koncercie Top of the Rock w Sopocie, na którym wystąpią Lady Punk, Perfect, Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka i Trio Jam, Mirosław Kalisiewicz, Tomek Lipiński i Arek Jakubik z doktorem Misią. Także poprawiam się, no ale nie popełnia błędów, tylko ten, który nic nie robi. Czyli mamy jasność. Top of the Rock zaczyna się jutro o 19:30. Tymczasem już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie pojawi się zespół, na którego koncert ja czekam, szczerze powiedziawszy, z utęsknieniem i nie mogę się już tego 8 października doczekać. No bo to będzie zespół Deep Purple, który będzie supportował zespół Jailer, to jest brytyjska grupa. Bilety jeszcze są do zdobycia. Startuje impreza o 17:30, otwarcie bram, a o 19:00 pierwsze koncerty, więc pewnie Deep Purple wejdzie na scenę koło 20:30. No to słuchamy Perfect Strangers w Esterok i Deep Purple.

0: Red Hot Chili Peppers i Other Side, Westerok, a ja za chwileczkę sięgnę, proszę Państwa, po album, który okrył się pięciokrotną platyną w samych Stanach Zjednoczonych. No a na świecie, szkoda gadać. Album z 91 roku zatytułowany Pocket Full of Kryptonite, czyli kieszeń pełna kryptonitu, czyli tego materiału, na który wrażliwy był Superman. Autorami tego okrążka są panowie ze Spin Doctors. No i wiadomo, że jak Spin Doctors, no to musi być albo Little Miss Can't Be Wrong, albo Two Princess. Ja dziś postawiłem na ten drugi. Już za momencik zagram go dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Oni z tym Banderą to wychodzą z taką, z takim entuzjazmem, nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery, nie? Oni wychodzą, baćko, nasz Bandera. I, wiesz, nasz... i wychodzi, były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech i radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie. I nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie, no, że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, albo będą się siedzieć kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie, wiesz, wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów. Albo będą musieli tę politykę zweryfikować.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Od czego zaczynamy?
8: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourache 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit!
14: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
15: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
18: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
19: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Jesienią 2024 roku krążyły pogłoski o powrocie zespołu Acid Drinkers w pierwotnym składzie. Reaktywacja stała się faktem, a grupa od miesięcy koncertuje. Czy to zapowiedź nowego albumu? Tomasz Titus Pukacki nie po raz pierwszy uchylił rąbka tajemnicy dla Eski Rock, odpowiadając, jakie Acidzi mają plany i co się wydarzy w najbliższym czasie. Więcej szczegółów znajdzie się na eskarock.pl.
1: Eska Rock. Radar.

To Nothing But Thieves i Evolution w Esterok. A ja mam, proszę Państwa, dla Państwa prezenty, czyli kubek Eskirok i smyczkę Eskirok. Bardzo chętnie się nimi podzielę, bardzo chętnie dam je komuś z Państwa w zamian za głosówkę na Messengerze Eskirok. A w tej głosówce proszę mi opowiedzieć o tym, co ma albo co potrafi Państwa pies, czego nie mają i nie potrafią inne psy, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, no i o psach dzisiaj będziemy na antenie Eskirok rozmawiać podczas naszego spotkania. I od razu zaznaczam, smycz, którą mam dla Państwa, no nie nadaje się do wyprowadzania na niej psa, ale za to ładnie wygląda na szyi i potrafi otwierać butelki. Czekam na Państwa głosówki, co mają albo co potrafią Państwa psy, czego inne psy nie mają i nie potrafią. Messenger Eskirok czeka. A już teraz Metallica i Said But True.

0: Roxanne to The Police. Z tym numerem kończymy pierwszą z czterech godzin naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 14, to oznacza najświeższy raport już za momencik. Po raporcie czeka już bardzo dobry numer grupy Human zatytułowany Polski.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sąsiad w drzewie genealogicznym, dobra, ja nikomu nie życzę.
3: No chyba, że ktoś po sąsiedzku mieszka z rodziną, to przede wszystkim.
2: A właśnie, bo to też tak może być.
3: Nagle dziadkowie, rodzice, teściowie.
2: Wujek, ciocia po prostu, no to też tak może być od razu, że nie życzę przecież. Blisko
3: ale
2: rodziny to jest to.
3: Ale listonosz nie, no? Hydraulik nie.
2: Hydraulik zwłaszcza. Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Politycy KO zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania Moskala z Kralem. W raporcie Śląski seria włamań do domów jednorodzinnych. Tymczasem filmy o bezpieczeństwie kręcą druhowie z Bydgoszczy.
3: SK Rock. Raport.
2: 14. Anna Kruszyńska zaprasza, a na początek nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedzieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Ma to związek z doniesieniami o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Artykuł na ten temat opublikowała dziś Wirtualna Polska. Z tekstu wynika, że poseł chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem Moskal miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie.
3: To jest raport.
2: Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Razem z Hiszpanami mamy wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 roku do Polski mają trafić 4 takie samochody. Zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
2: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padł sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. Jak podaje oficer prasowy KMP w Będzinie Marcin Szopa, sprawa ma charakter rozwojowy.
5: Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
2: Także w powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, kobiety i 4 mężczyzn, obywateli kilku europejskich krajów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Najpierw powstał scenariusz pod okiem opiekunów, a potem młodzi nakręcili filmy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Bydgoszcz, Fordon, przygotowała cykl filmów dotyczących reagowania w sytuacjach zagrożenia. Konkurs dla członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych dotyczących bezpieczeństwa ogłosiła Państwowa Straż Pożarna, mówi druh Aleksander Lipski.
6: Podjęliśmy to wyzwanie i zaczęliśmy właśnie tworzyć serię filmików edukacyjnych. Czy to właśnie o powodziach, czy o syrenach alarmowych. Ostatnio na przykład były właśnie ich testy. Jak właśnie reagować na to? Jest film przedstawiający poradnik dla wszystkich kierowców na naszych drogach o tym, jak prawidłowo utworzyć korytarz ratunkowy.
2: To była praca zespołowa i każdy mocno się angażował.
7: Razem wspólnie wymyślaliśmy pomysły na te filmiki. No mamy kreatywną drużynę, więc każdy włożył swoją cegiełkę w ten projekt.
8: Robił jako aktor, coś mówił, coś pokazywał, był jako, nie wiem, jakieś tło. My chcieliśmy przekazać po prostu ludziom, jak reagować w jakichś sytuacjach.
2: Mówią Maja Wnuk i Antonina Lepek, a filmiki młodych druhów można oglądać w mediach społecznościowych.
1: SK Rock Biznes.
2: Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą niższe niż w środę. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy system do cyfrowego tworzenia, zarządzania i udostępniania informacji lotniczych. Rozwiązanie ma m.in. zwiększyć automatyzację przetwarzania danych oraz usprawnić współpracę systemów zarządzania ruchem lotniczym. Województwo Małopolskie odebrało ostatnie 2 pociągi elektryczne. Tym samym zakończyła się realizacja pierwszej umowy wykonawczej z firmą Newag, która obejmowała dostawę 6 pojazdów. Inwestycja o wartości ponad 341 milionów złotych została zrealizowana przy wsparciu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Pogoda.
2: Dziś zachmurzenie małe, na północnym wschodzie i południu duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich, tam około 18.

0: Erase and Rewind to grupa The Cardigans w S-Rock. Rozpoczynamy, proszę Państwa, drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się bardzo nisko i cieszę się bardzo, że jesteście Państwo ze Skomrock i ze mną. Teraz przed nami absolutny weteran polskiej sceny rockowej i metalowej, czyli gość, który nagrał największe przeboje z grupą Turbo, gość, który grał z grupą Seti, gość, który nagrał cudowny album z taką grupą Esquarial, zatytułowany Klasika, polecam bardzo gorąco. No i gość, który ostatnio nawet spróbował swoich sił w śpiewaniu bluesowym i bardzo dobrze mu to wyszło, taka płyta nagrana z zespołem Blues Fighters. Ten gość to jeden, jedyny i niepowtarzalny Grzegorz Kupczyk, który w końcu po ponad 40 latach kariery postanowił wydać swoją pierwszą solową płytę. Ta płyta nosi tytuł Aperitif, pojawi się jesienią, ale my mamy pierwszy singiel promujący ten krążek, bardzo imprezowy i bardzo pod nóżkę numer zatytułowany Party Doll.
1: Ten kawałek.

Ja już nie mogę się tego doczekać, bo uwielbiam pasjami ten zespół. Kiedyś to było moje takie guilty pleasure, teraz to jest coś, do czego przyznaję się otwarcie. Zespół 30 Seconds to Mars. A najpiękniejsze w tym wszystkim, proszę Państwa, jest to, że podczas tego koncertu, który 30 Seconds to Mars zagra w Krakowie, zaprezentują dwa albumy. A Beautiful Life versus This Is War. Dwa moje najbardziej ukochane albumy tego zespołu. Ja już nie mogę się doczekać, Państwo pewnie też. No to sięgamy na album Beautiful Life i gramy numer The Kill.

0: Pearl Jam i Jeremy w S-Rock. Historia, proszę Państwa, tej piosenki sięga 8 stycznia 1991 roku, kiedy to prawdziwa postać, Jeremy Dell, 15-latek, popełnił samobójstwo przed całą swoją klasą w szkole, a dlatego to zrobił, ponieważ dzieciaki w szkole po prostu się z niego nabijały i go męczyły. Także okazuje się, że problem bullyingu tak zwanego to jest problem, który sięga bardzo daleko. Potem Eddie Vedder gdzieś przeczytał artykuł na temat tego wydarzenia, no i napisał piosenkę. I bardzo dobrze, że ją napisał, ponieważ wielu młodych ludzi zostało tą piosenką uświadomionych. I mam nadzieję, że chociaż trochę tego bullyingu w szkołach zostało przez tę piosenkę powstrzymanego. To było Pearl Jam za nami, a już za chwileczkę w S-Rock Kazik na żywo i Celina.
1: Reklama. Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Zł 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Reklama.

To Nickelback i Bones for the Crows w AST Rock. Skoro mówimy o Bones, czyli o kościach, no to wiadomo, kto najbardziej lubi kości. Ano nasi czworonożni przyjaciele. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa i z tej okazji ja rozdaję Państwu kubek Eski Rock i smyczkę Eski Rock. Smyczkę, która nie jest do wyprowadzania psa, no chyba, że macie Państwo takiego małego, takiego, co się do torebki mieści, no to wtedy ta smyczka się sprawdzi. Owszem. Jeżeli Państwo chcą ode mnie taką smyczkę i taki kubek dostać, to trzeba mi nagrać głosówkę na Messengerze Eski Rock, odpowiadając w tej głosówce na pytanie, co takiego potrafią albo co takiego mają Państwa psy, czego nie mają, tudzież nie potrafią inne psy. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a teraz słuchamy Nicka Cave'a i Kylie Minogue w Eski Rock i numeru Where the Wild Roses Grow.

0: Living on the Edge. Życie na krawędzi to Aerosmith w SC Rock za nami. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15. Normalnie o tej porze powinienem oddawać stery Dawidowi Zygmuntowi, ale Dawid wyjechał w delegację. Dokąd i po co? No to się jeszcze okaże. Natomiast najważniejsze jest to, że w związku z tym, że Dawida nie ma, to ja zostaję z Państwem do 17, czyli po 15 jeszcze się usłyszymy i zagram dla Państwa m.in. numer Disturbed, Land of Confusion. Najpierw jednak najświeższy raport Westerok, ten już za chwileczkę.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w powiecie jędrzejowskim. Do spotkania z Putinem nie doszło. Głos Kremla w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Fair play i sportowe emocje w Łodzi Soccer Camp pod okiem Grzegorza Krychowiaka.
21: SK Rock. Raport.
20: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zablokowana A2 w kierunku Poznania. Od tego zaczynamy raport. To po wypadku w powiecie nowotymskim. Na odcinku pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Bóg zderzyły się dwa samochody. W wypadku ranna została przynajmniej jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Przynajmniej do 17.30 będą utrudnienia. A utrudnienia także na drodze wojewódzkiej numer 728. W powiecie jędrzejowskim doszło do tragicznego wypadku. W Woli Teserowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Z ustaleń policji wynika, że 66-letni motorowerzysta, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa.
22: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. W chwili obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
20: Mówi Beata Soboń, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Trasa łącząca Małogoszcz z Jędrzejowem jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia w miejscu tragedii potrwają kilka godzin.
21: To jest raport.
20: Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe podczas pobytu w Moskwie spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Do spotkania z Putinem nie doszło, mówił Pieskow. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin został natychmiast informowany o wszystkim. Do końca nie wiadomo, o czym szef CIA rozmawiał z rosyjskimi służbami. Informacja o wizycie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. Wcześniej media donosiły, że Stany Zjednoczone poprosiły Kijów, by wstrzymał ataki na rosyjskie cele na czas wizyty Ratcliffe'a.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mnich.
1: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
3: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
9: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
3: No trochę są jakieś kompleksy.
23: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
9: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
24: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
1: Grzegorz Krychowiak.
24: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
3: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
20: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd. Zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem, również na stadionie Widzewa, zagrają zawodnicy z kampu.
19: Pogoda.
20: W ciągu dwóch najbliższych dni w pogodzie dość spokojnie, z polarną, morską masą powietrza, która przyniesie temperaturę w granicach od 19 do 26 stopni. Nocami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A dziś na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu duże i całkowite. W Sudetach i w Tatrach słabe opady deszczu. W godzinach popołudniowych opady także na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na południu i zachodzie, a najchłodniej dziś nad morzem. Lokalnie 18 stopni.

0: To Republika i telefony Westerok i to telefony w mojej głowie. Ja na szczęście mam telefon również w studiu. Państwo dzwonicie, przed chwilką zadzwonił słuchacz, który bardzo chciał pochwalić tę nową strategię promocji polskiej. Jakiś agile, jakiś chleb, jakieś tego typu rzeczy. No, tak, pochwalamy, żeby nie było. Tak, w końcu coś robią. Lepiej, że coś robią, niż żeby nie robili. Przynajmniej jakoś się o nas mówi. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko do 17. Jeszcze jesteśmy razem na antenie Skirok. Teraz przed nami nowa piosenka grupy YouTube, Street of Dreams. Zbliża się coraz większymi krokami, proszę Państwa, 50-lecie tej kapeli. No i prawdopodobnie na 50-lecie między innymi dostaniemy nowy materiał, nową pełną płytę. To jest więcej niż pewne, tak mi się wydaje. Pytanie tylko kiedy dokładnie. Czekamy z niecierpliwością. Street of Dreams zapowiada właśnie ten materiał, o którym tak naprawdę jeszcze absolutnie nic nie wiadomo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To System of a Down i Lonely Dave Esterok. Za chwileczkę T-Rexi i Children of a Revolution. Będzie też chyba najbardziej emocjonalna i najbardziej personalna piosenka, jaką kiedykolwiek napisał James Hetfield. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
13: 30 sierpnia
12: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
13: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
12: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.
14: Eskaro.
15: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

T-Rex i Children of the Revolution, Westerok. Teraz zgodnie z obietnicą będzie bardzo personalna, bardzo taka emocjonalna piosenka, którą napisał James Hetfield, który w ogóle czerpał wiele inspiracji do swoich piosenek ze swojego dzieciństwa. W wieku 16 lat zmarła matka Jamesa Hetfielda, zmarła na raka. W dodatku, jako że była taką bardzo oddaną chrześcijanką, odmówiła wszelkiej pomocy lekarskiej i pozwoliła leczyć się tylko modlitwami. No i James napisał na ten temat kilka piosenek, między innymi The God That Failed, albo właśnie drugą, którą teraz mam dla Państwa przygotowaną, czyli numer

0: Metallica i Mama Set w Esce Rock. Zbliża się 15.31, czas na najświeższy raport.
1: Esce Rock.

0: Sport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. W drodze do Polski jest 5 myśliwców F-35. To już kolejne maszyny na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 zostały oficjalnie przyjęte w czerwcu. Do końca roku ma ich być w sumie 14. Teraz nowe informacje w sprawie awantury na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła zarzuty 10 osobom uczestniczącym w sobotnim proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń, a do tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Będzie teoria, ale też praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
3: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w 3 krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikatu i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
0: SK Rock Sport.
1: Dziś mają dzień na odpoczynek. Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy idą jak burza. Mają na koncie 3 zwycięstwa i są już pewne awansu do 1/8 finału. Wczoraj w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Do zwycięstwa biało-czerwone poprowadziła atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty.
4: Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedziałyśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Jutro biało-czerwone zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. Żelijo Kopić, nowym trenerem Wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok. Zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę po przegranych derbach z Krakowią. 48-letni Kopić jest doświadczonym szkoleniowcem. Jako pierwszy trener pracował m.in. w Hajduku Split, Pafos FC, a ostatnio w Dynamie Bukareszt. Wieczysta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów, a nowy trener zadebiutuje w sobotę w derbach Krakowa z Wisłą.

0: Getting Away with Murder to Papa Roach w Ester Rock, a to już jest, proszę Państwa, ostatni moment na to, żeby opowiedzieć mi za pomocą głosówki na Messengerze Eski Rock o umiejętnościach albo o cechach, które ma Państwa pies, a którego inne psy nie mają. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa i z tej okazji rozdaję Państwu nagrody. Mam kubek Eski Rock, mam smyczkę Eski Rock, nie taką dla psa, o nie, taką naszyjkę z otwieraczem do butelek i bardzo chętnie komuś z Państwu ją wręczę. Je wręczę, bo to razem z kubkiem. Ale poproszę o Państwa pochwały na temat Państwa psów. Czekam na Messengerze Eski Rock. Tymczasem teraz przed nami zespół, który w 2023 roku był jednym z headlinerów Openera, a już 19 marca 2027 roku zagra na warszawskim Torwarze. To Kaleo i numer Bloodline.
1: Eska Rock. Wybieramy dla Was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Wyspa, drzewo, zamek. To Perfekt w Esterok. A teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka o wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Hollywood z wielkimi marzeniami, no ale niestety w większości wypadków tych marzeń nie udaje się spełnić. A to dlatego, że po prostu, mówiąc kolokwialnie, ci ludzie są zacięcy w uszach. Tak przynajmniej twierdzi, że o tym jest ta piosenka Anthony Kiedis, czyli gość, który napisał do niej tekst. To chyba wie, co mówi, czyż nie? Red Hot Chili Peppers i Tell Me Baby, Westerok.

0: I Wanna Be Your Slave to Maneskin w Esterok. Tymczasem na zegarze już 3,5 minuty pozostały do godziny 16. O 16 punktualnie najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Anny Kruszyńskiej.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
9: Klasa, a nawet klasyka.
8: Arab?
9: Też klasa.
10: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
11: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
10: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
14: 30 sierpnia
13: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
14: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
13: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.
1: Eska Rock.
18: Gramy dla was najlepsze.

0: Warszawa.
1: Śmiertelne pobicie w Krakowie jest decyzja sądu w sprawie zatrzymanego. Wcześniej Kreml, a teraz Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Sztuczna inteligencja pomoże w edukacji zdrowotnej. Co na to nauczyciele?
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska zaprasza. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
3: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
1: I jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z izby dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie.
3: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
1: Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobnie uczestnicy napadu ukrywają się za granicą, na południu Europy.
2: To jest raport.
1: Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
1: Zmieniamy temat. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu, który ma 900 stron. Mówi twórca platformy Rafał Gromek z Connect for Kids.
5: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Dajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu mamy rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
6: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę, wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
1: Dodaje nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z LO we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 do 23 stopni. Nieco cieplej na zachodzie 24 stopnie i taka temperatura w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. 23 kreski w Poznaniu, w Warszawie, Łodzi i Krakowie, a w Lublinie i Katowicach na termometrach 22 stopnie. Najchłodniej dziś w Gdańsku i Suwałkach 20 stopni.

0: Jeden w mojej ocenie z najlepszych numerów grupy Toto. Hold the line, Westrock. Na początek ostatniej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 11 minut po 16, Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 17. Jeszcze jesteśmy razem na antenie Skirok. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii naszego zespołu. Tak powiedział Mike Kerr, jedna druga grupa grupy Royal Blood, którą tworzy z perkusistą Benem Thatcherem. Czy udało się chłopakom osiągnąć ten cel? No, w całości dowiemy się i przekonamy się o tym 13 listopada, kiedy to pojawi się nowy krążek Royal Blood zatytułowany Dead Company. Póki co mamy próbkę tego krążka. No i powiem szczerze, że po tej próbce wnosić można, że panowie cel osiągnęli. Jak będzie dalej, o tym przekonamy się pewnie bliżej terminu. Póki co Royal Blood i 10 over 10 Westrock.
1: Ten kawałek to

0: To hej, ja ty w Ester Rock, a już za chwileczkę Music Uprising, a potem dam komuś z Państwa nagrody, prezenty, rzecz jasna.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Od czego zaczynamy?
8: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama.

0: To Music Rising Westerok, a ja teraz mam nagrody. Mam kubek Eskirok i mam smyczkę Eskirok. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Psa, w związku z tym zbierałem Państwa pochwały i Państwa informacje na temat tego, co Państwa psy potrafią, czego nie potrafią psy innych, albo co mają, czego inne psy nie mają. No i jedna z odpowiedzi przybyła od Anki.
1: Wiesz co, mój pies... Owczarek niemiecki imieniem Tymoteusz. Poza tym, że czytuje Kanta w oryginale, jest cholernym wykształciuchem i inteligentem, ma absolutnego fioła na punkcie wiewiórek. Do tego stopnia, że kiedyś wlazł za jedną na drzewo. Problem polegał na tym, że nie umiał zejść z tego drzewa i trzeba go było zdjąć.
0: Ciekawy jestem, kto to zdejmowanie odczyniał. A przy okazji, ja się nie dziwię, że on czyta Kanta w oryginale. W końcu to owczarek niemiecki. Nagrody, Anko, lecą do ciebie, ale ja postanowiłem, proszę Państwa, dzisiaj przyznać dwie nagrody ex aequo, no bo jest jeszcze pies Janusza, który ma wyjątkową umiejętność.
2: Mój pies potrafi zeżreć całą cebulę teściowej z grządki.
0: Pozdrawiamy, Janusz, ciebie.

0: To Plamy na Słońcu i Kazik na żywo, Westerok, a już za chwileczkę przed nami, proszę Państwa, najświeższy raport. Ania już jest w studiu, a to oznacza, że pora zaczynać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach, byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No, ośmiornice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: Przede wszystkim jedną dramatyczną historię. Na Mazurach pies sąsiada mnie tak pogryzł, że hej, ja wszystkie blizny, które mam na twarzy, to mam, a mam ich trochę, to mam po psie właśnie.
3: I zobacz, i taką historię opowiadasz, ludzie jedzą śniadanie, a jak mamy nagrany dźwięk z miasta, że komuś zmarł pies po weselu, to nie chciałaś zagrać.
4: No ale rany, no to jest, to prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Setki zaginionych i co najmniej 95 ofiar śmiertelnych. To w Nepalu po powodzi błyskawicznej. Władze w Katmandu podały, że za zaginionych uznaje się ponad 380 turystów, w tym 290 cudzoziemców. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć, a do tematu wrócimy o 17.00. Kolejne osoby z zarzutami w sprawie działalności grupy kapitałowej Hrejt. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zatrzymała 5 osób, w tym 3 kierowników budowy. Śledczy podejrzewają, że w dziennikach budowy świadczono nieprawdę. Zarzuty usłyszały też kobiety podejrzane o wydawanie takich poleceń. Wcześniej zatrzymano pośredników finansowych, którzy mieli wprowadzić klientów w błąd co do możliwości odzyskania zainwestowanych pieniędzy. Zarzuty dotyczą oszustw na kwoty od 75 do nawet 370 milionów złotych w zależności od liczby pozyskanych klientów. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Kompletnie pijany kierowca z sądowym zakazem wjechał w wiadukt. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w Sieradzu w województwie łódzkim.

0: Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, szybko przesiadł się na miejsce pasażera. Policjanci zbadali stan trzeźwości 42-latka. Alkomat wskazał, że miał on w organizmie prawie 2,3 promila alkoholu.
1: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. 42-latek usłyszał już zarzuty. Oprócz kary więzienia grozi mu też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
2: SK Rock Sport.
1: Zagrają dla Dymka w Szczecinie. Duma Pomorza zmierzy się dziś z Udinese Calcio. Będzie to mecz charytatywny, a dochód zostanie przeznaczony na leczenie Roberta Dymkowskiego, legendy Pogoni, który choruje na stwardnienie zanikowe boczne.
3: Będziemy wspierać legendę naszego klubu. Szykują nam się niesamowite piłkarskie emocje oraz możliwość zrobienia czegoś dobrego dla człowieka zasłużonego dla Pogoni Szczecin, dla szczecińskiej piłki.
1: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza, a pierwszy gwizdek o godzinie 18. To był nostalgiczny powrót. Słynna amerykańska tenisistka Serena Williams po 4 latach wróciła na korty w Nowym Jorku. Wystąpiła w turnieju mixta US Open u boku Hiszpana Carlosa Alcaraza, który z kolei zagrał po raz pierwszy od 4 miesięcy. Ich występ wzbudził aplauz publiczności. Utytułowany duet odpadł jednak w drugiej rundzie.

To The Cranberries i Dreams w SC Rock, a ja, proszę Państwa, przypominam, że już w najbliższy weekend wielki finał tegorocznej rockowizny, trzecia odsłona tej imprezy, Kraków, lotnisko Rakowice, Czyżyny, imprezy, której SC Rock jest bardzo dumnym patronem medialnym. Zagrają Coma, Lacuna Coil, Acid Drinkers, Jam, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Zenek Grabowski, czy chociażby Royal Republic. No to posłuchajmy Royal Republic w SC Rock z tej okazji. Venus to ich interpretacja wielkiego przeboju Bananarama.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I Kobra Nocka w SC Rock na prawie papa ode mnie. Już za chwileczkę, za 7 minutek. Przywita się z Państwem Michał Prokopowicz. Ja na dziś się ukręcam, ale spokojnie, będę tutaj czekał na Państwa już jutro od godziny 13. A na do widzenia ode mnie absolutny klasyk od grupy The Doors, czyli Riders on the Storm. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję pięknie za dziś i zapraszam na jutro.

0: autopromocja. Melina S-Rock.
1: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam, wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
2: Melina. A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia
11: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
11: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Warszawa.
1: Powódź błyskawiczna w Nepalu. Zginęło ponad 90 osób. Setki uznaje się za zaginionych. Politycy KO idą do prokuratury. Chodzi o spotkanie Michała Moskala z szefem Zonda Krypto. Spory ruch w sklepach papierniczych. Rodzice kompletują wyprawki szkolne dla dzieci.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 95 osób nie żyje po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki uznaje się za zaginionych. Władze w Katmandu podały, że obecnie poszukuje się blisko 400 turystów, w tym niemal 300 cudzoziemców. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
2: To jest raport.
1: Chcą, by zajęli się tym śledczym. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Złożenie zawiadomienia zapowiedzieli dziś europoseł KO Borys Budka i poseł KO wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Politycy podejrzewają, że mógł on nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
4: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
1: Mówi Borys Budka. KO chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wpłaty na powiązaną z nim fundację. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jedzie slalomem po autostradzie z ogromną prędkością, wyprzedza pasem awaryjnym, a policja rozkłada ręce. TikToker Radosław S. od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie dla innych na drodze. Służby nic nie mogą zrobić, a kierowca jawnie w swoich nagraniach kpi sobie z policji. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych Radosław S. znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
6: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
5: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Spory ruch w sklepach papierniczych w Nowym Sączu. Rodzice kompletują wyprawki szkolne dla dzieci, a do kupienia jest sporo.
7: Głównie zeszyty, kratka, linie. Część mamy już kupionych, także dzisiaj może nie będzie dużo do zapłacenia.
8: Co trzeba jeszcze dokupić?
9: No wszystko, zeszyty, bloki, jakieś tam kredki, farby.
8: Co tam się znajdzie w plecaku?
10: Kredki, różne zeszyty, teczki, flamastry i jakieś takie ołówki, gumka.
11: Najczęściej kupują zeszyty, przybory szkolne, plecaki, piórniki. Także jest zainteresowanie.
1: Mówiła pani Agata, właścicielka sklepu papierniczego w Nowym Sączu.
0: Pogoda.
1: Dziś na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu duże i całkowite. W Sudetach i w Tatrach słabe opady deszczu. W godzinach popołudniowych opady także na północnym wschodzie. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na południu i zachodzie. Jutro pogodnie i cieplej. Od 21 na północnym wschodzie, około 24 w centrum do 26 stopni na południu.

A skoro już jesteśmy przy tych motylach, to ja nie wiem, czy państwo znacie taką historię, którą kiedyś mała Amy Winehouse opowiadała, pani Janice oraz jej chrześnica Diona. Zdały, że wierzą, iż piosenkarka powróciła, uwaga, po śmierci pod postacią czarnego motyla. To jest w ogóle długa historia a propos reakcji chrześnicy podczas pogrzebu i tego, co wierzy dzisiaj pani Janice Winehouse. Dlaczego o tym wspominam? No bo szalone jest także to, co ostatnio powiedział pan Mark Ronson, czyli producent jej wyjątkowej płyty i wielki przyjaciel Amy Winehouse. Powiedział, że to jest szalone, że 6 piosenek nagranych w przypływie tej szalonej muzycznej fascynacji 20 lat później wciąż ma tak ogromne znaczenie dla tak wielu ludzi. I to fakt, że ta płyta stała się ikoniczna. I dlatego z okazji 20. rocznicy premiery Back to Black Amy Winehouse dostaniemy wyjątkowe wydanie tej płyty. Na 3 krążkach winylowych albo na 3 płytach CD. Różne wersje, dużo zaskoczeń, w tym m.in. niepublikowane dema, czy trudno dostępne nagrania ze stron B oraz zapisy koncertu, jak chociażby z Paradiso w Amsterdamie z 8 lutego 2007 roku. To wszystko, drodzy państwo, tylko podkreśla, że warto jest czekać na te reedycje, a to, że ta artystka była wielka i to, że 20 lat temu wydała wielką płytę, niech najlepszym potwierdzeniem będzie to, że na najnowszej płycie zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, panowie sięgnęli po cover właśnie z tej płyty.

0: wyjdę na ortodoksa, ale jednak tej chrypki trochę mi brakuje. Natomiast warto wspomnieć o tym, że 30 września w kinach zobaczymy film Unshatter, który będzie opowiadać o kulisach nowego rozdziału w historii grupy po śmierci Chestera Benningtona. Będziemy mogli zobaczyć nagranie albumu From Zero. No i przede wszystkim rozpoczęcie światowej trasy koncertowej z Emily Armstrong w roli nowej wokalistki. W skrócie, drodzy Państwo, kilka rzewnych tekstów, wybuchające oczywiście te wszystkie piękne fajerwerki, no i oczywiście piękne obrazki ze stadionów. To wszystko już 30 września. Mało tego, gdyby brakowało Wam natomiast emocji kinowych, to wiedzcie, że po 18 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na film producentów Obsesji. Nie powiem jeszcze jaki film, ale jak zobaczyłem na plakacie hasło Przekrocz granicę strachu, to pomyślałem, że pasuje do radaru.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Koniec lata? Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Reklama.

0: No, mało kto się burzył, drodzy Państwo, przy okazji drugiego dnia Sopockiego Festiwalu. No, ja uważam, że Sopocki Festiwal bez burzenia się to jest stracony festiwal, dlatego corocznie oczywiście obserwujemy te wszystkie różne kontrowersje i przyznam Państwu szczerze, że w tym roku, no, Agnieszka pięknie, królowa łez, można powiedzieć, że królowa stanęła na wysokości zadania. Przy okazji już teraz czas na dowiedzenie się, co tam słychać, drodzy Państwo, w wielkim świecie.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na S17. Na obwodnicy Lublina, niedaleko Turki, zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, przewieziono ją do szpitala. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy i Radomian. Policja kieruje samochody na węźle Lublin-Tatry na objazd przez miasto. Teraz Kraków i dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej. Stan 8-miesięcznego niebowlęcia poprawia się. Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragiczny zmarłe małżeństwo. A do tematu wrócimy o 18:00.
8: To jest raport.
9: W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała tak, jak powinna, lub nie była słyszalna wcale.
10: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład braku jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
9: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: SK Rock Sport.
9: Maja Chwalińska i Austriaczka Zinia Kraus awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju WTA 5.

0: 500 na kortach twardych w Monterrey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen. Ich kolejnymi rywalkami będą Chinka i Australijka. Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu starej damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia i z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
1: Hi, Bianco Neris.
0: Cześć, Bianco Neri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. Przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny. Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy idą jak burza. Mają na koncie 3 zwycięstwa i są już pewne awansu do 1/8 finału. Wczoraj w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Dziś mają dzień na odpoczynek. Jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek biało-czerwone zmierzą się z Turczynkami.

skoro już tak dzisiaj zahaczamy o takie rzeczy, które są bez wątpienia unbelievable, to takie rzeczy też działy się 4 dni temu w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie Foo Fighters zrobili to, co musieli zrobić, no bo inni już, drodzy Państwo, u boku orkiestry symfonicznej występowali. Co prawda panowie z Foo Fighters mieli małą taką przygodę w ubiegłym roku na pewnym festiwalu, ale zapomnijmy o tym, bo to, co wydarzyło się 4 dni temu, było naprawdę wielkie. Orkiestra symfoniczna Los Angeles Philharmonic pod dyrekcją Gustavo Dudamela, no i piękny jubileusz tego dyrygenta, no i też piękny koncert, i to z dwóch powodów. Ten najbardziej logiczny jest najbardziej logiczny, no bo w końcu w symfonicznej oprawie zabrzmiały takie utwory jak My Hero, jak The Pretender, jak Walk, jak Everlong, jak Time Like This i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugie, fani mogli usłyszeć rzadkie utwory, takie jak I Should Have Known. Pierwszy raz panowie zagrali ten numer od 2012 roku. Zagrali Razor pierwszy raz od 20 lat i tych numerów takich jak Home, jak A320 było zdecydowanie więcej. Stąd moje jedno pytanie. Czy to zostanie wydane?

0: jest Eskarok.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Koniec lata. Nie.
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
13: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
1: Reklama.

No może jacyś ludzie nie powrócą. Natomiast panowie z Dżemu powrócą bez wątpienia przy okazji jutrzejszej wizyty w Sopocie. Zresztą godzinę temu pochwalili się zdjęciem z trasy, pisząc do zobaczenia już jutro. Ja mam takie wrażenie, że jeszcze do jutrzejszego Sopotu będziemy w tej godzinie wracać za sprawą pewnego naszego radiowego Ancymona. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos formacji, która już dawno zniknęła z tego muzycznego firmamentu. No, można by śmiało powiedzieć, z tych zarobków w postaci milionów euro także. No ale czekamy na wielki powrót tego wyjątkowego składu. To Måneskin.

0: dużo można o nim powiedzieć, ale nie, że jest mało Lady Punk. Drodzy Państwo, to, że ja tutaj jestem, to wina jego. On nosi dwa imiona, Dawid Zygmunt, i on będzie dzisiaj, jutro i pewnie też jeszcze w piątek, jak przystał na prawdziwą gwiazdę rocka w Sopocie, na festiwalu tamtejszym, przy okazji koncertu Top of the Rock, gdzie pojawi się nie tylko właśnie Lady Punk, które przed chwilą się pojawiło, ale także między innymi Jam, który przed chwilą także wybrzmiał, będzie Perfect i Łukasz Drapała, będzie Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira Trio, będzie także Tomasz Lipiński czy Arek Jakubik i Doktory Misio. I takie piękne rzeczy już jutro, między innymi w telewizji, ale także proszę obserwować nasze social media, bo także będziemy się pojawiać za sprawą Dawida Zygmunta.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
13: Od czego zaczynamy?
14: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
15: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.

0: Poprawia się stan niemowlęcia. Jego rodzice zginęli w wypadku w Krakowie. Baza lotnicza w Łasku w gotowości czeka na kolejne supernowoczesne myśliwce. W raporcie Basket Tour w Zielonej Górze trwa festiwal ulicznych artystów.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska zaprasza. Ma na początek dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
2: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
0: A wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Natomiast krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: To jest raport.
0: Baza lotnicza w Łasku jest w gotowości na przyjęcie kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Teraz poważne utrudnienia czekają pasażerów w Szczecinie. Wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo. To po tym, jak pod nawierzchnią torowiska wykryto uszkodzenia. A szczegóły zna Mateusz Tomaszewicz.
5: Jak się okazuje, awaria jest poważna. Podczas robót przy torowisku zauważono ubytki ziemi. Prace naprawcze potrwają do najbliższego poniedziałku. W związku z tym z obsługi wyłączone zostaną przystanki Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Tramwajowa dwójka kursować będzie od jutra na trasie Turkusowa – Las Arkoński, a jedenastka od Ludowej do Placu Gałczyńskiego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z różnych stron świata prosto na Deptak w Zielonej Górze trwa Basket Tour, czyli festiwal ulicznych artystów. Można tu zobaczyć m.in. akrobatów, tancerzy i cyrkowców z takich krajów jak Japonia, Tajwan czy Chile.
6: Krzysztof Mroziński, Zielonogórski Ośrodek Kultury. Artyści od kilku lat nowa formuła, przyjeżdżają co roku nowi. Zawsze znaleźć można interesującą jakąś dziedzinę sztuki. Są i akrobaci, i cyrkowcy, żonglerzy, iluzjoniści.
7: Bardzo mi się podoba.
8: Tutaj takie przedstawienia akrobatyczne.
9: Wszystko, zręczność niesamowita, ruch wykonawców zgodny z muzyką. No, całe widowisko jest bardzo fajne.
10: To, że oni mają odwagę, żeby tak wyjść do ludzi i się zaprezentować, bo to jest chyba największy wyczyn. I to nasze oklaski to jest chyba dla nich największa nagroda. To, że się tak tłumnie gromadzimy i chcemy ich oglądać.
0: A pokazy odbywają się dziś do 22.
11: Pogoda.
0: Przed nami pogodna noc. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego mogą wystąpić słabe opady deszczu. W północno-wschodniej części Polski i w kotlinach górskich mgły z widzialnością do około 200 metrów. Temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie. Jutro dość spokojna pogoda z małym zachmurzeniem. Jedynie lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Rano na północnym wschodzie mogą się utrzymywać silne zamglenia, a temperatura od 21 na północnym wschodzie, około 24 stopni w centrum, do 26 na południu.
11: SK Rock.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pożegnamy wyjątkową artystkę, rozdamy podwójne bilety do kina, a i nie zabraknie także nowości od Queens of the Stone Age. Ale zanim to wszystko, czas na klasyk od pana Jamesa i spółki, czyli będzie Yeah! I tak przynajmniej przez kolejne 6 minut. 4 po 18, Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz środowy radar.

pomiędzy niebem a... Jak to śpiewał Mogęk z tej kompozycji, było niebo, było piekło, czyli tematy bliskie Mójkowi Staszczykowi, to bardzo w ostatnich latach. Ostatnio w rozmowie w podcaście Rachunek Sumienia, drodzy Państwo, Mogęk Staszczyk opowiadał o wierze i o tym, jak postrzega duchową stronę rzeczywistości. I tam jest taki fragment, kiedy to Mogęk Staszczyk przyznaje, że w przeszłości uczestniczył w modlitwie o uwolnienie od złego ducha. Złośliwi mogliby powiedzieć, że to było dokładnie rok temu, kiedy Jan Benedek i pan Sydney Polak opuścili zespół. No i pan Mogęk Staszczyk uwolnił się od złego ducha, nawet podwójnie. Jan Benedek oczywiście ze swoim synem radzą sobie całkiem nieźle jako BNDK, natomiast Sydney Polak widziałem ostatnio jakiś plakat przy okazji zapowiedzi jakiegoś koncertu w Warszawie. No są takie zespoły, które się rozchodzą, ale są też takie składy, które się wręcz łączą. I tak jest z braćmi McCreary, którzy na co dzień skupiają się raczej na muzyce filmowej, na muzyce do gier komputerowych, a już 2 lata temu weszli w świat muzyki rockowej i metalowej. Trochę zaprzęgnęli ważne osobistości z tego świata, zrobili bardzo ciekawą płytę, a teraz zrobili kontynuację tego krążka wraz z panem Slashem i Duffem z Guns N' Roses, no i z sekcją rytmiczną, w której uczestniczy pan Chad Smith z zespołu Red Hot Chili Peppers. To ich Cool Kids.

to była szokująca informacja. Drodzy Państwo, Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat. Artystka zmagała się z chorobą nowotworową. Tak naprawdę o niej nikt nie wiedział, o tej chorobie. Jeszcze 11 dni temu widzieliśmy, jak pozdrawiała Dolly Parton wszystkich fanów w swoich social mediach. A tutaj taka zaskakująca informacja. Tym bardziej, że Dolly Parton zmarła w dniu urodzin Roba Halforda, frontmana formacji Judas Priest. I dlatego nawiązuje do tego wszystkiego, bo w końcu ona w ostatnich latach dosyć mocno zbliżyła się do tego świata muzyki rock'n'rollowej, kiedy to 4 lata temu została wprowadzona do Rock'n'Roll Hall of Fame. No i wtedy na albumie Parton postanowiła zrobić zacną płytę, która będzie jakimś ukłonem w stronę ciężkich brzmieni muzyki rockowej. I to na tej płycie pojawiła się Joan Jett, pojawił się Steven Tyler, Elton John, Ringo Starr czy Paul McCartney. Ten sam Paul McCartney, który po śmierci Dolly Parton napisał, że była tak pełna energii i życia, że trudno przyjąć do wiadomości, że odeszła. Napisał, że była niezwykle bystrą kobietą biznesu, która rozumiała wartość swojej muzyki, a co najważniejsze, wpływ, jaki wywierała na ludzi na całym świecie. Mick Jagger, lider The Rolling Stones, napisał: włączyła tak wielu ludzi, wszystkim będzie jej bardzo brakowało. Jack White, który był blisko z Dolly Parton, napisał na Instagramie, wklejając jej zdjęcie z nim, napisał: natychmiastowa świętość, a wieczorem tego samego jeszcze dnia w Londynie wykonał niesamowity cover jednej z jej legendarnych kompozycji. Dolly Parton, drodzy Państwo, zmarła w wieku 80 lat. Przeżyjmy tę chwilę jeszcze raz.

even though you can.

0: skoro już tak muzycznie zrobiło nam się emocjonalnie, to kontynuujmy ten wątek także kinowo za sprawą filmu Nie patrz w dół 2. To jest film, który już we wrześniu wejdzie na ekrany polskich kin i tak się składa, że mam dla Was podwójne zaproszenie do wszystkich kin Cinema City od 4 do 17 września do wykorzystania właśnie na film Nie patrz w dół. W skrócie dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. No, zdjęcie robi wrażenie, film pewnie także. Jeśli macie ochotę wybrać się na film Nie patrz w dół 2, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sąsiad w drzewie genealogicznym, to ja nikomu nie życzę.
3: No chyba, że ktoś po sąsiedzku mieszka z rodziną, to przede wszystkim.
2: A właśnie, bo to też tak może być.
3: Nagle dziadkowie, rodzice, teściowie.
2: Wujek, ciocia po prostu, no to też tak może od razu, że nie życzę przecież. Blisko rodziny to jest to.
3: Ale listonosz nie, no? Hydraulik nie.
2: Ten hydraulik zwłaszcza. Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli Państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas opuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości. Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia.
8: W Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
8: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.

i pomyśleć, że wersja z Madison Square Garden z koncertu The Song Remains the Same jest jeszcze lepsza. To brzmi aż szokująco. To Led Zeppelin, Westerrock, to Stairway to Heaven, a my pozostaniemy przy zaskakujących dźwiękach tym razem po krótkim spacerze, który urządził nam Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age, po tym jak dostaliśmy kompozycję Easy Street, która zapowiada jednocześnie ich 9. studyjny album Perfect, który dosłownie lada chwila się pojawi. Nagle, drodzy Państwo, dostaliśmy reklamę. Reklamę, która zwiastowała ten album z tryskającą krwią lidera Queens of the Stone Age, kiedy on postanawia podczas zabawy wbić sobie nóż w dłoń. Szokujące to było lekko. No i zastanawialiśmy się, w którą stronę ta płyta będzie podążać. Natomiast zespół sam zaliczył małą wpadkę, dlatego że premiera albumu zapowiadana była na 30 września, ale w komunikacie prasowym poinformowano, że ukaże się jednak 30, ale października. Więc jeszcze trochę czasu zostało i żeby osłodzić tę małą pomyłkę, muzycy zespołu Queens of the Stone Age podzielili się dzisiaj z nami drugim singlem. Zdecydowanie innym niż Easy Street, bo jest zdecydowanie bardziej mgliście. To jest taki pustynny, rockowy kawałek z lat 70. Swoją drogą te nucone wersy Homme'a, które te akcenty gitary i te takie elektryczne pianino i te pijackie, potykające się akcenty. Przyznam Państwu szczerze, że to brzmi naprawdę bardzo ciekawie. Zresztą sam Josh Homme mówi, że ta piosenka opowiada o tym, jak ktoś może być całym Twoim światem, a potem po prostu zniknąć. I o dziwnym zawrocie głowy, jaki odczuwasz, będąc obiektem właśnie tego odczucia. Czekamy oczywiście na nową płytę formacji Queens of the Stone Age, płytę Perfect, która już 30 października. To właśnie z niej to najnowszy singiel.

0: Gdyby dzisiaj zapytać Lemmy'ego Kilmistera o ten kawałek, to pewnie by powiedział to, co mówił od samego początku. A wielokrotnie powtarzał w różnych wywiadach, że nie widzi w tym kawałku nic aż tak niezwykłego, a to fani i krytycy wynieśli go na ołtarze. Ja pamiętam, drodzy Państwo, taki koncert sprzed kilku lat formacji Motorhead na Torwarze i pamiętam, jak on szalał tą swoją kostką grając ten Ace of Spades. No i to są takie widoki, których nie da się zapomnieć, więc ja wcale się nie dziwię tym wszystkim fanom, a tym bardziej krytykom.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
11: Escaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zrobi nam się jubileuszowo za sprawą zespołu Boston. Powiemy także o kolejnym rokowym filmie dokumentalnym, którego premiera już we wrześniu. Ale zanim to wszystko, czas dołożyć trochę piorunów do tego, co dzieje się za oknem. A jak tak, to tylko z tą autostradą w tle. To Highway to Hell, to AC/DC, równo 19. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam. Yeah.

tak już od ponad 20 lat bije pokłony w stronę jego talentu. Niesamowity Grzegorz Ciechowski. To Zapytaj mnie, czy cię kocham. Zapytaj mnie, czy ja czekam na nową płytę Nickelback. Tym bardziej, drodzy państwo, że dostaliśmy najpierw odgrzewany kotlet, czyli kompozycję Bones for the Crows, która raczej przeszła bez echa. Później dostaliśmy drugi single Rattle the Cage, który przypomniał nam, że Nickelback potrafi naprawdę zaskoczyć. No to był numer, który przypomniał nam najlepsze momenty w historii tego zespołu, wręcz wchodzące w świat metalu. I dosłownie kilka dni temu dostaliśmy kolejną już kompozycję, która zwiastuje płytę Everything Under the Sun, która 30 października będzie miała swoją premierę. I tym razem dostaliśmy także kompozycję, z której to gatunku słynie zespół Nickelback, czyli power balladę. Chad Kroeger mówi, że to historia, która opowiada o wsparciu dla bliskiej osoby w trudnych chwilach. Pomaga ona podnieść się komuś, kto czuje się przytłoczony i złamany. I życzę sobie i państwu, żebyśmy my nie czuli się złamani 30 października, kiedy na sklepowych półkach pojawi się płyta, która nie będzie brzmiała jak Rattle the Cage. To nowy Nickelback, to Leave Me Behind i ta power ballada wspomniana przeze mnie.

film z historią tego zespołu dostaliśmy kilka miesięcy temu. A skoro już jesteśmy przy historiach, to drodzy Państwo, opowiedzmy o tym, co działo się późnym latem 1976 roku, kiedy to bardzo szybko Stany Zjednoczone zaakceptowały jasne, energiczne brzmienie formacji Boston z jego bliskimi tekstami, starannie podwojonymi ścieżkami gitarowymi i potężnym, krystalicznym wręcz wokalem prowadzącym pana Brada. Tak zaczęła się ta historia te 50 lat temu i Boston szykuje wydanie z okazji właśnie 50. rocznicy kultowego debiutu albumu, który ma zawierać także rzadkie, oryginalne dema i dużo wyjątkowych rarytasów. My natomiast sięgamy po ten debiut sprzed 50 lat.

0: Z jednej strony mamy w sobie naprawdę dużo radości przy okazji tych nowych dźwięków od zespołu The Leppard. Pamiętamy te słowa Joe Elliotta, wokalisty tego zespołu, który ostatnio w wywiadzie dla francuskiej telewizji powiedział, że mają już napisanych od 17 do 18 utworów, więc no jak powiedział, w zasadzie mają prawie dwa albumy skończone. Wciąż natomiast decydują, które piosenki trafią na, nazwijmy to jak powiedział, pierwszy krążek. Natomiast planują jego premierę na początku 2027 roku. Natomiast z drugiej strony wiemy o tym, że plany tej formacji pokrzyżował ten sam zły element, który pokrzyżował im plany w 2013 roku. Był to, drodzy Państwo, rak. Niestety, Vivian Campbell, gitarzysta legendarnej formacji, poinformował, że znów walczy z nowotworem. Napisał, że rak powrócił po tych kilkunastu latach właściwie milczenia. Znów zaczyna się walka o zdrowie pana Viviana.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
10: Lecz ja mam inne zdanie.
11: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody.

0: Kody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.

Wy też macie takie nieodparte wrażenie, że ostatnio mamy taki aż nadmiar tych filmów związanych ze światem muzyki? To jeszcze nie jest koniec, dlatego że dokumentalny film o Hollywood Vampires zatytułowany Unleashed Spirits – The Rise of the Hollywood Vampires będzie miał swoją światową premierę i to lada chwila podczas 42. Boston Film Festival, który odbędzie się na dniach 17 do 21 września. Czekamy na tę prezentację tego filmu i na informacje, kiedy będzie można go zobaczyć także na ekranach polskich kin. To Heroes, to Hollywood Vampires.

0: Grabarz już lata temu powiedział, że nie umie śpiewać, ale ma inne zalety. Ja, jeśli chodzi o te zalety, wskazałbym na genialnego tekściarza i na człowieka, który potrafi w sposób brawurowy opowiadać wnikliwie o tej całej rzeczywistości, która nas dotyka. Do dzisiaj pamiętam płytę Dodekafonia, która na mnie zrobiła takie spektakularne wrażenie a propos właśnie tych opowieści o tym, co można zobaczyć na pierwszych stronach gazet.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
11: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
12: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowej, tym razem mocno kobiecej, świeżej krwi. Powiemy także, jak będzie wyglądać koncertowy powrót Soundgarden, a też będzie kobiecy. A na koniec wychwalimy z Mike'iem Portnoyem także pewną kobietę. Ale zanim to wszystko, czas zagrać kilka dźwięków na pustych strunach, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że kojarzycie. Najpierw będzie struna E, później G, później B i później z powrotem E, B, G i to wszystko w metrum 6 ósmych. Albo jak to robią oni, czyli najlepiej na świecie. To Nothing Else Matters i to właśnie tak, tymi pustymi strunami rozpoczynamy jeszcze 7 struna. Proszę bardzo. To był 12 próg, pięknie zagrane. I tak będziemy grali przez kolejne 6 minut z tymi pięknymi dźwiękami od zespołu Metallica. I tak witamy się w ostatniej godzinie naszego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, zapraszam do 21.00.

0: Drodzy Państwo, jako już starszy człowiek zawsze mam dużo radości w sobie, kiedy Wojtek Góralski do studia Eski Rock przyprowadza młode zespoły, bo jest wtedy ta nadzieja, że jeszcze zaświeci słońce nad dobrą, polską, alternatywną muzyką. I tak będzie dzisiaj za sprawą pewnego dziewczęcego trio, czyli formacji Bazums. To są trzy dziewczyny z południowej Polski, które sięgają po muzykę grunge'ową, po alternatywny rock. Ja generalnie jestem ich wielkim fanem. Na ogół śledzę to, co robią te zespoły, które pojawiają się co środę na antenie Eski Rock po 20. Natomiast tutaj, no, panie są ewidentnie wkręcone w Camden i w ogóle w ten świat muzyki alternatywnej, co bez wątpienia cieszy, no bo pokazuje, że jeszcze ta dobra muzyka nie zginęła. Bazums przed nami dzisiaj w kawałkach mojego życia, to może bardziej jutro, a dzisiaj w naszych pięknych dźwiękach posłuchajmy tego, co Wojtek przedstawił w świeżej krwi.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew w SC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem żeński zaciąg prosto z Małopolski, zespół Bazums. Witam Was serdecznie.
3: Witajcie.
4: Okay. Witamy serdecznie.
2: O, grubo. Nina Brzuska, Anna Plewa i Julia Pasiut. Witam Was, dziewczyny.
5: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie.
2: Tak, siadajcie, rozgoście się, opowiadajcie. Opowiadajcie, kim jesteście, co gracie, dlaczego chciałyście przyjechać do tego programu i zareklamować swój zespół naszym słuchaczom.
3: Jesteśmy Bazum, jesteśmy żeńskim trio z południowej Polski. Gramy grunge albo gramy też rock alternatywny.
4: Nie chowamy się w żadnych gatunkach, bardzo dużo eksperymentujemy. Większość muzyki mamy po angielsku, jednak teraz zaczynamy wprowadzać polskie piosenki.
2: Może jeszcze trochę takiego góralskiego zaciągu tutaj.
3: To Anka bardziej.
4: Ja mogę nawet zaśpiewać, ale
3: Hey. Anka była w zespole góralskim.
2: Poważnie?
4: Grała na
3: basach.
4: Moja przygoda z basem zaczęła się tak właściwie od basów góralskich i że po 3 miesiącach ogarnęłam, że skrzypek sekundzista gra cały czas źle i wszystkim mówiłam, jak mają grać, ale i potem to przeszło już na bas elektryczny i tak właściwie od czapy gdzieś tam dziewczyny szukały basistki i się tutaj znalazłam. Umiem też tańczyć.
2: Śpiewa, tańczy, recytuje.
4: Tak.
3: Dawaj ten góralski.
4: Mam zaśpiewać po góralsku.
3: Zrób cokolwiek.
4: Nie śpiewaj, Zenina, bo ty nie mosnuty, bo ta twoja nuta w dupie u koguta.
2: O, dobrze, no i tego się nie spodziewałem, a tego nam trzeba było. Wojcie Góralski, polecam. Słuchajcie, co chcecie przekazać światu? Czym jest zespół Bazums? Jakby po co się zebrałyście i zaczęłyście tworzyć muzykę? Jesteście na pewno głośne, jesteście wyraziste i jakby jaki jest zamysł przy tworzeniu muzyki w tym zespole?
3: No jesteśmy na pewno feministycznym zespołem, trzeba też podkreślić. Mamy takie piosenki dla kobiet, a czy dla mężczyzn też?
4: Tak, jesteśmy trochę wkurzoną częścią kobiet, która chce przekazać, co myśli. Zresztą tak jak Nina mówi, nie umniejszając mężczyznach, bo duża część też nas wspiera i mamy dużo dobrych mężczyzn w tym świecie, jednakże no, nie można zmienić tego faktu, że gdzieś tam oni władają tym wszystkim, a w nas dorastając, patrząc na wszystko z boku, ta złość rosnęła i powiedzmy to jest chyba najlepszy sposób, w jaki mogliśmy ją przekazać bez niszczenia z czegokolwiek, poza swoimi głosami czasami na koncertach, ale tak, to jest przede wszystkim bunt, taka złość, trochę...
3: Ale też mamy bardzo dużo w sobie śmiechu na scenie.
4: Tak, myślę, że jesteśmy prześmiesznymi postaciami, jesteśmy kompletnie niepoważne, jaki sposób, w jaki się malujemy, w jaki gadamy, czy w jaki przekazujemy wiadomości, ale duża część ludzi to po prostu kupuje na szczęście, bo jesteśmy naprawdę nietypowe pod wieloma względami.
2: Słuchajcie, jakim kawałkiem przedstawicie się naszej radiowej publiczności?
3: Creep Dive.
2: I co to za utwór?
3: Po polsku nazywa się to Melina Dziwaków. Zawsze mówimy na koncertach, że właśnie jesteśmy z widownią Meliną Dziwaków. Tak łączymy z nimi.
4: Składamy, ale jest o takim trochę upadku emocjonalnym, kiedy bliska osoba wbija ci nóż w plecy, że tak powiem, i się tego nie spodziewasz. Nie? I jest to ciężki utwór, ale myślę, że bardzo wchodzący w banie.
2: No to posłuchajmy, proszę Państwa. Zespół Bazums, zapraszam serdecznie, Melina Dziwaków i zapraszam do podcastu, bo tam będzie ciekawie. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Dziękuję. Hej!

I to pukanie do nieba w bramę zostało właśnie wysłuchane, jeśli chodzi o fanów formacji Soundgarden. Drodzy Państwo, ten zespół 9 września zagra swój pierwszy koncert od lat podczas przerwy meczu otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu. Ja kompletnie nie mam pojęcia, o co tam chodzi, ale wiem, że na scenie dziać się będzie, dlatego że wokalnie pojawi się pani Taylor Momsen, związana z formacją The Pretty Reckless. Towarzyszyć jej będą oczywiście pozostali muzycy Soundgarden. No i Mike McCready z Pearl Jam, który opuścił ten zespół na rzecz właśnie Soundgarden. Mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że to jest tak naprawdę tylko próba, żeby po pierwsze przekonać się, czy to jest dobry pomysł, po drugie, czy świat zaakceptuje ten pomysł. No i po trzecie, myślę, że to też jest taki pierwszy element promocyjny nadchodzącej płyty, ostatniej płyty z Chrisem Cornellem. Natomiast pani Taylor Momsen, wykonująca ten numer, no ja muszę uzbroić się w cierpliwość, by 9 września przekonać się, czy to będzie mój typ, czy nie do końca. Bo pani Lizzie Hale, przynajmniej jeśli chodzi o Skid Row, skradła moje serce. A jak będzie Soundgarden?

No to jeszcze jestem wam dzisiaj winny informację, kto wygrał podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2. Panie i panowie, Rafał, Agnieszka, Aleksandra, Tomasz, Jan to są te osoby, które wygrały podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2. A jeśli i wy macie ochotę wybrać się na ten film, dajcie koniecznie nam znać na Facebooku Eski Rock, ponieważ jutro po 18:00 także będą do wygrania te podwójne zaproszenia.

Proponuję zostać przy kobietach, które odmieniły oblicze muzyki rockowej. Natomiast wszystko dziać się będzie za sprawą pani Aniki, która dołączyła do zespołu Rush, kiedy to spotkała się i rozmawiała z Gerym i Alexem przez kilka dni. Okazało się, że jest im po drodze, no i zaczęła się Gehenna, czyli ogromne wyzwanie logistyczne i fizyczne, by 6 miesięcy sprostać tej intensywnej pracy, nauczyć się tego wszystkiego, no i grać perfekcyjnie. To się, drodzy państwo, udało. Zresztą sam Mike Portnoy, genialny bębniarz związany z formacją Dream Theater, powiedział, że pojawił się na koncercie w Filadelfii, towarzyszył także pani Anice, powiedział, że jest absolutnie idealna do tej roli bębniarki formacji Rush, a jednocześnie podkreślił, że fani, jak pojawią się na koncercie Rush, mogą poczuć, że cała publiczność kibicuje jej przez cały koncert i zresztą sam Mike Portnoy powiedział, że uwielbiał ten moment właśnie na koncercie. To pochylmy się może w takim razie nad tym, który pochylił się nad nową bębniarką formacji Rush. To Dream Theater, to Another Day i piękne dźwięki od pana Mike'a Portnoya.

0: I tym amerykańskim kwartetem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 17, a już za kilka chwil on, wasz ukochany, ulubiony, twardy jak skała, mimo tego, że to tylko człowiek z metalu. Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, już za kilka chwil u siebie będzie was witać. Michał Prokopowicz, do usłyszenia, do jutra.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SZ Rock.
2: Powiem, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu, człowiek z metalu, Krzysiek Sokołowski.
5: Ludzie, czy wy dzisiaj też jesteście tacy śpiący i przemęczeni? Ja nie wiem, o co chodzi, ale z kim bym dzisiaj nie rozmawiał, to każdy jakiś zmęczony, śpiący, przemęczony. I ja chyba od tego gadania też się zrobiłem śpiący i przemęczony, ale już na samym wstępie programu mam wrażenie, że zaczęło we mnie coś buzować, jakieś pozytywne fluidy, albo przynajmniej tak sobie wmawiam. A jeśli sobie wmawiam, to jakoś podtrzymujcie wiarę moją w to i mam nadzieję, że te fluidy będziecie mi też tak w takim stadium, w takim stopniu podtrzymywać na aplikacji z nutką, bo jesteśmy dzisiaj tradycyjnie też, chyba mogę tak powiedzieć, tradycyjnie live na żywo na TikToku, bo o ile tylko jest sposobność, to staramy się być z wami na żywo, mówię w liczby mnogiej, dlatego że oczywiście nie mogę zapominać o mojej ponętnej asystentce Klaudii Antoszewski i moim ponętnym asystencie, można powiedzieć, panu realizatorze, czyli Łukaszu Szaciłowskim, który jest dzisiaj również z nami w studiu. Jeśli zajrzycie na TikToka, to nas wszystkich zobaczycie. Ale przejdźmy już do meritum. Dzisiaj nawet chyba się to zgrywa z moim tembrem i z tempem mówienia, dlatego że audycja dzisiaj poświęcona będzie muzyce speed metalowej, aczkolwiek mówiąc o tembrze, chyba bym musiał powiedzieć, że audycja będzie dotyczyła speed metalu! I to by bardziej było dopasowane do tego gatunku. W ogóle się zdziwiłem ostatnio, że tyle już tych odcinków za nami, a jeszcze nic z tego speed metalu, to znaczy nie mogę powiedzieć, że nic nie poleciało na antenie. Natomiast nigdy jakoś szczególnie się na samym speed metalu nie skupialiśmy. Może ze względu na fakt, że jest to taki gatunek gdzieś tam delikatnie zapomniany. Raczej te zespoły, które są uznawane za takich, za takie najbardziej rozpoznawalne w tym gatunku, no może nie są szczególnie obecnie bardzo jakoś rozpoznawalne i popularne, ale o tym pewnie pogadamy później. Natomiast no warto byłoby chociaż kilka słów nadmienić o samym tym gatunku. To jest taki moment, można powiedzieć, przejściowy, jeśli chodzi o speed metal, przejściowy między heavy metalem, dokładniej rzecz ujmując, powiedziałbym nawet pomiędzy taką falą, nową falą brytyjskiego heavy metalu, a muzyką thrash metalową, czyli heavy metal, ale zagrany jeszcze szybciej, bardziej agresywnie. Solówki często są takie dosyć, no nie wiem, techniczne, tak bym chyba to nazwał, nieco bardziej skomplikowane. Wokal zazwyczaj jest dosyć taki wysoki, wręcz momentami piskliwy i to też zresztą odróżnia muzykę speed metalową od thrash metalu, gdzie wokal często jest mocno charczący, chrypliwy, niższy. Natomiast tutaj, no tak jak powiedziałem, to taki moment, powiedziałbym, przejściowy, to znaczy moment to jest może złe słowo, ale jest to takie przejście pomiędzy muzyką heavy metalową, taką klasyczną heavy metalową, a muzyką thrash metalową. Jeśli mówimy o speed metalu, to wypadałoby się cofnąć chyba już nawet do lat, no nie wiem, może i 70. nawet. Dokładniej rzecz ujmując, nawet cofnąłbym się do roku 1970, gdy została nagrana płyta Deep Purple in Rock. I na tej płycie pojawił się numer Speed King. I wielu twierdzi, że ten numer już miał znamiona muzyki speed metalowej. Możliwe, że był jednym z pierwszych numerów, który można uznać za kawałek speed metalowy. Oczywiście pewnie będą też tacy, którzy znajdą jakieś motywy speed metalowe jeszcze we wcześniejszych nagraniach. Natomiast no, może aż tak się nie zapędzajmy. Zacznijmy od roku 70. Za chwilę usłyszymy Speed King, a później przejdziemy do kolejnej propozycji. Może nie do końca stricte takiej heavy, a właściwie w tym wypadku speed metalowej, ale będzie to też kawałek, który wiele zespołów metalowych, speed metalowych, później też power metalowych bardzo doceniało. Niektóre z zespołów metalowych również ten numer coverowało, ale o tym chwilę później. Natomiast teraz już Speed King.

No i co? Czy rzeczywiście ten Speed King to jeden z pierwszych numerów, które nosi znamiona, a może nawet coś więcej niż znamiona numeru speed metalowego? Wielu, nawet specjalistów w dziedzinie muzyki metalowej twierdzi, że tak. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moje jest takie, że kolejny kawałek, który za chwilę usłyszymy, takie znamiona na pewno posiada, a jest to zespół, który no, z muzyką metalową nieszczególnie się kojarzy. Powiem tak, że pod wieloma względami utwór ten stanowił kwintesencję wszystkiego, co czyniło zespół Queen tak znakomitym w latach 70., a wszystko to zmieszczono w zaledwie 2 minutach i 16 sekundach. Agresywny riff, szaleńcze harmonie wokalne i tekst utrzymany w komiksowej stylistyce stanowiły znaki rozpoznawcze grupy. Elementy te zespół później oczywiście rozwinął, tworząc swoje największe przeboje. Choć Brian May przyznał, że nie ma pojęcia, o czym jest ten utwór, trudno nie zauważyć, że Stone Cold Crazy może opowiadać o młodym Fredzie Bulsarze. Niektórzy się możliwe, że zdziwili. Jeśli nie wiecie, jak wcześniej nazywał się tak naprawdę Freddie Mercury, zaproponuję odwiedzić strony internetowe, które służą pomocą. Ale tak to już było z tym naszym Farokiem Bulsarą, że później stał się Fredem Bulsarą, a później Freddie Mercury. I wracając do samego kawałka Stone Cold Crazy, no to nie sposób nie zauważyć, że prawdopodobnie opowiada on właśnie o młodym Fredim w takiej przerysowanej, niemal kreskówkowej postaci bohatera piosenki. Możemy właśnie odnaleźć tego studenta sztuk pięknych, który wszystkim wokół zapowiadał, że zostanie gwiazdą popu. Stone Cold Crazy był jednym z szalonych pomysłów Frediego, tak powiedział kiedyś Brian May, ale oryginał był znacznie wolniejszy. Gitarzysta zaproponował przyspieszenie bluesowego riffu, co zaowocowało brzmieniem przypominającym nieco Communication Breakdown zespołu Led Zeppelin. Ciekawostką jest też to, że Metallica nagrała Stone Cold Crazy na płytę coverową, czyli nic innego jak Garage Incorporated. Płyta została wydana w 1998 roku. My natomiast teraz posłuchamy wersji pierwotnej, 1974 roku, z płyty Sheer Heart Attack.

niezniszczalny, ponadczasowy Motorhead. Rok 77, Wielka Brytania. A jak jesteśmy w Wielkiej Brytanii, no to nie mogło zabraknąć oczywiście zespołu Iron Maiden. Ostatnio w ogóle gdzieś zabłądziłem w internetach, zaczytywałem się na różnego rodzaju stronach związanych i traktujących o muzyce metalowej i gdzieś pojawił się artykuł i w nagłówku pojawiła się nazwa właśnie Żelaznej Dziewicy i ktoś napisał: ja jestem prosty człowiek, widzę Iron Maiden, to klikam. I ja chyba trochę też tak mam i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj, jeśli mówimy o speed metalu, to Iron Maiden wprawdzie nie jest zespołem, który w pierwszej kolejności kojarzy się z muzyką speed metalową, natomiast no, nie sposób nie zwrócić uwagę na to, że szczególnie na pierwszych dwóch albumach dominowały takie trochę zapędy punk rockowe, a punk rock to można powiedzieć pierwszy stopień do przejścia z muzyki heavy metalowej do speed metalu, ewentualnie do thrash metalu. Jeśli mówimy o speed metalu, to oczywiście płyta Iron Maiden, czyli rok 1980. Dzisiaj zaproponuję wam numer tytułowy z tego albumu. W ogóle, jeśli chodzi o samą nazwę, to w 1975 roku niejaki Steve Harris, dokładniej rzecz ujmując 25 grudnia 1975 roku, założył zespół Iron Maiden. No i nazwa oczywiście pochodzi od średniowiecznego narzędzia tortur. To znaczy, tak mówię, że oczywiście, no, dla fanów jest to oczywiste, dla tych, którzy nie są fanami, może mniej oczywiste. Niektórzy też mogą sobie myśleć, że Iron Maiden to jest nawiązanie do Margaret Thatcher. I tutaj też nie jest to do końca mylny trop, dlatego że Margaret Thatcher pojawiała się na okładkach singli. Pojawiła się na singlu do Sanctuary oraz na singlu Women in Uniform. Znajdźcie sobie, bo warto zobaczyć te single, szczególnie jeśli chodzi o Sanctuary, to okładka została nawet w pewien sposób ocenzurowana, ponieważ tam w jednej wersji właśnie tej ugrzecznionej oczy Margaret Thatcher zostały zasłonięte, tak żeby no nie do końca niby nie było właśnie wiadomo, kto tam na tej grafice się znajduje. Zresztą sam Steve Harris, czyli założyciel, można powiedzieć szef Maidenów, mówi, że ta nazwa oczywiście nawiązuje do tego średniowiecznego narzędzia tortur, natomiast może też określać taką chłodną, wręcz zimną kobietę. No i myślę, że te nawiązania, które się pojawiały na tych okładkach singli, nie są przypadkowe. Jeśli chodzi o jeszcze samo to narzędzie tortur, to Steve Harris zwrócił na nie uwagę, oglądając starą ekranizację Człowieka w żelaznej masce. W ogóle ta skrzynia, to narzędzie tortur, przypominała swoim wyglądem sarkofag. W jej drzwiach osadzone były takie długie kolce i urządzenie ustawiano pionowo, by umieścić wewnątrz ofiarę, po czym drzwi zatrzaskiwały się pod własnym ogromnym ciężarem. Ofiara była jednocześnie przebijana kolcami i miażdżona. Takie sympatyczne opisy dzisiaj dla was przygotowałem na program o speed metalu. Harris napisał utwór Iron Maiden już po tym, jak zespół przyjął swoją nazwę. No i oczywiście tekst nawiązuje do tego wspomnianego przeze mnie narzędzia tortur. Wtedy w ogóle wokalistą grupy był Paul Di'Anno, niestety już nieżyjący. I chyba taką ciekawostką jest fakt, że Paul Di'Anno śpiewał z takim charakterystycznym zacięciem, powiedziałbym chrypliwym bardziej. Ten głos był taki, jak to niektórzy mówią, piaszczysty. Taki właśnie troszkę charczący. Natomiast później już w 82 roku płytę z Maidenami nagrał nowo przyjęty wokalista, czyli nie kto inny jak sam Bruce Dickinson. I Bruce Dickinson na samym wstępie otrzymał nawet taką ksywę syreny alarmowej ze względu właśnie na ten wysoki rejestr, który osiągał. Ale później, gdy przyszedł rok 1990, to Bruce troszkę zaczął również tak nagrywać wokale takie bardziej, no takie właśnie chrypliwe, i to szczególnie jest zauważalne, a właściwie powinienem powiedzieć bardziej słyszalne na płycie No Prayer for the Dying oraz później na płycie Fear of the Dark
z 92 roku. Kolejną ciekawostką jest jeszcze, że ten utwór Iron Maiden, a dokładniej rzecz ujmując teledysk, złożony z nagrań koncertowych, był 16 klipem pokazanym w dniu inauguracji MTV 1 sierpnia 1981 roku. Wyemitowano go pomiędzy utworami Sailing Roda Stewarta a Keep on Loving You zespołu REO Speedwagon. No i teraz posłuchajmy wreszcie Iron Maiden.

0: Co to za szatany w ogóle?
1: A, no właśnie. Dobrze pomyśleliście, bo płyta Welcome to Hell to tytuł zobowiązujący do takich dywagacji, do takich deliberacji i do wniosków. A wnioski są takie, że Witching Hour, czyli numer z 81 roku od zespołu Venom, to również taki kawałek, który można uznać za speed metalowy. I jeśli już jesteśmy przy roku 81, to przenosimy się teraz do 82 i lądujemy w Niemczech. A tam w tym roku płytę Restless and Wild wydał zespół Accept. No i jeśli chodzi o kawałek Fast as a Shark, Udo Dirk Schneider, czyli wokalista, no były wokalista Acceptu, ale taki można powiedzieć najbardziej znany i z najbardziej klasycznego składu zespołu Accept, został kiedyś zapytany o to, czy był to pierwszy w historii utwór speed metalowy. Udo odpowiedział, że według niego tak. Zresztą podobnie twierdzi wielu innych muzyków metalowych, którzy poszli w jego ślady, w tym na przykład Charlie Benanti, który podczas przesłuchań do zespołu Anthrax zagrał ten właśnie utwór. I chociaż Skorpionsi są najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej popularnym niemieckim zespołem rockowym, czy hard rockowym, to niektórzy uważają, że Accept miał zdecydowanie większy wpływ na rozwój muzyki metalowej. Muzycy Accept, prowadzeni właśnie przez frontmana Udo Dirk Schneidera, przecierali szlaki swoim zawrotnym tempem. Stąd właśnie musieli się znaleźć również w dzisiejszym programie. W utworze Fast as a Shark ciekawostką jest, że wykorzystano fragment niemieckiej piosenki ludowej. Czekajcie, muszę to przeczytać. Ein Heller und ein Batzen. Mam nadzieję, że germaniści mnie nie zjadą. Co stworzyło ciekawy kontrast stylistyczny. Udo kiedyś powiedział, czasami wpada się na szalone pomysły, a ostatecznie wychodzi z tego coś naprawdę udanego. To posłuchajcie, jak ta ludowa piosenka została zestawiona ze speed metalowymi riffami w numerze Fast as a Shark.

był Heavy Metal Maniac od zespołu Exciter. Exciter to jest zespół, który no myślę, że do dziś jest uznawany za jeden z takich największych, jeśli chodzi o speed metal. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj fajnie byłoby was uraczyć również tą taką oldschoolową muzyką spod szyldu tego zespołu. Tak sobie pomyślałem, że lecą te anglojęzyczne numery i fajnie byłoby wam może przytoczyć, zresztą tak się staram co jakiś czas robić, przytoczyć przynajmniej fragmenty tych kawałków, przetłumaczyć je na język polski, żebyście wiedzieli, o czym ten heavy metal często traktuje. W ogóle jeśli chodzi o muzykę speed metalową, no to niektórzy mówią, że przede wszystkim są tam jakieś motywy fantasy, że teksty takie, powiedziałbym, natury fantastycznej, ale nie zawsze. Nie zawsze. Często są to teksty po prostu takie, no nie wiem, natury bardziej może powiedziałbym filozoficznej. O życiu po prostu. Piosenki o życiu. To jest najlepsze. Natomiast są też takie stricte na temat samej muzyki metalowej, na temat tego etosu metalowca. Jeśli chodzi o numer Excitera, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Heavy Metal Maniac, to pozwoliłem sobie na takie dosyć wolne tłumaczenie tego numeru, jednak próbowałem być dosyć blisko oryginału i przetłumaczyłem wam fragmenty tego numeru. Posłuchajcie więc, uwaga, będę recytował. Heavy metalowy erotoman. Hej maleńka, podejdź bliżej. Chcesz przejechać się w nieznane? Chuć miłości mnie przepełnia. Wieczór ten spędzimy razem. Sprawię, że się spocisz. Sprawię, że zapłoniesz. Heavy metal się podnosi. Teraz twoja kolej. Zrywam kajdany, wyrywam się. Na złamanie karku pędzę. Niech ta chwila trwa najdłużej. Wrażeń pragnę jak najwięcej. Rozniosę to miasto. Sprawię, że zapłoniesz. Chodź mała, mamy czas. Czegoś nowego się dowiesz. Heavy metalowy erotoman. No ja wiem, że maniac to niekoniecznie musi być erotoman, ale wydaje mi się, że do tego kontekstu jak najbardziej to tłumaczenie się sprawdza. Za chwilę kolejny z moich ulubionych zespołów. Będzie to Halloween, czyli znowu lądujemy w Niemczech, z tym, że teraz w roku 1985, kiedy to zespół Halloween wydał płytę Walls of Jericho i na tej płycie znalazł się numer Ride the Sky, który jest poprzedzony takim dosyć charakterystycznym intro zatytułowanym po prostu Walls of Jericho, gdzie w tle słychać te słynne trąby jerychońskie, następnie mury Jerycha padają i można udać się w przejażdżkę po nieboskłonie. Stąd Ride the Sky.

No jak mówiłem wam, że w speed metalu dominują wokale takie raczej piskliwe, no teraz przed chwilą mieliście tego namacalny dowód w postaci numeru Agents of Steel od zespołu Agent Steel. Numer z 85 roku z płyty Skeptics Apocalypse. Za chwilę przejdziemy do Anthraxu, zespołu, który wprawdzie jest uznawany za jeden z tak zwanej Big Four z wielkiej czwórki thrash metalu, ale tak jak wcześniej już wam zaznaczyłem, speed metal to jest coś pomiędzy heavy metalem a thrash metalem i numer, który usłyszycie zresztą konkretnie Caught in a Mosh z 87 roku z płyty Among the Living można spokojnie, myślę, że uznać za numer speed metalowy. W międzyczasie na aplikacji z nutką, czyli na tak zwanym TikToku, zostałem zapytany o zdrowie ojca Arkadiusza i już pędzę z wyjaśnieniem. Myślę, że ta kwestia szczególnie frapuje wszystkich zwolenników zespołu Nocny Kochanek. Otóż całkiem niedawno na festiwalu Rockowizna musieliśmy zagrać na jedną gitarę. Kazon musiał na swoje barki wziąć sporą odpowiedzialność, przygotować partie na przykład solówkowe ojca Arkadiusza, dlatego że nasz ukochany Areczek wylądował w szpitalu. Wiem, że martwicie się jego stanem zdrowia. Na szczęście jest już lepiej. Arek wychodzi ze szpitala i jak na wielkiego wojownika przystało, stwierdził, że najbliższe koncerty, przynajmniej te bliżej jego rodzinnego Skarżyska, zagra, czyli koncert w Krakowie, następnie koncert w Alvernii. Natomiast trzeci koncert tego weekendu, który zagramy w niedzielę w Świnoujściu, sami odradziliśmy Arkowi, żeby po prostu zbierał siły i wracał do 100% formy, i ten koncert gościnnie zagra z nami na gitarze Bartek Jasiński, którego już możliwe, że kojarzycie, bo jakieś 2 miesiące temu Bartek również zastępował ojca Arkadiusza, wtedy w przyjemniejszych dla Arka okolicznościach, ponieważ wtedy Arek przygotowywał się do swojego, chciałem powiedzieć, za mąż pójścia, ale muszę powiedzieć za żonę pójścia. Także Areczkowi życzymy wszystkiego, co najlepsze i ze względu na jego niedawny ślub, ale przede wszystkim teraz życzymy mu powrotu do pełni formy, do 100% zdrowia. Wyściskam go od was już w najbliższy weekend. A teraz wracając do naszej audycji i do speed metalu, zapowiedziany wcześniej przeze mnie Caught in a Mosh.

No i tu już nam wybrzmiewa Code in a Mosh z 87 roku, a za chwilę na zakończenie programu zagram coś bardziej współczesnego, może nie super nowoczesnego, bo to rok 2011, no ale wciąż w porównaniu do takich klasyków, które wam dzisiaj przygotowałem, to numer Skullfist Get Fisted z płyty Hell of the Pack można uznać za swojego rodzaju świeżynkę i tym akcentem chciałbym dzisiejszą deliberację na temat speed metalu zakończyć. Dzięki wam serdeczne za waszą obecność przed radioodbiornikami, także przed aplikacją z nutką, czyli przed TikTokiem. Do usłyszenia, a może i do zobaczenia na TikToku za tydzień. Żegnamy się wspomnianym Skullfistem. Dobranoc.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach, byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
2: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
3: No, śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
4: Przede wszystkim jedną dramatyczną historię. Na Mazurach pies sąsiada mnie tak pogryzł, że hej, ja wszystkie blizny, żart, które mam na twarzy, to mam, a mam ich trochę, to mam po psie właśnie.
2: I zobacz, i taką historię opowiadasz, ludzie jedzą śniadanie, a jak mamy nagrany dźwięk z miasta, że komuś zmarł pies po weselu, to nie chciałaś zagrać.
4: No, ale rany, no to jest, no, to prawda.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Rok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam ciebie, Joanno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeżeli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
2: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
2: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
2: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
2: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. A jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że to się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia i nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy. Czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
2: Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki, Jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
2: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc musielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. Może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce, czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
2: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
2: tak,
1: trudne.
2: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
2: To jest cały wielki zagadnienie.
1: Mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
2: Czy masz koty?
1: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
2: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki i jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się podując wyrzuty adrenaliny. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
1: Czyli higiena snu.
2: Tak.
1: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny. Więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Poklękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego

0: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie wiem, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, albo teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej, zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja, to jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia, ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
0: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No potencjalny więc, problem, tak.
0: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak, też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest tu połączenie, jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak, klasyfikuję je, oznaczam, od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja, takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
0: Zbieram minerały, więc potwierdzam, tak, grzebanie w zbiorze jest bardzo odstresowujące. Plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
0: Trzeba się w coś zaangażować. Trzeba dać mu

0: mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a nie na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu. Zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że okay, rzucam
1: wali,
0: radio.
1: Życie się wali tak naprawdę.
0: Tak, to zawsze mówię, możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Mhm. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co? Asiu, trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
0: często
1: to spłycam
0: trochę? Trajkotanie z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo oni są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że siadały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam i ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. A więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
0: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
0: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo koty domowe
0: grać
1: potrafią.
0: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty.
1: Tak.
0: Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Mhm. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne, jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Mhm. Nawet jak się człowiekowi chce, chce wyjść, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło. No to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś. Łaska i człowiek, no i głaszcza się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
1: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik, tak, chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
0: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące, tak, więc dokładnie. Raczej bym ich nie głaskało.
1: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddychamy też ma kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
0: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
1: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
0: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
1: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
0: Teraz
1: leżenie plackiem nie dla mnie.
0: Teraz pytanie, czy byś się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo bo się nauczyłeś, że trzeba biegać?
1: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
0: Bo to nie jest to coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy idealnego porządku w naszym umyśle, nie mamy tego spokoju, nie możemy się zrelaksować. Mhm. Nie odpoczywamy, przemęczamy się, no bo jednak te, jak chcemy zmęczyć te nerwy i to będzie nasza główna strategia non-stop, czyli biegam, żeby się zmęczyć, to nie uspokoimy się tak naprawdę. Będziemy po prostu biegali, szukali nowych rzeczy, które trzeba poprawić, zmienić, posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody, na dodatkowe stresy. A tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem w przyrodzie. Może być na plaży, może być w lesie, może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspert terapeutka, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała temat tej edycji drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć, cześć.
1: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
2: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje ze strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo może nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
1: Właśnie bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu, są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
2: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. I ona ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
1: bulgoczące dźwięki.
2: To pół biedy, to są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
1: I czekać na stukanie, tak, kiedy
2: czekać
1: nastąpi.
2: Na stukanie.
1: I się tym denerwować.
2: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
1: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
2: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom. Ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
1: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać i też jakie jej składowe, no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
2: Wszystkie fast foody. Mhm. Tłustym, mocno słonym, z smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami. Tylko będziemy więcej i więcej. I im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości. To nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem i też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
1: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają? Jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu. Poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
2: Płacenie za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
2: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś powiedzmy, co nas troszeczkę tak dopieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy i wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to, to tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
2: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii.
1: Mm-hmm.
2: Plus no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie
1: zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków, funduszy po prostu.
2: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
2: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
2: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem, w związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
1: I to była tragedia, tak.
2: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że chyba bluzg wtórny, ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu, no ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu.
1: Mhm.
2: Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno. Znajdę sobie coś. Mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem. Jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
1: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
2: To jest bardzo kusząca droga, nikąd muszę przyznać.
1: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie
2: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wysłać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami, i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
1: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
2: I zbawić świat przy okazji, tak. No są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać, nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, to mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Mhm. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani i tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
2: Dokładnie właśnie, jak mówię.
1: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastów Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego i jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.